0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Mieczysław Gajos, półfinalista pierwszej edycji programu The Voice Senior. Na co dzień ceniony romanista, wykładowca akademicki oraz autor licznych publikacji naukowych, a także publikacji o Edith Piaf, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie. Witam państwa.
1: Panie profesorze, jak to się stało, że zdecydował się pan wystąpić w The Voice Senior?
2: Przypadek. Tak jak w moim życiu bardzo często decydował przypadek. To, że zostałem romanistą, to też był przypadek. I występ w programie The Voice Senior również. Do mojej żony zadzwonił nasz wspólny znajomy, muzyk, i zapytał, czy nie zna kogoś, kto mógłby wystąpić w tym programie. Warunek: trzeba mieć skończone 60 lat. I żona odpowiedziała: słuchaj, ale mój mąż przecież ma skończone 60 lat, śpiewa, no więc może on. Kolega się zdziwił bardzo, nie wiem dlaczego, no ale w każdym bądź razie zaproponował moją kandydaturę i pojechałem na przesłuchanie. Zgodziłem się pojechać, może nie tyle ze względu na chęć udziału w tym programie, ale zobaczenia, jak wygląda telewizja od kuchni, bo to mnie zawsze interesowało. W radiu byłem kilka razy, znałem studio radiowe, natomiast nigdy wcześniej nie byłem w studiu telewizyjnym. I ta chęć poznania pracy od kuchni przy takich programach, właśnie jak The Voice, bardzo mnie tak zmotywowała. Pojechałem na przesłuchanie do Warszawy i ku mojemu zdziwieniu przeszedłem do dalszego etapu. Było drugie przesłuchanie, również zostałem zakwalifikowany i mogłem wziąć udział w tym programie.
1: A jakie były pana odczucia, wrażenia? Czy był pan może nieco rozczarowany, czy wprost przeciwnie?
2: Ja byłem bardzo zaskoczony przede wszystkim tym, że w telewizji się czeka. Bardzo długo się czeka na wszystko. Na wejście, na realizację, na make-up. No, ta cała otoczka właśnie, która mnie interesowała, no mogłem ją poznać w sposób taki bardzo namacalny. Natomiast sama atmosfera, jeżeli chodzi o tworzenie tego programu, była bardzo sympatyczna, bardzo miła. Ja poznałem na planie bardzo wiele osób i to zarówno od strony realizatorskiej, jak i samych uczestników, no również oczywiście jurorów. To była pierwsza edycja w ogóle The Voice Senior. My przecieraliśmy szlak, że tak powiem, dla osób po 60, które śpiewają i które chciałyby zmierzyć się ze swoimi predyspozycjami, może ze swoimi jakimiś ograniczeniami również, bo bardzo często w naszym życiu na co dzień my sobie podśpiewujemy, śpiewamy w różnych okolicznościach, niekoniecznie publicznie. A to jest taka okazja, kiedy możemy stanąć przed bardzo dużą publicznością, ale również przed fachowcami, przed ludźmi z branży muzycznej, którzy są w stanie w sposób obiektywny ocenić nasze możliwości wokalne, sceniczne, nasze predyspozycje. Oczywiście mamy chyba świadomość wszyscy biorący udział w tym programie, że po 60 to raczej kariery się nie zrobi. Zresztą nie dlatego idzie się do tego programu. Do tego programu idzie się przede wszystkim po to, tak jest moje zdanie, żeby się sprawdzić, pokonać jakieś swoje bariery wewnętrzne, może strach, może tremę. No tak było też w moim przypadku.
1: A to było też pierwsze takie spotkanie z jurorami. Tam bodaj była Alicja Majewska.
2: W pierwszym składzie jurorskim była pani Alicja Majewska, była pani Urszula Dudziak i dwaj panowie, Andrzej Piaseczny i Marek Piekarczyk. Ja byłem podopiecznym Marka Piekarczyka, czyli po przesłuchaniach w ciemno odwróciły się dwa fotele, fotel Marka właśnie i Andrzeja, i zostałem, właściwie ja wybrałem jako trenera Marka Piekarczyka, bardzo sympatyczny człowiek, z którym mamy kontakt do dzisiaj.
1: No właśnie, chociaż jakby operujący w zupełnie innym rodzaju
2: zupełnie
1: muzyki,
2: zupełnie inny klimat,
1: prawda?
2: Tak. Ja myślałem, śpiewając po francusku, utwór Champs-Élysées z repertuaru Jodassa, że on bardziej podziała na panie. Mm-hmm. To liczyłem, że odwróci się pani Alicja Majewska.
1: No właśnie też bym tak sobie pomyślała.
2: Tym bardziej, że później dowiedziałem się, że pani Alicja, zresztą sama mi to powiedziała, śpiewała kiedyś repertuar również francuski. No, ale panowie jakoś tak byli bardziej czuli na melodię języka francuskiego. Muszę powiedzieć, że byłem jedyną osobą, która w tym programie śpiewała w języku francuskim. Pozostali uczestnicy śpiewali albo w języku angielskim, albo w języku polskim.
1: Oglądałam sobie pana występ. Zapytano pana o to, dlaczego w języku francuskim.
2: To jest moja wielka miłość, język francuski. Tak jak powiedziałem, ja stałem się romanistą z przypadku. Nigdy nie chciałem się uczyć tego języka. A dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, wykładam język francuski, zajmuję się językiem francuskim na co dzień zawodowo, piszę podręczniki, słowniki, publikacje naukowe z tego zakresu. W ogóle historia jest śmieszna, jeżeli chodzi o mój język francuski, dlatego że mogę opowiedzieć?
1: Pewnie, tak? Że
2: tak. Nie zanudzę państwa.
1: Nie, skąd?
2: Kiedy zdałem egzamin do liceum ogólnokształcącego, bo jestem z epoki, kiedy zdawało się egzaminy wstępne do liceum, okazało się, że jestem w klasie z językiem francuskim. Ja w kwestionariuszu napisałem, że chciałbym się uczyć języka angielskiego i byłem przekonany, że jestem w takiej klasie. I 1 września nasza wychowawczyni oznajmia nam, że jest to klasa z językiem francuskim. No, dla mnie to był szok, bo nigdy w życiu nie myślałem o tym, żeby się uczyć francuskiego. No, zawsze marzyłem o tym, żeby poznać język angielski. Powiedziałem, no przepraszam bardzo, ale ja miałem być w klasie z językiem angielskim. Biedna wychowawczyni powiedziała, no to musisz iść do pani dyrektor. Pani dyrektor na mnie spojrzała z góry, powiedziała, jak się nie podoba, no to dziecko, my tutaj na twoje miejsce mamy wielu innych kandydatów. Wróciłem do domu, oznajmiłem ojcu, bo moja mama była wtedy w sanatorium. Słuchaj, ja już więcej do tej szkoły nie idę. Albo mnie przeniesiecie do klasy z

opowiadała o nieszczęściach, o śmierci. Natomiast no, w tym jej bogatym repertuarze, bo nie zapominajmy, że ona przecież nagrała prawie 300 piosenek w tak krótkim okresie, bo przecież żyła tylko 47 lat. No, jest kilka takich perełek pogodnych, radosnych, opowiadających o życiu, o miłości, o afirmacji życia. I właśnie taki repertuar zaproponowałem do tego programu. No, być może został odrzucony z tego względu, że to są piosenki mniej znane. Wiadomo, że jeżeli Piaf to Życie na różowo, to niczego nie żałuję. Padam, padam, hymn do miłości i ewentualnie Mój Boże. Natomiast te pozostałe utwory jakoś tak, no, nie przybiły się.

0: Teraz chciałabym zapytać właśnie o, chyba mogę tak powiedzieć, o miłość do Edith Piaf. Czy jakoś bardzo wcześnie pan odkrył, panie Mieczysławie, Edith Piaf, czy dopiero później, już w dojrzałym życiu?
1: To była ewolucja.
0: Ewolucja.
1: To była ewolucja, tak, bo ja pamiętam, że głos Edith Piaf usłyszałem na antenie radia jako dziecko.

0: chyba byłem wtedy w pierwszej klasie. Myślę, że to był ten okres odejścia Edith Piaf, czyli 63 rok. I na antenie radia wtedy bardzo często puszczano właśnie utwór Non, je ne regrette rien. I za każdym razem, kiedy słyszałem ten utwór, ja biegłem do radia, ja to pamiętam. Mieliśmy w domu takie radio z oczkiem niebieskim. To było radio lampowe, jak to radio się nagrzewało i później nagrzało, to świeciło takie turkusowe światełko. I magia głosu Piaf, a zwłaszcza sposób artykułowania jej R, no przyciągał moją uwagę. I pamiętam, że jako dziecko bardzo chciałem mieć płytę Edith Piaf. Rodzice mieli gramofon, adapter Bambino. Mieli płyty, dużo takich płyt wydawanych w formie pocztówek. Pamiętam, że w moim mieście było takie miejsce, w którym kupowało się właśnie te nagrania pocztówkowe. I kiedyś poprosiłem mamę, żebyśmy właśnie poszli do tej budki i zapytali, czy jest ta francuska piosenka Rien, Rien, bo ja przecież nie byłem w stanie tego powtórzyć. I no, okazało się, że jej nie ma. No później jakoś to wszystko się wyciszyło. I właśnie w liceum, na lekcjach języka francuskiego, czasem nauczycielka włączała nam po prostu jakieś piosenki francuskie i wśród nich były również piosenki Edith Piaf, oczywiście te, które wspomniałem wcześniej, czyli te najbardziej znane. I tak na poważnie zainteresowałem się Piaf, kiedy byłem na pierwszym roku studiów. Wtedy robiło się, nie wiem jak w tej chwili jest w programie, ale zaczynało się naukę literatury od średniowiecza. I my, pamiętam, mieliśmy jeden podręcznik do literatury, który był w bibliotece i z tego podręcznika się tam różne rzeczy przepisywało. I kiedyś będąc w bibliotece, czekając na ten podręcznik, żeby go ktoś zwolnił, zauważyłem na biurku osoby, która prowadziła tę bibliotekę, książkę Piaf, Simone Berthaud. To była taka znajoma Piaf, ona się podawała za siostrę przyrodnią, co nie było prawdą. I ja sobie tę książkę wypożyczyłem. I odkryłem zupełnie inny język niż ten język, którego uczyłem się w szkole wcześniej i na studiach. To była taka przepaść pomiędzy tą literaturą średniowieczną, a tą literaturą taką, bym powiedział, z pogranicza. No nie chcę użyć słowa brukową, ale taką literaturą popularną. I sposób narracji Simone Berthaud, opowiadania o Piaf, bardzo żywy, ukazywania historii z takiego jej życia też intymnego, bym powiedział, bardzo mnie zafascynował. Ja tę książkę połknąłem w ciągu chyba dwóch nocy i od tego momentu zaczęła się też taka moja fascynacja zawodowa właśnie Piaf. Zacząłem czytać na jej temat przy okazji podróży do Francji. Zacząłem również kolekcjonować jej nagrania. I nabyłem, to był 78 rok, po drugim roku studiów wyjechałem do Francji na taki miesięczny staż, zresztą z bardzo limitowaną gotówką dewizową. Wtedy pamiętam, przyznawano $10 na wyjazd. Kupowało się te $10 w banku na tak zwaną książeczkę walutową. $10 dostałem od mojej babci i przemyciłem je. Dzisiaj mogę się przyznać do tego. Za te $20 wymienionych we Francji na franki kupiłem sobie dwupłytowy album winylowy z nagraniami Piaf od 35 do 40 bodajże 3 roku. Jakże odmienne te nagrania były od tego, co znałem wcześniej. I tak zaczęła się moja fascynacja z kolei właśnie historią jej nagrań. Ona zaczęła nagrywać w 1935 roku. Weszła do studia po raz pierwszy, do Polidora i tam zrobiła nagrania czterech utworów. Sposób, w jaki ona śpiewała wtedy, taki prościutki, no po prostu ujął mnie. Ja się zakochałem w tych utworach. I od tego momentu zacząłem kolekcjonować jej nagrania, ale również kolekcjonować różnego rodzaju dokumenty z nią związane. Kupowałem książki, kupowałem czasopisma. No wszędzie, gdzie pojawiała się Piaf, to trafiało do mnie. Ja dzisiaj mam bardzo duże zbiory poświęcone Piaf. Mam również bardzo dużo partytur oryginalnych, które były wydawane w czasach, kiedy ona żyła i tworzyła. Zresztą te wszystkie artefakty znalazły się na wystawach, które organizowałem nie tylko w Łodzi, ale również w Polsce. Pierwsza taka wystawa to było Śródmiejskie Forum Kultury w 40. rocznicę odejścia Edith Piaf w 2003 roku. Z tym, że to była wystawa zatytułowana Piaf w Polsce, wystawa retrospektywna pokazująca dorobek polskich teatrów, które miały w swoim repertuarze sztuki poświęcone Edith Piaf. Piaf nigdy w Polsce nie wystąpiła, ale wiemy, że była kochana w Polsce, jest chyba po dzień dzisiejszy. Ja obserwuję bardzo często przy okazji czy spotkań autorskich, czy właśnie wystaw, że trafia również do młodych ludzi. Na te spotkania przychodzą nie tylko seniorzy, nie tylko osoby, które mają prawo ją pamiętać, ale również młodzi ludzie, którzy znają Piaf poprzez nowe interpretacje jej utworów wykonywane przez młode pokolenia piosenkarzy francuskich. No przypomnijmy, że przecież na ostatniej olimpiadzie, która odbyła się w Paryżu, olimpiadę otwierał utwór Edith Piaf Pod niebem Paryża, Sous le ciel de Paris, i zamykał utwór Edith Piaf wykonany przez Céline Dion, L'hymne à l'amour, hymn do miłości.
1: No właśnie, ta Edith Piaf jest cały czas obecna. Pan pierwszą książkę wydał w 2010 roku. To jest właśnie ta książka, którą trzymam w ręku. Voici Edith Piaf. I to jest książka z tekstami, tłumaczeniami tekstów, tak?
0: Tak, to była książka, w której zebrałem 21 scen teatralnych, które zostały napisane na potrzeby dwóch spektakli. Spektaklu Moja Piaf i spektaklu Ja, Edith Piaf, który był zrealizowany w Teatrze Małym w Łodzi. Ja w ogóle kiedyś miałem takie marzenie, żeby napisać scenariusz spektaklu dla Teatru Lalek, bo dla mnie Piaf zawsze była taka marionetkowa. I tak sobie pomyślałem, nigdy jeszcze tego nie zrealizował wcześniej. I zaproponowałem właśnie Joasi Stasiewicz, czy nie zechciałaby właśnie zagrać roli Piaf. I powstał spektakl Ja, Edith Piaf, w którym Piaf była grana przez lalkę naturalnej wielkości, animowanej przez dwóch aktorów, a w planie żywym grała ją właśnie Joanna Stasiewicz. I ta książka, tak jak powiedziałem, no, zawiera kilka scen z tego spektaklu. Zawiera również sceny ze spektaklu Moja Piaf, który był zrealizowany przez autorską grupę teatralną AKK Plons w Centrum Kultury Młodych w Łodzi. W ogóle mam na swoim koncie kilka spektakli, bo jeszcze później powstał spektakl, który zrealizowałem który napisałem właściwie dla Teatru Ruchu, Teatru S w Zbąszeniu. No i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy aktorzy tego teatru przemówili w tym spektaklu. Spektakl nazywał się Piano Bar. Wracając do tej książeczki, rzeczywiście przetłumaczyłem kilka utworów z repertuaru Edith Piaf. To był też taki przypadek, dlatego że będąc kiedyś w Kołobrzegu z dziećmi na plaży, miałem Walkmana i słuchałem sobie Piaf. No to też tak jest trochę dziwne, no ale mówię, jak ktoś jest zakręcony, to nawet na plaży słucha Piaf. I słuchałem akordeonisty utworu Michela Emera z 1941 roku. I słuchając tego utworu, pojawił mi się polski tekst. Ja go po prostu sobie zacząłem w głowie tworzyć. Zostawiłem dzieci, zostawiłem żonę, pobiegłem do pokoju po długopis, kartkę, żeby zapisać ten tekst, żeby mi nie umknął. I od tego momentu zaczęła się znowuż przygoda z tłumaczeniami tekstów Piaf. Ja ich trochę przetłumaczyłem. Napisałem też teksty swoje takie. Tam w tej książeczce jest taki tekst pastiszowy troszeczkę do utworu Padam Padam, bo napisałem tekst, ja go nie tłumaczyłem. Ja przetłumaczyłem go później na potrzeby jednego z wieczorów literackich, który przygotowywałem o Piaf. Natomiast w tej książeczce jest utwór dla Edith, napisany do melodii Padam Padam, który pojawił się w spektaklu w finale. To jest utwór, który śpiewamy z publicznością zawsze na finał. I do tej samej melodii później napisałem taki utwór właśnie pastiszowy. Padam, padam, padam. Zresztą tam gdzieś ten tekst jest. Ja tych tekstów nie znam na pamięć, ale jest zabawny. Też był wykonywany właśnie przez jedną z pań później w którymś z programów.
1: Otworzyłam książkę na stronie 35 i akurat wpadł mi w oko taki cytat: nigdy wcześniej nie było Edith Piaf i nigdy już nie będzie.
0: Jean Cocteau.
1: Tak, oni się przyjaźnili,
0: prawda? Oni się przyjaźnili, tak. To była wielka przyjaźń. Zresztą Jean Cocteau napisał dla Edith Piaf monodram Piękny i nieczuły. I Piaf zaistniała jako aktorka dramatyczna. No, można powiedzieć, że ona aktorką była również w trakcie wykonywania swoich piosenek, bo przecież tak, te prawda. Jej piosenki to są takie mini dramaty, to są, można powiedzieć, takie mini spektakle, które ona odgrywa, mimo iż jest bardzo oszczędna w ruchach. Prawda? Jeżeli ją obserwujemy, tam liczył się przede wszystkim głos i postawa. Natomiast Jean Cocteau napisał dla niej ten monodram, który ona grała z Paulem Meurice'em. I ja też miałem okazję przetłumaczyć ten monodram na język polski i wystawiliśmy go. Między innymi był grany w Teatrze Nowym. Podczas Dni Francuskich w Łodzi był taki cykl, który realizowaliśmy przez kilka lat, Francuski w świecie i na uniwersytecie, za kadencji pana rektora Nykiela, który był bardzo przyjaźnie nastawiony do języka francuskiego i wspomagał naszą inicjatywę, żeby takie dni francuskie organizować. I również taką drugą osobą, która nas wspierała, był właśnie pan dyrektor Jaskuła w Teatrze Nowym. I dzięki niemu mogliśmy ten spektakl tam zrealizować.
1: Panie Mieczysławie, ja chciałabym jeszcze odnieść się do tych fotografii, bo one wszystkie są pana autorstwa.
0: Tak, właśnie.
1: Myślę, że to też jest bardzo cenne. Przy okazji tych tutaj tekstów możemy poznać miejsca związane z Edith Piaf. Tych miejsc jest na pewno bardzo dużo. I ktoś, kto nie zna tak dokładnie jej biografii, to myślę, że no, będzie się poruszał takim oficjalnym szlakiem. Nie będzie wiedział na przykład, jak dotrzeć do sali tutaj. Mam zdjęcie, w której odbył się debiut sceniczny.
0: O, to w ogóle jest historia, tak.
1: No właśnie.
0: To jeżeli mogę opowiedzieć,
1: piękne
0: to, bardzo,
1: wnętrze.
0: To bardzo chętnie opowiem.
1: Bardzo proszę.
0: Dzisiaj tam jest ekskluzywny hotel, to jest niedaleko Pól Elizejskich, taka boczna ulica, Pierre Charron. I ja wyczytałem, że właśnie przy ulicy Pierre Charron, pod numerem 54, był kabaret Le Gernis, gdzie Piaf debiutowała. Ja pomyślałem sobie, że muszę koniecznie to miejsce znaleźć. A ponieważ ani nazwy ulic, ani numeracja budynków no, nie zmieniła się w Paryżu, dlatego ten budynek ciągle tam jest. Dzisiaj to, tak jak powiedziałem, jest ekskluzywny hotel. Ja poszedłem do tego hotelu, zapytałem, czy mógłbym rozmawiać z menadżerem, czy z dyrektorem. A o co chodzi? No więc mówię, że tutaj kiedyś był kabaret, w którym debiutowała Edith Piaf. No pan się zdziwił, ale to był młody człowiek, więc miał prawo się zdziwić. Ja zapytałem, czy nie macie państwo jakichś dokumentów, starych zdjęć, no bo takie miejsce typu hotel, no być może ma jakąś dokumentację fotograficzną, czy dokumentację powstania. No okazało się, że nie ma. I pan zaprowadził mnie do menadżera. Ja oczywiście opowiedziałem całą historię związaną z debiutem Edith Piaf. I pan powiedział, wie pan co, my tutaj w piwnicy mamy taką salę, w której serwujemy gościom śniadania. I ja panu pokażę tę salę. Zeszliśmy na dół i znowuż poczułem ciarki na plecach. Mówię, Boże, te stoliki zresztą stały tak, jak tam widać na tym zdjęciu. I ja sobie pomyślałem, Boże, to jest to miejsce. Ona musiała tutaj śpiewać. Te stoliki na pewno, no nie te, ale podobne musiały stać też tak ustawione. Musiała być gdzieś zrobiona jakaś scena, gdzie artyści występowali. I okazało się, że rzeczywiście to było to miejsce, w którym Piaf śpiewała, bo później gdzieś wyczytałem też w jakichś dokumentach, że do tego kabaretu schodziło się schodkami w dół od ulicy. I rzeczywiście tam jest takie wejście, już nie pamiętam, czy ono było zamurowane, czy później było odtworzone, gdzie z takiego bocznego wejścia wchodziło się właśnie do tego miejsca. Także no i ode mnie czegoś też Francuzi się dowiedzieli.
1: A, i to bardzo

0: Panie profesorze, to jeszcze chciałabym do jednego zdjęcia się odnieść, bo dotarł pan pod drzwi mieszkania, w którym mieszkała Edith Piaf, a teraz mieszka tam jakiś szczęściarz pewnie, tak?
1: Nie, tam jakieś biura w tej chwili są. Biura rachunkowe, tak? Bo to był ogromny apartament. On miał ponad 250 metrów.
0: Ale oni chyba wiedzą,
1: znajdujący się na parterze. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Akurat ja byłem w dniu, kiedy te biura były zamknięte. Nigdy wcześniej nie mogłem wejść do tego budynku, bo też mnie zawsze to intrygowało i chciałem dotknąć poręczy, której dotykała Piaf. I przy okazji właśnie pobytu w Paryżu podjechaliśmy z żoną pod tę kamienicę, też znajdującą się w 16 dzielnicy, niedaleko właśnie Łuku Triumfalnego. I no, mieliśmy szczęście, bo konsjerżka wystawiała pubel, czyli śmietniki. Opowiedzieliśmy jej naszą historię, że robimy dokumentację do książki, czy pozwoliłaby nam wejść do, przynajmniej do klatki schodowej. I tak się stało. Także też bardzo fajna historia. Ale wracając do Paryża, bo tutaj pani redaktor zapytała właśnie o Paryż. Rzeczywiście Piaf była bardzo emocjonalnie związana z Paryżem. No nie zapominajmy, że ona przecież całe życie spędziła w Paryżu. Poza tym krótkim okresem, kiedy przebywała jako dziecko u swojej babci w Brytanii. No i później, kiedy wyjeżdżała oczywiście na tournée zagraniczne czy po Francji. Zresztą Marlena Dietrich powiedziała kiedyś, że gdyby chcieć słowo Paryż zastąpić innym słowem, to niewątpliwie tym słowem byłoby słowo Piaf. I w Paryżu rzeczywiście można natknąć się na bardzo wiele śladów Edith Piaf. Spacerując po Paryżu, docieramy do miejsc, w których ona albo mieszkała, albo przebywała, albo koncertowała. My staraliśmy się te wszystkie miejsca odtworzyć, staraliśmy się je zwiedzić. Zresztą ja później napisałem taki artykuł naukowy poświęcony Edith Piaf i Paryżowi. Paryż w piosenkach Edith Piaf, ale również Paryż w życiu Edith Piaf. I no, są takie miejsca jak chociażby plac, na którym znajduje się pomnik Edith Piaf, gdzie znajduje się bar, do którego przychodzi się na lampkę czerwonego wina czy café crème, gdzie można posłuchać jej utworów, gdzie można popatrzeć na jej zdjęcia, na okładki płyt winylowych, gdzie ta atmosfera Piaf jest ciągle żywa. Zresztą ten placek jest niedaleko Père Lachaise, czyli ostatniego miejsca spoczynku Edith.
0: Tak, to ostatnie miejsce z nią związane, prawda?
1: Tak, natomiast pierwszym miejscem no to jest oczywiście kamienica na ulicy Belleville, gdzie ona według legendy przyszła na świat, to znaczy na schodach tej kamienicy, tak? Zresztą jest na frontonie tego domu tablica potwierdzająca to wydarzenie. Chociaż znowuż według dokumentów okazuje się, że Edith przyszła na świat w pobliskim szpitalu na ulicy Chińskiej, tak? W szpitalu Tynu. Dokumenty to potwierdzają. No też dotarliśmy do tego szpitala, tak więc to jest taka no, nasza pasja, nasza przygoda z Piaf, ale również dzielenia się tym z osobami, które są zainteresowane tą historią. Tej wybitnej artystki, tak jak powiedział Cocteau, takiej, której nigdy wcześniej nie było i nigdy już nie będzie.
0: Czy można w tej chwili właściwie oddzielić te legendy, mity od prawdy na...
1: Tak, bardzo dużo się wyjaśniło. Zresztą Piaf należała do takich osób, która sama tworzyła te legendy. Jak na tamte czasy właśnie ten PR taki, wymyślanie historii, które podbijały jej popularność.
0: No, tak, bardzo, to zawsze pomagało.
1: To zawsze pomagało, tak, bo prasa tego się łapała. Ta historia właśnie narodzin na ulicy, no to była wymyślona przez Piaf. Ale osoby, które zajmują się badaniem biografii Piaf, docierają do dokumentów, z których no, prawda wychodzi na jaw. Bardzo charakterystyczne też jest, bardzo charakterystyczny fakt właśnie takiego rozdzielenia mitu od prawdy dotyczył jej odejścia. Piaf zawsze chciała umrzeć w Paryżu. To było jej ukochane miejsce, ale kiedy zachorowała, wywieziono ją na południe Francji. Łudzono się, że właśnie ten klimat śródziemnomorski poprawi jej zdrowie na tyle, że będzie mogła wrócić do śpiewania. No stało się inaczej i odeszła na południu Francji w takiej miejscowości Plascassier. Ale rodzina zadbała o to, żeby ona zmarła w Paryżu. I przez dłuższy okres czasu jako datę śmierci podawano 11 października. Później okazało się, dlaczego 11? Dlatego, że jak ją przewieziono w nocy, ona zmarła 10 tam w Plascassie, czekano na przyjazd Theo Sarrapo, jej drugiego męża, na południe Francji i potajemnie karetką przewieziono ją z Plascassie do Paryża. Wezwano lekarza następnego dnia i lekarz, wypisując akt zgonu, wpisał datę 11 października, ale tak naprawdę zmarła 10. Czyli też jakaś taka kolejna półprawda, czy minięcie się może z faktami, tak? No o tym nie mówiło się, bo to przewiezienie karetką było oczywiście też nielegalne wtedy.
0: Panie profesorze, Moja Piaf to z kolei kolejna książka z przepięknymi reprodukcjami obrazów pana żony, też właśnie poświęconych Edith Piaf. To jest taka subiektywna pana opowieść o Edith Piaf?
1: Ona w dużym stopniu jest oparta na dokumentach, na wywiadach, których udzielała Edith Piaf. Z tym, że ja napisałem właśnie w pierwszej części tej książki takie sceny teatralne, które były właśnie wykorzystywane w tych spektaklach, o których mówiłem. Oczywiście to jest fikcja literacka, ale zbudowana na tych dokumentach autentycznych. Czyli tak jak powiedziałem, na filmach dokumentalnych, na rozmowach z Piaf, na jej dwóch autobiografiach. Natomiast w drugiej części tej książki jest biografia Piaf napisana w formie kalendarium. I tam ona już jest bardzo rzetelna. Ona jest zbudowana właśnie też przede wszystkim na dokumentach i rok po roku przedstawiam, co działo się w życiu Piaf jako artystki, ale również jako kobiety. Także ta pierwsza część, ona ukazuje również wybrane epizody z życia Edith Piaf, ale w formie takiej udramatyzowanej.
0: Ale no też wybrane przez pana.
1: Przeze mnie w sposób taki, na potrzeby teatru, na potrzeby spektakli. Dlatego tę pierwszą część książki można sobie czytać w sposób taki asynchroniczny. Można przeczytać sobie jedną wybraną scenę. Zresztą one nie są ułożone w sposób chronologiczny, tak jak w tym kalendarium, o którym mówiliśmy w drugiej części. Ta część pierwsza to i sceny w formie monodramu, ale również sceny dialogowe, bo takie potrzeby też były dla teatrów, dla konkretnych realizacji scenicznych. No a trzecia część tej książki, tego albumu Moja Piaf, tak pięknie wydanego właśnie przez wydawnictwo gdyńskie, to reprodukcje obrazów z cyklu Moja Piaf, namalowanych przez moją żonę, którą zaraziłem miłością do Piaf. Zresztą był taki moment, kiedy już miała tego dosyć i powiedziała dosyć Piaf. Ja organizowałem wtedy w Śródmiejskim Forum Kultury takie spotkania cykliczne poświęcone Piaf. One się nazywały Forum Piaf. I miałem wieczór poświęcony filmowym rolom Edith Piaf. Mężna powiedziała, że nie idzie już na to. Pojechała do manufaktury i będąc w manufakturze usłyszała z głośników La Vie en Rose, utwór śpiewany przez Piaf, jej kultowy utwór, zresztą napisany przez samą Piaf. I napięcie zawróciła, wsiadła do tramwaju i przyjechała na to spotkanie.
0: Śmiejemy, to był jakiś znak.
1: Śmiejemy się, że właśnie Piaf trochę pogroziła chyba palcem i pokazała jej, gdzie jest jej miejsce. I właśnie jak żona przygotowywała się do spektaklu Moja Piaf, to był monodram, musiała z siebie wyrzucić te emocje związane z Piaf, ona bardzo dużo też wtedy oglądała filmów dokumentalnych poświęconych tej artystce, bardzo dużo słuchała jej muzyki i te emocje związane z przygotowaniami do spektaklu zostały przelane właśnie na płótno. Niektóre z nich ukazują też, znaczy nawiązują do wybranych epizodów z życia Piaf, ale bardzo dużo jest obrazów inspirowanych muzyką, inspirowanych tekstami Edith Piaf. W tej książce są obrazy z pierwszego cyklu Moja Piaf, natomiast powstał cykl drugi z nadkanału Świętego Marcina, który pojawia się właśnie w pierwszym utworze Piaf, który ona nagrała w 1935 roku. Tam po raz pierwszy wymieniona jest ta nazwa kanału Świętego Marcina. I będąc kiedyś w Paryżu właśnie zaprowadziłem żonę na ten kanał. Zafascynował ją, zwłaszcza refleksy wody, które się pojawiają na kanale. I tak powstał ten drugi cykl obrazów, który był prezentowany w Muzeum Manufaktury w Łodzi chyba 2 lata temu.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać, bo skoro Edith Piaf nam wszystkim kojarzy się z miłością, ze śpiewaniem o miłości, to jak to było z tą miłością u Edith Piaf? Można powiedzieć, że kochała często, czy raczej tylko raz bądź 2 razy? Myślę o tych mężczyznach w jej życiu, których przejawiało się troszeczkę.
1: Ja osobiście uważam, że Piaf całe życie szukała miłości, której nie mogła znaleźć i której nie zaznała w dzieciństwie, bo od tego właściwie trzeba byłoby zacząć, tak, że ona nie zaznała miłości matczynej. To, że szukała tej miłości przez całe życie, może być konsekwencją jej dzieciństwa również. Ona bardzo wcześnie, w wieku bodajże 17 lat, poznała chłopaka, który był ojcem jej jedynego dziecka, które zresztą zmarło w wieku 2 lat, czyli też nie zaznała tej miłości macierzyńskiej, tak, bo bardzo szybko straciła swoją córkę. Wielu mężczyzn pojawiało się wokół niej, w jej życiu. Ona zaczynała przecież od śpiewania w bardzo ubogich dzielnicach Paryża, gdzie, no właściwie można powiedzieć, również miała taką opiekę. Może nie chcę użyć słowa sutenera, ale osoby, która właśnie zajmowała się również takimi dziewczynami, tak, które świadczyły usługi na ulicy. Ona musiała, po to, żeby móc śpiewać na ulicach, ona musiała właśnie takiemu człowiekowi za to płacić. Także ona była świadkiem takiej miłości, no niekoniecznie czystej. Tak? Ona szukając tej miłości czystej, musiała przejść przez te różne etapy. Tak. Mm-hmm. Bardzo szybko się zakochiwała, ale również szybko się odkochiwała, stwierdzając, że to nie jest to, że to nie ta miłość. Mówi się, że taką pierwszą jej wielką miłością to był Marcel Cerdan. No nie wiadomo, czy ta miłość by przetrwała, gdyby nie tragiczna śmierć Marcela Cerdana. Ale rzeczywiście z tego okresu pochodzą najpiękniejsze utwory o miłości od Piaf. Zresztą miłość była takim motorem napędowym w twórczości Piaf. Ona powiedziała, że żeby śpiewać, ona musi kochać. A żeby kochać, musi śpiewać. Tworzyła, bo przecież Piaf też sama pisała teksty. Ten najpiękniejszy tekst hymnu do miłości wyszedł spod pióra Edith Piaf. I to był właśnie ten okres takiego zauroczenia, zakochania z Marcelem Cerdanem. Później powstawały również inne utwory o miłości. Tak jak mówię, no one były zawsze związane z jakąś osobą, która pojawiała się w życiu Edith Piaf. Ten jeden z ostatnich jej utworów i po co ta miłość, A quoi ça sert l'amour, który śpiewa w duecie z jej drugim mężem, bo powiedzmy, że Piaf miała 2 mężów. Często wypisuje się rzeczy, no nieprawdziwe też o Piaf, mówiąc, że tych mężów było kilku. No 2 to niekoniecznie kilku. Czy tam w jednej z biografii wyliczono jej 50 kochanków, co też tak nie do końca było przecież prawdą. Też został napisany wtedy, kiedy Piaf poślubiła Teo Sarapu. To jej całe życie, no podsumowując, było takim poszukiwaniem miłości i ona o tej miłości na najpiękniej wyrażała się poprzez swoje utwory muzyczne.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Mieczysław Gajos był naszym gościem. Rozmawialiśmy o Edith Piaf, bo pan profesor jest romanistą, wykładowcą akademickim i autorem książek o Edith Piaf i wielkim miłośnikiem i propagatorem jej twórczości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję państwu za uwagę.
0: W dzisiejszym programie za uwagę dziękuję również Agata Zielińska.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Szukam sobie znowu miejsca, na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Polka w finale French Open. Maja Chwalińska powalczy jutro o wielkoszlemowy tytuł. Policja w województwie łódzkim na najwyższych obrotach. Trwają wzmożone kontrole. Putin deklaruje gotowość do pokoju. Stawia jednak Ukrainie twarde warunki. W niej zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Maja Chwalińska w finale French Open. W półfinale turnieju Rolanda Garrosa pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach 7-6, 6-4. Przed nią jeszcze finałowe starcie, do którego dojdzie jutro po południu. W nim polska tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Maja Chwalińska pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Tam też utworzono strefę kibica, do której zajrzała wczoraj Dagmara Kędzior.
3: Super! Brawo Maja! Brawo! Widzisz mi, brawo!
4: To teraz po finał!
3: Tak!
4: Mamy to!
3: Jezu, brawo, po prostu!
5: Brawo, brawo! Finał też jest, Maj!
4: Da radę sobie w finale!
5: Musi dać radę!
3: Musi!
5: Tak, jesteśmy z jej dumni!
2: Strefa kibica wróci w Dąbrowie Górniczej jutro po południu na czas finału French Open. Policyjny śmigłowiec i setki patroli na drogach w regionie. W długi weekend jest więcej kontroli policyjnych. Mundurowi pełnią służbę w radiowozach i na motocyklach, a sytuację na drogach z powietrza śledzi policyjny śmigłowiec. Policjanci skupiają się przede wszystkim na prędkości, sprawdzają też trzeźwość kierujących i kontrolują bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów, a także stan techniczny pojazdów, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Policja zwraca też szczególną uwagę na rowerzystów i osoby korzystające z hulajnóg, szczególnie na to, czy nie korzystają z tego typu pojazdów pod wpływem alkoholu. Władimir Putin gotowy do zawarcia porozumienia pokojowego. W zamian od Ukrainy chce kompromisu, czyli wycofania się Ukrainy z całości Donbasu. Rosyjski prezydent mówił o tym w Petersburgu podczas zorganizowanego tam forum ekonomicznego. W tym samym czasie do Putina listę z apelem o pokój i zawieszenie broni wysłał prezydent Ukrainy. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
7: Władimir Putin przekazał, że chce osiągnąć porozumienie z Ukrainą drogą pokojową, ale ma to być oparte na, jak podkreślił, ustaleniach poczynionych z prezydentem Trumpem w Anchorage. Nie uściślił, jakie ustalenia dokładnie ma na myśli, ale zasugerował, że oczekuje oddania mu przez Ukrainę całości Donbasu. Jak jednocześnie dodał, jest gotów rozpocząć rozmowy pokojowe, ale bez konieczności wcześniejszego zawieszenia broni. Według komentatorów w deklaracjach Putina nie ma niczego nowego, bo Kreml domaga się całości Donbasu od dawna, a Ukraina konsekwentnie odmawia i w ostatnim czasie skutecznie powstrzymuje rosyjską ofensywę. Ukraińcy tymczasem jako warunek rozmów pokojowych proponują pełne zawieszenie broni. Napisał o tym Wołodymyr Zełenski w specjalnym liście do Putina. Próba ustanowienia rzeczywistego rozejmu to najlepszy początek, aby zacząć ze sobą rozmawiać, podkreślił ukraiński prezydent w piśmie skierowanym do gospodarza Kremla. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Uwaga na kleszcze. W województwie łódzkim pojawia się coraz więcej zgłoszeń dotyczących kleszczy. Chodzi o okolice lasów, parki, łąki, ścieżki spacerowe i tereny przy zbiornikach wodnych. Sytuacja jest poważna, mówi łódzki wojewódzki inspektor sanitarny Urszula Jędrzejczyk.
8: I tak dla przykładu. W 2025 mieliśmy już przez cały rok 2220. Mamy, można by powiedzieć, połowę roku i już mamy zgłoszonych 300 przypadków boreliozy.
2: Lekarze i eksperci przypominają, że po spacerze warto dokładnie obejrzeć skórę, zwłaszcza okolice zgięć rąk i nóg. Dobrze jest też wytrzepać ubrania i sprawdzić sierść zwierząt.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Drugi strajk londyńskiego metra w ciągu 3 dni wywołuje coraz większą frustrację mieszkańców brytyjskiej stolicy. Pasażerowie skarżą się na wydłużone podróże, problemy z dojazdem do pracy i konieczność szukania alternatywnych środków transportu. Rozmawiała z nimi Anna Rączkowska.
9: Na stacjach, przystankach autobusowych i w mediach społecznościowych nie brakuje głosów niezadowolenia. Wielu pasażerów podkreśla, że rozumie prawo pracowników do protestu, ale ma dość kolejnych zakłóceń w codziennych podróżach. Muszę wziąć taksówkę, bo nic nie jeździ. To jakiś koszmar. To już drugi raz w tym tygodniu. Moja podróż do pracy dzisiaj to już 1,5 godziny, a jeszcze nie dojechałem. Jak zawsze poszkodowani są podróżni, narzekają Londyńczycy. Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasach prowadzących na lotnisko Heathrow.
2: Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
0: Zaglądam jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień. Przelotnie może padać słaby deszcz. Możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na zachodzie naszego regionu do 25 na wschodzie. Wiatr słaby, miarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę z kierunków zachodnich.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6:00, my mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy piątek, to jest 5 dzień czerwca, tak to się wszystko poukładało. Rafał Tuluś przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. No i w tym składzie będziemy z Państwem do godziny 9:00.

po godzinie 6. My raz jeszcze mówimy dzień dobry oficjalnie. No i cóż, zerkam do naszego kalendarza i co w nim znajdujemy. Dzisiaj imieniny świętują Waleria oraz Bonifacy. Wszystkiego dobrego. Wschód słońca 27 minut po godzinie 4. Słońce zajdzie 5 minut przed godziną 21. W związku z tym dzień potrwa 16 godzin i prawie 30 minut i będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 42 minuty. A niebawem zerkniemy do naszego muzycznego kalendarium.

11 minut po godzinie 6 tu radio, audycja poranna, długi weekend, czerwcówka, no to może wybralibyśmy się na jakiś fajny koncert. No to taka propozycja, 43 lata temu, a więc w 1983 roku grupa U2 wystąpiła w amfiteatrze Red Rocks, zlokalizowanym w górach skalistych niedaleko Denver. Ten koncert został zarejestrowany i wydany później na płycie U2 Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky. No to w takim razie udajmy się na moment w góry skaliste.

0: To grupa U2.
1: Sprzed 46 lat. Z gór skalistych. Z koncertu w Red Rocks. Koncert jak najbardziej polecamy, ale nie jutro po południu, bo wtedy finał turnieju Rolanda Garrosa. No i wtedy trzymam mocno kciuki za Maję Chwalińską. Niesamowita historia. Finał około 15:00.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: W wakacje nie ma nudy.
11: Jest mikrofon, zabawa i sport.
10: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiolódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
12: 1000 pomysłów na minutę. Ogromny potencjał i doświadczenie. Czujesz, że możesz lepiej, więcej. I co z tego masz?
13: Czasem bierzesz na siebie po prostu za dużo. Czas ułożyć nowy plan. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.lodzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
14: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: Na zegarze 6:30, a niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9:00.

26 minut do godziny 7, teoretycznie dzisiaj dzień jak co dzień, dzień pracy, no ale tak weekendowo, długo weekendowo, ulice trochę pustsze, w Łodzi przynajmniej. No i dziś w poranku w Radiu Łódź przede wszystkim dużo, dużo doskonałej muzyki, no ale też kilka tematów oczywiście bardzo ciekawych się pojawi. Między innymi powiemy o tym, że groźna brawura kierowców spoza Unii Europejskiej pozostaje bezkarna. O tym dzisiaj pisze Rzeczpospolita. Kierowcy spoza wspólnoty popełnili w ubiegłym roku ponad 120 tysięcy wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary, no ale wystawiono niespełna 3400 mandatów, a skala zjawiska rośnie, jak przekonuje policja. Powiemy także o tym, że Chiny podbijają polski rynek aut, no a europejskie marki są w zdecydowanym odwrocie. Łódź wydała w ubiegłym roku ponad 1 000 000 złotych na usuwanie dzikich wysypisk śmieci. Tyle kosztowało usunięcie niemal 600 ton odpadów i także do tego tematu lokalnego wrócimy w naszym programu. Poza tym stałe punkty programu, między innymi będzie powtórka z historii. A na zegarze 25 minut do godziny 7.

0: Tu Radio Łódź na zegarze 17 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam do naszego historycznego kalendarza i na początek 5 czerwca 1936 roku, a więc 90 lat temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło herb Łodzi, złotą łódkę na prostej czerwonej tarczy herbowej. Herb został opracowany na podstawie godła z pieczęci miasta używanej w latach 1577-1817. 85 lat temu, a więc to był 5 czerwca 1941 roku, w Skotnikach nieopodal Łęczycy urodziła się Barbara Brylska, aktorka znana m.in. z roli Kamy w Faraonie i Krzysi z Pana Wołodyjowskiego. 30 lat temu, 5 czerwca 1996 roku, Widzew Łódź po raz trzeci zdobył Mistrzostwo Polski. Łódzcy piłkarze w ciągu sezonu nie przegrali żadnego meczu, wygrali 27 spotkań, 7 razy zremisowali. 27 lat temu, to był rok 1999, rozpoczęła się 7. wizyta Jana Pawła II w Polsce. Papież odwiedził w jej trakcie aż 23 miejscowości, m.in. Gdańsk, Sopot, Elbląg, Licheń. Jeżeli chodzi o nasz region, no to papież był m.in. w Łowiczu. Radio Łódź, audycja poranna, 16 minut do godziny 7.

0: 13 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądam do porannych gazet i na początek czołówka Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że Chiny podbijają polski rynek aut. Europejskie marki w zdecydowanym odwrocie. Chińskie samochody błyskawicznie zwiększają udział w polskim rynku. W pierwszych 5 miesiącach 2026 roku odpowiadały za ponad 12% sprzedaży nowych aut osobowych, a w 2027 roku może to być już ponad 20%, a więc mamy naprawdę gigantyczny wzrost. Samochody z Chin coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w Polsce. Jak podaje Instytut Samar, ich udział w sprzedaży nowych aut osobowych wynosił w 2024 roku, a więc zaledwie 2 lata temu, niespełna 2%. W przyszłym roku to może być nawet 20%. Siłą chińskich producentów, co nie jest zaskoczeniem, pozostają ceny. Analiza superauto.pl pokazuje, że porównywalne modele z Chin są średnio o 25 tysięcy tańsze od konkurentów europejskich, japońskich czy koreańskich. Duża część kupujących chińskie samochody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego samochodu kupić właśnie auto chińskie. Tak przekonuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Klientów przyciąga także bogate wyposażenie i coraz szersza oferta, w tym modele z segmentu premium. Problemem pozostają jednak szybka utrata wartości, słabiej rozwinięta sieć serwisowa i niepewność części od mniej znanych marek. Do porannej prasy będziemy jeszcze wracali. Teraz na zegarze 10 minut do godziny 7.

0: to promocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20:00. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15:00. Do zobaczenia w cementowni Warta.
0: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 7:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
10: Bezpieczny długi weekend pod okiem policji na trasach włódzkim. Pojawi się więcej patroli. Cała Polska trzyma kciuki. Jutro Maja Chwalińska zagra o zwycięstwo w turnieju Rolanda Garrosa. Pacjenci zyskują dostęp do innowacyjnych terapii. Pomagają w tym badania kliniczne. Temperatura maksymalna dzisiaj do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Więcej patroli na drogach województwa łódzkiego podczas długiego weekendu. Policjanci prowadzą wzmożone kontrole kierowców, by zadbać o bezpieczeństwo osób podróżujących na wypoczynek, a także wracających do domów. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. trzeźwość kierujących, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Szczególną uwagę zwracają także na sposób przewożenia dzieci i korzystanie z pasów bezpieczeństwa. O szczegółach mówi nasz reporter Kacper Rafalski.
11: Łódzka policja zdaje sobie sprawę, że wielu łodzian skorzysta z przedłużonego weekendu. W najbliższych dniach mundurowi zapowiadają większe kontrole na drogach województwa.
12: Skupią swoją uwagę na kontroli prędkości pojazdów, sprawdzą też stan trzeźwości kierowców, skontrolują, czy wszyscy w pojeździe używają pasów bezpieczeństwa, a także w jaki sposób przewożeni są najmłodsi pasażerowie. Sprawdzą również stan techniczny pojazdów, prawidłowe zamocowanie przewożonego ładunku czy bagaży.
11: Mówi sierżant Sylwia Tazbir-Jurek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Patrolując drogi naszego województwa, policjanci będą reagować na wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym, zwracając też uwagę na pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogami.
10: A policyjna akcja potrwa przez cały długi weekend.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Maja Chwalińska pisze historię tenisa. Wczoraj 24-letnia Polka, do niedawna prawie nieznana, sensacyjnie awansowała do finału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Dziś ma czas na odpoczynek przed jutrzejszym decydującym starciem o tytuł. Szczegóły zna Stefan Folzer.
14: Awans do finału wielkoszlemowego turnieju jest największym sukcesem w karierze Mai Chwalińskiej, a zarazem bezprecedensowym wydarzeniem w historii Rolanda Garrosa. Polka jest bowiem pierwszą tenisistką wywodzącą się z kwalifikacji, która dotarła aż do końcowego etapu tego turnieju. Dziś Chwalińska odpoczywa przed meczem z Rosjanką Mirą Andrzejewą, 8. rakietą świata. Jak Polka zamierza wykorzystać ten czas? Wyśpię się, napiję się herbaty i obejrzę coś fajnego. Powiedziała po półfinale, zaskakując dziennikarzy swoim swoją prostotą i szczerością. Rozbawiła ich również, gdy opowiedziała o rytuale swoich trenerów, który ma przynosić jej szczęście.
15: They eat pizza every day.
14: Jedzą pizzę codziennie, naprawdę codziennie. A jesteśmy tu od 3 tygodni. Nie wiem, ile przytyją, ale może to naprawdę pomaga.
15: Maybe it helps.
14: Nietypowa dieta sztabu Mai Chwalińskiej potrwa do jutra. Finał rozpocznie się około godziny 15. Stefan Folzer, Polskie Radio.
10: Uwaga na kleszcze. Łódzki sanepid alarmuje. Coraz więcej zgłoszeń dotyczących obecności kleszczy napływa z terenu województwa łódzkiego. Pajęczaki można spotkać nie tylko w lasach, ale także w parkach, na łąkach, ścieżkach spacerowych i w okolicach zbiorników wodnych. Długi weekend i sprzyjająca pogoda zachęcają do wypoczynku na świeżym powietrzu, co zwiększa ryzyko ukąszeń i zachorowań na choroby odkleszczowe. Eksperci apelują o ostrożność i przypominają, by po każdym spacerze dokładnie obejrzeć skórę, sprawdzić ubranie oraz sierść zwierząt. Badania kliniczne umożliwiają pacjentom bezpłatny dostęp do nowych terapii, które nie są jeszcze dostępne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W szpitalu MSWiA w Warszawie działa Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, które oferuje bezpłatny udział w nowoczesnych terapiach. Podczas badania klinicznego pacjenci są pod ścisłą opieką medyczną, a chorzy z grupy placebo otrzymują najlepszą standardową terapię, zapewnia dyrektor szpitala MSWiA Państwowego Instytutu Badawczego profesor Piotr Suwalski.
16: To są badania zawsze porównujące nową terapię versus najlepsze możliwe leczenie, czyli znane do tej pory. W związku z tym nie dość, że pacjenci dostają najlepsze możliwe leczenie aktualne, to jeszcze są przez lata często obserwowani i leczeni.
10: Pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym ma zagwarantowany standard leczenia określony przez europejskie i amerykańskie wytyczne. To rekordowa czerwcówka dla polskich turystów. Jak wynika z danych biur podróży, czerwcowy długi weekend był jednym z najchętniej wybieranych terminów na zagraniczne wyjazdy. Liczba rezerwacji względem ubiegłego roku wzrosła o 26%. To m.in. przez krótką i niekorzystną majówkę, tłumaczy Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
17: Czerwcówka jest takim okresem, kiedy klienci mogą wybierać z pełni oferty dostępnej w sezonie letnim, ciesząc się zarówno dostępnością tej oferty, jak i gwarantowaną pogodą.
10: Najpopularniejszym kierunkiem wśród Polaków są w tym czasie Turcja, Grecja i Egipt, a w czołówce pozostają także kraje takie jak Hiszpania, Włochy czy Malta. Następne wiadomości Radia Łódź o 8.
9: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszlemowego tenisowego French Open. W półfinale wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 7-6, 6-4, a spotkanie trwało 2 godziny i 10 minut. A nasza tenisistka tłumaczy, że to był bardzo wyrównany mecz.
19: Nie uważam, żeby to był jakiś taki moment, w którym było widać, że jestem lepsza, bo tak naprawdę te gemy cały czas były na równowagi. Okej, wyszłam na 3-1, ale później Diana wyszła znowu na po 3, więc tak naprawdę biłyśmy się tam i grałyśmy gem za gem, także no niezwykle był to ciężki mecz. Fizycznie grałyśmy bardzo długie wymiany. Ten pierwszy set trwał bardzo długo, z godziny 20. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował, więc tak.
18: A dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-letnia Polka gra w turnieju głównym po przejściu 3-stopniowych kwalifikacji. W finale czeka już Rosjanka Mira Andrejewa, która w półfinale pokonała Ukrainkę Martię Kostiuk. Spotkanie finałowe odbędzie się w sobotę. A Kamil Majszek awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi Challenger w Birmingham. W meczu 1/8 finału Majszek wygrał z Brytyjczykiem Felixem Gillem 6-3, 6-3, a kolejnym przeciwnikiem Polaka będzie Japończyk Sho Shimbakuro. Polacy przegrali ze Stanami Zjednoczonymi na pożegnanie Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3 w spotkaniu grupy B turnieju rozgrywanego w Warszawie. Polska uległa Stanom 14-21, a już wcześniej straciła szansę na grę w fazie pucharowej turnieju. A polskie siatkarki wygrały w Nankinie z Czeszkami 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w turnieju w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Dziś o 13.30 biało-czerwone zmierzą się z Serbią. A następne wiadomości sportowe po 9.00.
9: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień, przelotnie popada deszcz. W regionie także gdzieniegdzie może zagrzmieć, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach mamy 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 25 stopni, na barometrze 987 hektopaskali.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Teraz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź, a na zegarze 7 minut po godzinie 7.

10 minut po godzinie 7. No teraz jeszcze zaglądam do naszego muzycznego kalendarium. Teraz rok 1988. Wtedy to zespół Pet Shop Boys zadebiutował na scenie. Po raz pierwszy na żywo przed publicznością. Występ miał miejsce w londyńskim Piccadilly Theatre i był częścią charytatywnego koncertu Anti-Section 28 Benefit zorganizowanego przeciwko ustawie dyskryminującej mniejszości homoseksualne.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: 18 minut po godzinie 7. Łódź będzie dokarmiać wolno żyjące koty. Urząd Miasta ogłosił przetarg na dostawę 4,5 tysiąca tony karmy dla kotów żyjących na wolności. Celem jest wsparcie zwierząt, które nie mają ciepłego i kochającego domu.
2: W Łodzi tysiące kotów żyją na wolności. Magistrat od lat wspiera te czworonożne zwierzęta w najtrudniejszym sezonie, czyli zimą. W tym roku miasto chce kupić i do listopada rozdystrybuować 4500 kg karmy dla zwierząt domowych. Dbanie o wolno żyjące czworonogi ma pomóc nie tylko kotom, ale też Łodzi w walce ze zwierzętami roznoszącymi choroby. Co na to łodzianie?
3: Powinno się im pomóc tak, że wzięłoby się je do schroniska, a nie trzymało je nadal na wolności, bo koty są, zabijają właśnie ptaki, no a poza tym, jeżdżą auta, mogą je zabić i według mnie, inicjatywa dobra, ale według mnie byłoby jeszcze lepsze, gdyby je się wzięło do schroniska.
4: To musiałoby być zorganizowane w takim bardzo bezpiecznym miejscu, żeby też po prostu takiej zbiórce kotów nie działa się krzywda, gdzie nawet widziałam niedawno, że gdzieś ktoś rozwalał takie pojemniki z tą karmą, jakieś tam szkło w tym wszystkim było, więc to też tak właśnie niby dobrze, tylko że musiałoby być dobrze zorganizowane.
5: To też są stworzenia żyjące, czujące. Też im się należy jakiś dobrobyt na tym świecie.
6: Troszcząc się o koty wolnożyjące, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
2: Komentuje dyrektor łódzkiego schroniska przy Marmurowej Albert Kurkowski.
6: Najważniejsze jest to, by walczyć z bezdomnością zwierząt, czyli faktycznie kastrować te zwierzęta, by nie doprowadzać do nadmiernego wzrostu populacji. Powinniśmy również pamiętać o tym, że chipowanie zwierząt bardzo pomaga w ograniczeniu bezdomności, a zimą takie koty należy dokarmiać w sposób mądry, taki, by nie dokarmiać przy okazji dzikich zwierząt, czyli te karmniki dla kotów dobrze, gdyby były na pewnych wysokościach, tak, żeby koty miały do nich dostęp, a nie dziki czy też lisy.
7: Mieszkam na łódzkim podwórku. Są osoby, które te koty dokarmiają. Nawet kiedyś prowadziliśmy takiego bloga Kocie Podwórko.
2: Mówi Hanna Gil-Piątek z Koalicji Obywatelskiej.
7: Ta karma jest naprawdę potrzebna, ale nie tylko, tak? Bo to są też usługi weterynaryjne, które bardzo często takie osoby opiekujące się kotami wolnożyjącymi wykonują za własne pieniądze i we własnym zakresie. Więc jakby im bardziej więcej tej systemowej pomocy dla zwierząt wolnożyjących, tym tak naprawdę lepiej.
2: Oprócz dokarmiania, miasto od marca do listopada finansuje też sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów, aby zmniejszać bezdomność zwierząt.
1: Do tego tematu będziemy jeszcze wracali, a tą sprawą zajął się nasz reporter Michał Dąbrowski. Na zegarze 20 minut po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
0: Po reklamie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: Na zegarze 7.30. My raz jeszcze mówimy dzień dobry. Niebawem zaglądamy do porannej prasy. Tym razem prasy lokalnej.

0: Tu Radio Uciana, zegarze 24 minuty do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: I tym razem piątkowa prasa lokalna, konkretnie Dziennik Łódzki. I tutaj czytamy, że zniszczono małe groty smardzewickie. Wyglądają jak po wybuchu lub uszkodzeniu ciężkim sprzętem. Mieszkańcy są zszokowani zdewastowaniem cennej atrakcji turystycznej nad Pilicą. Wyznaczono także 5000 zł nagrody za wskazanie sprawcy tego właśnie czynu. Małe groty to wychodnie piaskowców kredowych, które zostały wydrążone w tym samym celu co groty nagórzyckie, więc w celu wydobycia piasku. Leżą nad Pilicą między rezerwatem Niebieskie Źródła, a Białą Górą i są cennym miejscem o znaczeniu historycznym, geologicznym oraz po prostu krajobrazowym. Dla okolicznych mieszkańców to częsty cel spacerów czy też wycieczek rowerowych lub pikników, a o zniszczeniu małych grot pierwszy powiadomił miejski radny Piotr Kucharski. Od niedawna starał się on, by groty zostały objęte formą ochrony przyrody. To, co się stało, pokazuje, jak krucha jest przyroda i jak każda nasza umyślna lub lekkomyślna działalność odciska na niej ślad. Mam nadzieję, że to zdarzenie przyspieszy pracę nad ochroną tego właśnie obiektu i kolejnego, jakie zgłosiłem, komentuje Piotr Kucharski. W związku ze zniszczeniem środkowej, wiszącej części mały grot nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice wyznaczył nagrodę w wysokości 5000 zł za pomoc w ustaleniu sprawcy. Cezary Sęk z Nadleśnictwa Smardzewice zwraca uwagę na dziwny zbieg okoliczności. Jak mówi, dosłownie tydzień temu pracownicy byli na miejscu, żeby zaopiniować wniosek gminy Tomaszów, która chciała objąć małe groty formą ochrony przyrody. Wtedy jeszcze groty były w nienaruszonym stanie. Podejrzewamy, że zapowiedź ustanowienia ochrony dla grot może mieć coś wspólnego z ich zniszczeniem. Nie mogły się rozpaść samoistnie. To nie było naturalne zawalenie, tak mówi Cezary Sęk z Nadleśnictwa Smardzewicy. Sprawa została zgłoszona na Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Policja ma jednak wątpliwości co do kwalifikacji tego właśnie czynu. Więcej do przeczytania na ten właśnie temat w Dzienniku Łódzkim. A na zegarze 21 minut do godziny 8.

14 minut do godziny 8. Słuchamy Radia Łódź, piątkowej audycji porannej. No a dla wielu nie ma poranka bez kawy. Kawę, za którą, jak się okazuje, płacimy coraz więcej. No niestety, na to wskazują najnowsze szacunki UC Research, a więc ośrodka badawczego, który między innymi analizuje ceny na rynku detalicznym, a więc w sklepach. No i na początku tego roku kawa zdrożała prawie o 1/3, w kwietniu o kolejne ponad 10%, przy czym kawa mielona, jak się okazuje, podrożała bardziej niż ta rozpuszczalna. Z jednej strony więc na sklepowych półkach cena kawy rośnie, tymczasem generalnie kawa na światowych giełdach tanieje. W ostatnim czasie ceny arabiki spadły o 11%, no ale eksperci nie mają dobrych wiadomości i przewidują, że za kawę w najbliższych miesiącach raczej mniej nie będziemy płacić, no bo kawa to nie tylko samo ziarno, ale także koszty energii, a więc ceny ropy, wiadomo co się dzieje, także ceny transportu, czy też ceny za opakowania, te także są coraz wyższe. 13 minut do godziny 8 teraz.

Stara gwardia, świetnie się trzymam. Come Inside i Paul McCartney z nowej 20. solowej płyty The Boys of Dungeon Lane. Teraz na zegarze 6 minut do godziny 8. Niebawem u nas najważniejsze informacje.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały.
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
13: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert, premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
0: Po reklamie.
16: Na zegarze godzina 8. Słuchamy Radio Łódź. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
17: Uwaga na burze w Łódzkiem. Są ostrzeżenia. Bezpieczny weekend nad wodą. Łódzkie służby apelują o ostrożność. Kreml nie przystaje na propozycję Wołodymyra Zełenskiego spotkania z Putinem poza Rosją. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Są alerty burzowe. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Uwaga na burze w części województwa łódzkiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów opoczyńskiego, rawskiego, tomaszowskiego oraz dla Skierniewic i powiatu skierniewickiego. Alert obowiązuje dziś od godziny 13 do 19. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silniejszy wiatr oraz lokalne wyładowania atmosferyczne. Woda nie wybacza błędów, przypominają służby w długi weekend. Wielu mieszkańców Łódzkiego może planować wyprawę nad staw lub jezioro. Warto pamiętać o prostych zasadach, dzięki którym uda się zapobiec tragedii. O szczegółach mówi Michał Dąbrowski.
18: Prawie 215 osób utonęło w Polsce w ubiegłym roku, z czego ponad połowa w okresie letnim. Ostrożność, rozsądek i trzeźwość. O nich powinniśmy pamiętać nad wodą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
19: Nie przeceniaj swoich umiejętności i unikaj brawury. Szczególną uwagę zwracaj na dzieci. Nigdy nie pozostawiaj ich bez opieki, nawet na chwilę.
18: A Anna Leder z Narodowego Funduszu Zdrowia dodaje, że kolejnym upalnym zagrożeniem jest udar, którego można łatwo uniknąć dzięki nakryciu głowy, kremowi z filtrem i nawodnieniu.
15: Pamiętajmy o co najmniej piciu szklanki wody co godzinę. Unikajmy alkoholu.
18: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: A pogoda w długi weekend w Łódzkiem jest zdecydowanie zmienna.
6: Więcej na radiołódź.pl.
17: Zmiany w łódzkim MPK na czas długiego weekendu. Uruchomione są dodatkowe autobusy, które dowożą pasażerów w miejsca wypoczynku. Kilka linii autobusowych kursuje częściej. Dzięki temu mamy łatwiejszy dojazd do orientarium, na kąpielisko w Arturku i do parku na Młynku. A oprócz tego łódzkie linie turystyczne kursują m.in. do parku na Zdrowiu i na Księży Młyn. Kreml odrzuca możliwość spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim poza Moskwą. Wczoraj wieczorem taką propozycję złożył prezydent Ukrainy w liście otwartym do rosyjskiego dyktatora. W liście tym Wołodymyr Zełenski apeluje o pokój i zawieszenie broni. Więcej wie Paweł Buszko.
10: Do listu Wołodymyra Zełenskiego odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Oświadczył, że przekaże jego treść Putinowi. Powtórzył jednocześnie dotychczasowe stanowisko Rosjan, że spotkanie Putina z Zełenskim możliwe jest tylko w Moskwie, co według komentatorów de facto jest zaprzeczeniem możliwości takiego spotkania. O bezpośrednie rozmowy z Putinem apelował wczoraj ukraiński przywódca. Jak napisał, nie da się ich przeprowadzić ani w Moskwie, ani jak zaznaczył w Kijowie, dlatego zaproponował Szwajcarię, Turcję lub kraje arabskie. Ukraiński prezydent w liście do Putina, proponując rozmowy pokojowe, zaznaczył, że powinny się one rozpocząć zawieszeniem broni. Tymczasem Rosjanie nie widzą takiej potrzeby i domagają się oddania przez Ukrainę całości Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
17: Część małych grot na terenie nadleśnictwa Smardzewice jest zniszczona. Wyglądają, jakby się zawaliły i rozpadły. To cenne miejsce o znaczeniu historycznym, geologicznym i krajobrazowym nad Pilicą. Małe groty przetrwały działanie czasu i natury. Niestety ponownie ucierpiały, prawdopodobnie wskutek działalności człowieka. Sprawą zajmuje się policja. Nadleśniczy nadleśnictwa Smardzewice wyznaczył nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawcy zdarzenia w wysokości 5000 zł. Jak wyglądają zniszczenia, można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Tegoroczny turniej w Paryżu jest nieprawdopodobny. Tak wynik półfinału Rolanda Garrosa komentował w Polskim Radiu 24 Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego Onet. Maja Chwalińska pokonała w nim Dianę Schneider i zagra w finale prestiżowego turnieju. Dziennikarz przypomniał, że Chwalińska jeszcze niedawno mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a dziś nie widać, że przechodziła trudne momenty w karierze, bo na korcie zaskakuje finezją.
20: Stara szkoła tenisa, bardzo dużo kombinowania, sprytu, inteligencji na korcie, zmieniania rytmu, głębokości, rotacji, wszystkiego, a niewiele siły. Po prostu to jest ciągłe zaskakiwanie przeciwnika na korcie i dokładnie tak gra Maja Chwalińska, a inne tenisistki z czołówki tak nie grają i stąd bierze się między innymi właśnie to, że one nie wiedzą, jak mają grać.
17: A w jutrzejszym finale Polka zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Więcej sportu po godzinie 9 w Radiu Łódź. Zapraszam.
16: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Grzmieć może m.in. w powiecie opoczyńskim, rawskim, skierniewickim i tomaszowskim. Lokalnie możliwe także opady gradu. Przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 15 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 25 stopni. Na barometrze 987 hektopaskali.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: 5 minut po godzinie 8, no i jakby nie patrzeć, mamy długi weekend. Przynajmniej niektórzy mają długi weekend. Piątek, to jest 5 dzień czerwca. Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech, raz jeszcze.

0: 12 minut po godzinie 8 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. Przed nami kolejny temat. Łódź wydała w ubiegłym roku ponad 1 000 000 zł na usuwanie dzikich wysypisk śmieci. Tyle kosztowało usunięcie niemal 600 ton odpadów, a można by te pieniądze przecież wydać na inne miejskie potrzeby, choćby jak wskazują mieszkańcy, na pielęgnację zieleni. Zdaniem łodzian ludzie wyrzucają śmieci do lasu, żeby nie płacić za ich utylizację.
1: Są różne wysypiska, gdzie można normalnie przecież odłożyć, ale ludzie nie chcą płacić też.
2: Bezprawie jest takie, bezprawie, pozwolenie na to.
3: To może służby powinny działać bardziej zdecydowanie.
2: Tak, zdecydowanie. Złapaliśmy pana na tym, niech pan to pozbiera teraz.
4: Ja myślę, że oni wyrzucają do lasu, żeby po prostu nie płacić za te śmieci, jak prawda? Ale to powinny być kary surowe.
5: Jest to spowodowane takim też ogólnym nadmiarem plastiku, że naprawdę ciężko po prostu kupić jakiś produkt, który nie będzie opatulony w tym plastiku cały czas. No i też może trudności z znalezieniem miejsc, gdzie dałoby się pozbyć takich elektrośmieci i różnych tego typu sprzętów.
6: Łatwiej, mam wrażenie, wywieźć to w jakieś przypadkowe miejsce i sporo ludzi nie ma takiego pomyślunku.
7: Marta Przywara, radna Rady Miejskiej.
8: Myślę, że najgorszą rzeczą, którą możemy robić, to jest usprawiedliwianie wyrzucania śmieci. Często, myślę, tak chciałabym wierzyć, wynika to z niedostatecznej edukacji. Być może mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że mogą spłacać oddać śmieci do PSZOK-ów, również właśnie te wielkogabarytowe. Co ważne, wystarczy tylko na zasadzie deklaracji przedstawić, że jest się mieszkańcem Łodzi i można tych śmieci pozbyć się w taki sposób. Myślę, że jeśli ktoś może wywieźć kanapę do lasu czy starą lodówkę, to równie dobrze może wywieźć na PSZOK.
9: Sytuacja z dzikimi wysypiskami nie zapowiada się dobrze również i w tym roku. Mamy czerwiec, a miasto zlikwidowało już ponad 200 wysypisk. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, do kwietnia miasto przeznaczyło na usuwanie dzikich wysypisk niemal 900 tysięcy złotych.
10: Większość wysypisk likwidowana jest w okresie wiosennych porządków, także dzięki zaangażowaniu mieszkańców uczestniczących w akcji Galonte Sprzątanie. Usuwanie nielegalnych składowisk kosztuje 1 000 000 zł rocznie i obejmuje transport, utylizację odpadów budowlanych, gabarytów czy opon.
11: Straż Miejska Łodzi Joanna Prasnowska. Przy okazji takich wysypisk, które są do nas zgłoszone przez mieszkańców, a w tym roku już wpłynęło 67 zgłoszeń, które uzyskały status jak gdyby tego dzikiego wysypiska, chociaż wiemy, że takiej definicji nigdzie nie ma. No nałożono chociażby w tym roku właśnie już 18 mandatów na sprawców ujawnionych takich wykroczeń zaśmiecenia terenu, które uzyskało no, taki status dzikiego wysypiska. No to mandat jest na kwotę 500 zł, ale również takie wykroczenie może być zakończone skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie, no i to już sąd tutaj tę kwotę może nałożyć znacznie wyższą.
3: Wiele problemów z dzikimi wysypiskami bierze się z tego, że miasto no nie może niektórych działek posprzątać, bo są prywatne. Czy radni to w ogóle zauważają i co może miasto w takich sytuacjach robić? No bo wydaje się, że tu możliwości są ograniczone, a taki problem istnieje.
12: Straż Miejska ze swojej strony może tylko się kontaktować z właścicielami, prosić o uprzątnięcie. Niestety w tym momencie nie ma narzędzi prawnych, żeby właściciela takiej działki zmusić do posprzątania. Miasto nie może wydatkować środków na sprzątanie nie swojego terenu, co wydaje mi się jest dosyć oczywiste. I w tym miejscu należy podkreślić też ogromne zaangażowanie różnych grup mieszkańców, także rat osiedli, którzy w ramach dbania o swoje sąsiedztwo organizują różne akcje. Miasto też wspiera właśnie takich mieszkańców w taki sposób, że te śmieci, które uda się zebrać, zabiera, żeby to już nie było na głowie mieszkańców. Czapki z głów dla tych wszystkich, którym chce się dbać o swoją najbliższą okolicę.
0: Nie, tylko dodam, że każdy mieszkaniec Łodzi może bezpłatnie oddać odpady trudne do utylizacji w jednym z 4 PSZOK-ów, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Znajdują się przy ulicach Kasprowicza, Zamiejskiej, Granicznej oraz ulicy Wersalskiej. Każdy ma prawo zostawić miesięcznie do 1500 kg odpadów budowlanych lub rozbiórkowych. To samo dotyczy mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. A tym tematem zainteresował się nasz reporter Kacper Józefowicz. Na zegarze 16 minut po godzinie 8.

0: Na zegarze 21 minut po godzinie 8.
1: Przegląd prasy.
0: No teraz jeszcze rzut oka do gazet i do bieżących tematów, a konkretnie do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że kierowcy spoza Unii Europejskiej popełnili w ubiegłym roku ponad 120 tysięcy wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary. No ale wystawiono niespełna 3,5 tysiąca mandatów. Skala problemu rośnie, pisze gazeta. Wyższe mandaty, konfiskata aut i surowsze kary więzienia za rażące niebezpieczne zachowanie na drodze. Polska systematycznie zaostrza przepisy karne, by walczyć z brawurą na drodze, a tej na drogach polskich nie brakuje, oj nie brakuje. Restrykcje nie dotyczą jednak kierowców aut spoza Unii Europejskiej, których miliony poruszają się po polskich drogach. Przez brak umów międzynarodowych polskie służby nie są w stanie namierzyć właściciela pojazdu, a co za tym idzie, kierowcy

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama. 5 do 100. Zapisałeś się już?
7: Do czego? Na co?
0: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
7: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
0: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
7: Szczegóły na radiolódź.pl.
8: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
9: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%, wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena.

0: Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Po reklamie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: A na zegarze już prawie 8:30.

0: 26 minut do godziny 9. Wspominaliśmy Państwu, kierowcy spoza Unii Europejskiej popełnili w ubiegłym roku ponad 120 tysięcy wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary, no ale wystawiono niespełna 3,5 tysiąca mandatów. Konkretnie to było 3400 takich właśnie mandatów. Skala tego problemu rośnie, przekonują policjanci, no a przez brak umów międzynarodowych polskie służby nie są w stanie namierzyć właściciela pojazdu, a co za tym idzie kierowcy, który popełnił wykroczenie, pisze Rzeczpospolita. O poranku i w tej sprawie telefon naszego słuchacza. Marcin Pośpiech, Radio Łódź, kłaniam się.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Wie pan co, dzwonię w sprawie tych wykroczeń i naruszeń na drogach przez auta spoza Unii. I mam takie proste rozwiązanie. Przecież mamy już AI i kamery szczytujące tablice rejestracyjne, a te auta muszą kiedyś przekroczyć granicę państwa, więc można ich wyłapać spokojnie na granicy. Nie rozumiem, nie wierzę w to, co się dzieje. Jak poza Unią Europejską i tam nie ma czegoś takiego. Nawet jak się wypożyczy samochód, w momencie, kiedy się już go oddaje, to już mamy mandat, jeżeli popełniliśmy wykroczenie. U nas, nie wiem, amba fatima nie ma.
0: Bardzo panu dziękuję za ten głos. Gdyby ktoś jeszcze chciał dorzucić swoje zdanie, swoją opinię do tej rozmowy, no to proszę bardzo, studio@radiowodz.pl to mailowo, ale także telefonicznie jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. 606-78-78-78. No i ta nowa możliwość, a więc wiadomości głosowe za pośrednictwem naszego portalu radiowodz.pl. Polecamy, proszę zaglądać na naszą stronę. Teraz na zegarze 25 minut do godziny 9.

0: 18 minut do godziny 9, sezon wakacyjny. Co tu kryć? Zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem trwa głosowanie w rankingu najlepszych plaż w Polsce. To plebiscyt organizowany przez Polską Organizację Turystyczną i magazyn Travelist.pl. A jak mówi Eugeniusz Triasun z magazynu, w rankingu można oddawać głosy w 5 kategoriach.
1: Są to najlepsze plaże dla rodzin, najlepsze plaże dla aktywnych, najpiękniejsza insta-plaża, plaża najbardziej tętniąca życiem oraz po raz pierwszy w historii rankingu najbardziej klimatyczna dzika plaża. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę nie tylko na największe kurorty, ale też na spokojniejsze i bardziej kameralne miejsce nad Bałtykiem.
0: Głosować można także w kategorii głównej nagroda plażowiczów. Zwycięskie miejsce otrzyma specjalną nagrodę.
1: Tegorocznej edycji tradycyjnie towarzyszy również konkurs fotograficzny dla uczestników głosowania. Autor najciekawszego zdjęcia polskiego wybrzeża może wygrać voucher dla dwóch osób do twierdzy Srebrna Góra, nagrodzony złotym certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej.
0: Głosowanie na najlepsze nadbałtyckie plaże potrwa do 7 czerwca. No właśnie, czy może Państwo mają jakąś swoją ulubioną nadbałtycką plażę? Proszę dać znać. Zapraszam do rozmowy także w tej sprawie. Teraz na zegarze 16 minut do godziny 9.

9 minut do godziny 9, słucham radio w audycji porannej. Nie mają nas najważniejsze informacje, ale wcześniej jeszcze rzut oka do dziennika łódzkiego. Tutaj o tym, że Polacy na długi weekend czerwcowy podróżują głównie do Włoch. No to może być zaskoczenie, ale dużą popularnością cieszy się także Hiszpania, więc zagraniczne kierunki. Tak wynika z danych przedstawicieli branży turystycznej i te dane zebrał PAP. W przypadku podróży krajowych najwięcej turystów wybiera jednak Bałtyk. Za większą część, bo około 40% wszystkich rezerwacji, odpowiadają podróże dla dwóch osób. Wyjazdy dla rodzin stanowią 25% wszystkich tych wyjazdów. Ponadto ponad połowa klientów wybiera w tym okresie wyjazdy z noclegami, ze śniadaniem, a 43% rezerwacji dotyczy hoteli czterogwiazdkowych. W przypadku Bożego Ciała widzimy, że wielu naszych użytkowników i klientów traktuje ten termin jako przedsmak wakacji. Wybierają wyjazdy, które pozwalają zarówno odpocząć, jak i poczuć atmosferę nowego miejsca bez konieczności planowania dłuższego urlopu. Tak mówi w rozmowie z gazetą Joanna Kwiatkowska z jednego z biur podróży. 7 minut do 9 teraz.

0: Reklama.
1: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Wiżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
2: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
3: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl 50 słów. Komediodramat, który pokaże Ci prawdziwe oblicze miłości. Na scenie Maria Seweryn i Kamil Maćkowiak. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
11: Trzeźwość i ostrożność nad wodą mogą uratować życie. Ważny apel służb. Burze i ulewy nadciągają nad Polskę. W ten weekend warto śledzić prognozy pogody. Polska i Niemcy będą rozmawiać o zniesieniu kontroli granicznych. Temperatura maksymalna dzisiaj do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Służby apelują o rozsądek, ostrożność i trzeźwość nad wodą. W zeszłym roku w Polsce utonęło ponad 200 osób. Zasady bezpieczeństwa na kąpieliskach, stawach i jeziorach przypomina komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
12: Zawsze używaj kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej, nawet jeśli dobrze pływasz. Nigdy nie korzystaj ze sprzętu wodnego po alkoholu. Dostosuj prędkość do warunków na wodzie oraz natężenia ruchu. Zachowuj bezpieczną odległość od innych użytkowników akwenu oraz kąpielisk.
11: Warto też nie przeceniać własnych umiejętności w wodzie i nie pozostawiać dzieci bez opieki.
13: Więcej na radiołódź.pl.
11: Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą się w ten weekend przydać. Prognozowane są burze i ulewne deszcze. Klimatolog Bogdan Chojnicki zwraca uwagę na to, że w wielu częściach Polski minione dni były parne i duszne.
14: Parne powietrze to jest taki doskonały w zasadzie materiał do tego, żeby powstały gwałtowne opady. W przypadku, gdy mamy do czynienia chociażby z terenami górskimi, no to wiemy, że to może spowodować bardzo gwałtowne załamanie pogody i duże ilości deszczu. Tu jest znowu pamięć o tym, że powietrze parne, które nas często rozleniwia, no z natury jest o wiele bardziej dzikie. Tego tak nie czujemy, natomiast jak gdy przychodzi burza, to już to widzimy.
11: Ekspert apeluje, aby nie lekceważyć ostrzeżeń przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wód. Choćby przy planowaniu podróży czy wypoczynku te informacje mogą okazać się kluczowe dla bezpieczeństwa. Wkrótce mają się odbyć rozmowy Polski z Niemcami w sprawie zniesienia kontroli granicznych. To konsekwencja raportu Komisji Europejskiej, w którym Niemcy zostały skrytykowane za utrzymywanie kontroli na granicach. O dokumencie jako pierwsza poinformowała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania w Luksemburgu ministrów spraw wewnętrznych 27.
15: Ministrowie m.in. z Luksemburga, Holandii czy Polski, uzbrojeni w argumenty z raportu Komisji Europejskiej, zwrócili Niemcom uwagę, że kontrole powinny powinny być zniesione. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówił, że nie ma już powodów dla ich przedłużania.
8: My zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby uszczelnić granice z Białorusią, a więc ten kanał migracyjny przez Białoruś praktycznie u nas jest zamknięty.
15: Ale wiceminister przyznał też.
8: Dużo łatwiej się wprowadza kontrole graniczne, niż z nich rezygnuje.
15: A szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt przed spotkaniem tak komentował. Zawsze jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się, ale na razie chcemy utrzymywać kontrole graniczne. Natomiast później, już na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami, po wysłuchaniu ostrej krytyki, niemiecki minister milczał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
11: Tramwajowe korki w centrum Łodzi. Rozpoczął się remont Placu Wolności, który jest ważnym punktem przesiadkowym dla pasażerów linii tramwajowych. Drogowcy zdjęli już kostkę w śladzie torowiska, która ma zostać zamieniona na beton, a ruch szynowy skierowano objazdem przez ulicę Północną. Łodzianie zauważają, że w godzinach szczytu tramwaje tkwią w korkach. Przez kilka lat w Łodzi bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut. To rozwiązanie powinno wrócić, mówi radny Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
16: Kiedy był skracany czas biletu 20- i 40-minutowego, te dodatkowe 20 minut, to wiceprezydent Piotrowski tłumaczył, że remonty w Łodzi, przynajmniej tutaj w centrum, się skończyły. Okazuje się, że się nie skończyły.
11: W łódzkiej radzie większość ma Koalicja Obywatelska. Władze klubu KO przekazały Radiu Łódź, że jeśli pojawi się konkretny projekt uchwały i propozycja, to wtedy będzie można na ten temat rozmawiać. Sztuczna inteligencja zmienia nasze codzienne życie, jednak zdaniem badaczy nawet jej krótkotrwałe wykorzystanie może wiązać się z pewnymi negatywnymi skutkami. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles wykazało, że ta technologia może wpływać na funkcje poznawcze oraz zdolność rozwiązywania problemów w stosunkowo krótkim czasie, mówi Jan Pachlowski.
17: Wykazujemy, że zaledwie 10-15 minut interakcji ze sztuczną inteligencją może prowadzić do znaczących osłabień w zakresie samodzielności działania oraz wytrwałości, zdolności, które stanowią fundament uczenia się przez całe życie, stwierdzili naukowcy w raporcie po przeprowadzeniu badania. Jeśli nawet krótkotrwały kontakt wywołuje mierzalne pogorszenie tych zdolności, to skumulowane skutki codziennego korzystania ze sztucznej inteligencji przez miesiące lub lata mogą okazać się głębokie i trudne do odwrócenia, czytamy w podsumowaniu oświadczenia. Aby sformułować swoje wnioski, badacze poprosili 350 uczestników o rozwiązanie zadań z ułamkami. Korzystając z asystenta AI, rozwiązywali zadania szybciej i dokładniej, jednak gdy narzędzie to zostało im odebrane, dokładność uczestników spadła, a oni sami szybciej rezygnowali z dalszych prób.
11: Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
10: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
18: Maja Falińska zagra w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Falińska w półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. A spotkanie trwało ponad 2 godziny. Dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-latka gra w turnieju głównym po przejściu 3-stopniowych kwalifikacji, a o tytuł zagra z Rosjanką Mirą Andrzejową, która zajmuje 8 miejsce w rankingu. Polacy przegrali ze Stanami Zjednoczonymi na pożegnanie Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3 w spotkaniu grupy B turnieju rozgrywanego w Warszawie. Polska uległa Stanom Zjednoczonym 14-21, ale Polacy już wcześniej stracili szansę na grę w fazie pucharowej turnieju. Z grupy B bezpośrednio awansowały właśnie Stany Zjednoczone do ćwierćfinałów. W barażach o ćwierćfinał zagrają Czechy i Łotwa. Polska nie wygrała ani jednego spotkania, zajęła w swojej grupie ostatnie 5. miejsce. Żużlowcy Orła zmierzyli się na łódzkim torze z ostatnim w tabeli zespołem z Ostrowa Wielkopolskiego. Tym razem jednak punktów do tabeli sobie nie dopisali, a o szczegółach meczu opowie Robert Zwoliński.
19: Do wczoraj Żużlowcy Orła Łódź nie przegrali u siebie w tym sezonie, ale to się zmieniło, bowiem tym razem ulegli drużynie Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski 38-52, choć początek meczu na to nie wskazywał. Do 8 biegu wyrównana walka, wygrywali jedni 5-1, albo drudzy też 5-1, ewentualnie niektóre biegi kończyły się remisem, no i po tym 8 biegu było 24-24. Ale końcówka należała jednak do gości, tym razem to oni wygrywali większość biegów, kiedy nie wygrywali. To były remisy i skończyło się wynikiem 52-38 dla gości. Najlepszy w ich szeregach Fredrik Jakobsen zdobył 14 punktów. W zespole Orła najlepszy Oliver Berntson tym razem przywiózł tylko 10 oczek. Orzeł zatem przegrywa. No a ostatnia w tabeli drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego zdobywa kolejne punkty. Następny mecz Orła już w najbliższą niedzielę.
18: No i wtedy właśnie na własnym torze także Orzeł podejmować będzie Wilki Krosno. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
10: Ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach grzmieć może m.in. w powiecie opoczyńskim, rawskim, skierniewickim, w Skierniewicach i w powiecie tamaszowskim. Lokalnie możliwe także opady gradu, przelotnie popada słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 19 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 25 stopni, na barometrze 987 hektopaskali. Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek. A już teraz w studiu Paulina Klima-Stasiak. Witam cię bardzo serdecznie.
20: Dzień dobry.
10: My nie jesteśmy tacy ponurzy. W ogóle nie jesteśmy
20: tak ponurzy.
10: Tak, weszłam
20: tutaj i mam wrażenie, że tak nikt się nie uśmiecha. No może dlatego, że długi weekend, a my nie możemy pospacerować.
10: No właśnie, tak.
20: Ty już
10: może
20: możesz.
10: To przez to. Powiedzmy, że tak. To w takim razie dobrego weekendu i dużo, dużo uśmiechu życzę.
20: No i ja się przyłączam.
21: W środku dnia. Z Radiem Łódź.

Daria Zawiałow na dobry początek i taką dobrą muzyką będę poprawiać Państwu nastroje do godziny 12, a nawet do 13 dzisiaj, ale nie tylko muzyką. Szczegóły za chwilę.

0: Nie tylko muzyką będę poprawiać dzisiaj nastroje, również zaproszeniami do kina i teatru. Już pierwsze maile wpadają. Zapytałam rano na kanale nadawczym na Facebooku, co porabiacie w ten długi weekend i czekam na odpowiedzi na studio@radiouch.pl. A co mamy dzisiaj w puli?
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No trochę mamy. Po pierwsze podwójne zaproszenie do kina na wybrany seans. Mam też podwójne zaproszenia do teatru muzycznego na Szafę Pana Pero, bajkę muzyczną i do teatru nowego na spektakl Złodziej. Także zachęcam. studio@radiouch.pl. Proszę się podzielić tym, co robicie w ten długi weekend.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego

0: Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
1: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
0: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
0: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
0: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Po reklamie.
5: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
6: Natalia Przybysz nam teraz zaśpiewa. Uwielbiam ten utwór, więc będzie dedykacja dla ekipy z Krakowa, która właśnie nadciąga do Łodzi. A w tej ekipie jest ktoś, kogo jeszcze dzisiaj na antenie usłyszymy.

0: Natalia Przybysz i Ciepły Wiatr. A ja już teraz zapraszam na stały punkt naszego piątkowego programu, magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dziś w programie rozmowa z reporterką, dziennikarką i pisarką Jagodą Grondecką, która jako jedyna przedstawicielka polskich mediów w 2021 roku na miejscu w Afganistanie obserwowała i relacjonowała upadek rządu w Kabulu, a także chaotyczne wycofywanie się po 20 latach obecności w kraju amerykańskich wojsk. Owocem także tych doświadczeń jest najnowsza książka Jagody Grondeckiej, Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Z autorką rozmawiał Kamil Kijanka.
3: Zanim porozmawiamy sobie o tej publikacji, której premiera miała miejsce niedawno, bo pod koniec maja, chciałbym zapytać najprościej jak się da, dlaczego właśnie Afganistan, dlaczego właśnie ten kraj stał się twoim miejscem do życia, no na ponad 2 lata, prawie 3 lata, prawda?
4: Wiesz co, chciałabym mieć jakąś taką bardziej romantyczną odpowiedź, ale nie będzie taka, to były bardzo pragmatyczne względy. Otóż skończyłam iranistykę i afganologia to jest podgałąź iranistyki, bo w Afganistanie też się mówi podobnie jak w Iranie po persku. I szukałam po prostu kraju, gdzie mogłabym pracować jako dziennikarka, z którego relacjonować. No Iran nie jest miejscem, gdzie niezależny dziennikarz może sobie po prostu swobodnie żyć i pracować. Tadżykistan, kolejny perskojęzyczny kraj, jest oczywiście bardzo ciekawy, ale nie jest nigdy w centrum medialnego zainteresowania, jakoś tak się składa. Więc ten wybór padł na Afganistan, kiedy to był pojechałam po raz pierwszy w 2019 roku. Na wybory prezydenckie, gdy wybrano znów Ashrafa Ghaniego, więc to był, no ta wojna toczyła się już prawie 2 dekad. W polskich mediach ona już w dużej mierze była zapomniana, mimo tego, że stacjonowali tam nasi żołnierze, ale my jakoś już zapomnieliśmy w zasadzie o naszej obecności, o tym, że w Afganistanie w ogóle coś się cały czas dzieje. No i pomyślałam, że byłoby bardzo ciekawe przyjrzeć się właśnie temu konfliktowi.
3: A propos Afganistanu, jest on oczywiście nazywany krajem gór ze względu na swoje umiejscowienie, charakter geograficzny, ale także jako cmentarz imperiów, bo jeżeli prześledzimy historię Afganistanu, no to niejedno państwo próbowało już tam położyć swoje ręce, ale z jakichś względów ostatecznie mu się to nie udało. Mówię tutaj o Wielkiej Brytanii w XIX wieku, później Związek Radziecki, aż w końcu Amerykanie i ich nie do końca udana misja, o czym sobie jeszcze porozmawiamy. Jak myślisz, z czego to wynika i czy ta charakterystyka, a mianowicie nazwanie Afganistanu właśnie cmentarzem imperiów, jest zasadne?
4: Myślę, że na pewno jest zasadne, no bo dokładnie tak jak powiedziałeś, Afganistanu nigdy nikomu nie udało się, przynajmniej w tej najnowszej właśnie historii, podbić i wiele armii nam sobie zjadło na Afganistanie zęby i się potem z podkulonym ogonem wycofywało. Natomiast ja mam takie, po tym okresie życia w Afganistanie, myślałam sobie, że gdybym ja na przykład była Afganką, to że ta nazwa byłaby dla mnie niezwykle frustrująca w gruncie rzeczy, bo ten cmentarzysko imperiów w jakimś stopniu, kiedy myślimy sobie o tym, to jakoś bromatyzuje wszystkie te konflikty, które tam się odbywały. Natomiast Afganistan przez te wszystkie konflikty, przez te wszystkie dekady i stulecia był i jest przede wszystkim cmentarzyskiem samych Afgańczyków. Bo to oni w największej mierze cierpieli właśnie podczas tych licznych wojen, także podczas tej ostatniej. I myślę, że no, dla wielu z nich naprawdę niewielką pociechą jest, że właśnie, że kraju nie udało się podbić, że teraz znów rządzą nim sami Afgańczycy, bo to jest też sposób, w jaki sami talibowie i pewna część afgańskiego społeczeństwa postrzega ten ich powrót do władzy.
2: Pełna wersja rozmowy z autorką książki Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan, Jagodą Grondecką, na stronie radiołódź.pl w zakładce Taki jest świat. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: A ja tradycyjnie przypomnę, że nasze rozmowy są dostępne również w aplikacji mobilnej Radia Łódź.

ten weekend przygotowujemy się na Mistrzostwa Świata, pisze Maja w odpowiedzi na moją prośbę dzielenia się swoimi planami na długi weekend. W planach mamy stworzenie girlandy z flag, którą zawiesimy wokół altany w ogrodzie oraz przygotowanie rodzinnych typowań meczów, żeby sprawdzić, kto najlepiej zna się na piłce. Chcemy też namalować baner do naszej strefy kibica przedstawiający trzy maskotki turnieju. No i oczywiście głównym punktem sobotniego popołudnia będzie kibicowanie Maji Chwalińskiej. No prawdziwi kibice i prawdziwie aktywny weekend się zapowiada. Pozdrawiam serdecznie. No i sporo nagród mam dzisiaj do rozdania, także proszę pisać na studio@radiouć.pl. Poinspirujmy się nawzajem swoimi planami na ten długi czerwcowy weekend. A teraz idziemy na miasto z organkiem.

Już prawie godzina mojego programu minęła, a ja jeszcze ani raz nie wspomniałam o naszym jubileuszowym biegu. Już nadrabiam, przypominam, 21 czerwca widzimy się w parku Baden-Powella, bo organizujemy z okazji 95-lecia Radia Łódź specjalny bieg jubileuszowy właśnie, na który oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy. Zaczynamy o 11.30 biegami dziecięcymi, a potem o 13.00 bieg główny, bieg sztafetowy 5 kilometrów. 5 osób w drużynie, czyli każda osoba ma do pokonania tylko kilometr. Można nawet przespacerować, to jest naprawdę impreza dla każdego, a nagrody są super, bo mamy świetne bilety na koncerty dla pierwszych 3 ekip. No i przypominam, że do 7 czerwca, czyli tylko do niedzieli, można się jeszcze zapisać na ten nasz bieg radio.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje. A kto się nie zapisze, no to będziemy zapraszać do wspólnego kibicowania.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: 7 czerwca o 20 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą Węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl.
0: Autopromocja. Reklama. 5 do setki. Zapisałeś się już?
5: Do czego? Na co?
0: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
5: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
0: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
5: Szczegóły na radiolódź.pl.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, na zegarze 10. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
8: Blisko 30 placówek w regionie łódzkim czeka na pacjentów. NFZ przypomina zasady korzystania z pomocy medycznej w święta. Interwencja służb w Radomsku. Nietrzeźwa kobieta zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Od nieznanej zawodniczki do finału Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska pisze piękną historię. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. W Łódzkim działa niemal 30 punktów świątecznej opieki zdrowotnej. To w tych miejscach w regionie w długi czerwcowy weekend możemy szukać pomocy lekarzy w przypadku nagłego zachorowania.
9: To są poradnie na terenie całej Polski. Tutaj możemy się zgłosić bez kolejki, bez żadnego skierowania i bezpłatnie. Zaopiekuje się nami lekarz i pielęgniarka. Otrzymamy receptę, poradę lekarską, poradę pielęgniarską. Możemy również dostać zwolnienie lekarskie.
8: Przypomina Anna Leder z Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i dodaje, że w przypadku zagrożenia życia pacjenci powinni zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy.
9: Na stronie pacjent.gov można sprawdzić, jaki jest czas oczekiwania w każdym SOR-ze w Polsce. Możemy tutaj sprawdzić, ile poczekamy w zależności od naszego stanu zdrowia na pierwszy kontakt z lekarzem. Pamiętajmy jednak, że szpitalne oddziały ratunkowe to nie są miejsca, gdzie usuwamy na przykład kleszcze.
8: Medycy i służby przypominają też o zasadach bezpieczeństwa podczas upałów. Warto odpowiednio się nawodnić, zakryć głowę czapką lub chustą oraz uważać nad wodą.
3: Więcej na radiolódź.pl.
8: Miała prawie 3 promila alkoholu i opiekowała się swoim miesięcznym dzieckiem. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie Radomska. 31-letnia kobieta wezwała pogotowie, skarżąc się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Ratownicy podejrzewali, że kobieta jest nietrzeźwa, więc wezwali policję. Przypuszczenia medyków były słuszne, bo badanie wykazało blisko 3 promila alkoholu, mówi Radiu Łódź aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
10: Najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa niemowlęciu. Dziecko zostało przebadane przez zespół ratownictwa medycznego i nie wymagało hospitalizacji. Do czasu przyjazdu rodziny opiekę nad niemowlęciem sprawowali policjanci. Następnie dziecko zostało bezpiecznie przekazane bliskim.
8: Kobieta została zatrzymana, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Maja Chwalińska w finale turnieju Rolanda Garrosa. Jej historia jest opowieścią o kopciuszku, który wszedł na salony. Tak ocenia to ekspert do spraw wizerunku Mirosław Oczkoś. Polska tenisistka dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju. Oczkoś powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że autentyczność Maji Chwalińskiej to strzał w dziesiątkę.
11: To jest historia doskonała, bo historie doskonałe piszą się same. Wszystko, co jest wymyślone, jest wtórne. Myślę, że tak jak są różne filmy na temat chociażby tenisistek, ale oczywiście też innych sportowców, to jest gotowy materiał na scenariusz. Potrafi powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że ona nie ma żadnego sponsora do mody i dlatego ubiera się za każdym razem inaczej. No to jest strzał po prostu w dziesiątkę. To jest historia Kopciuszka, który wszedł na salony, a przecież to jest tenisistka, która już rzeczy w życiu osiągała.
8: Maja Chwalińska pokonała wczoraj Dianę Schneider i awansowała do finału Rolanda Garrosa. Zmierzy się w nim jutro z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Holenderska policja na demonstracjach będzie testować armatki wodne z farbą. Chce w ten sposób oznakować zakłócających porządek protestujących, aby łatwiej było ich rozpoznać i zatrzymać. O szczegółach mówi Katarzyna Van Rooyen.
12: Holenderska policja często jest zmuszona do użycia armatek wodnych podczas protestów przeciwko ośrodkom dla azylantów czy wobec aktywistów klimatycznych. Wiele z tych osób zakłóca porządek, a także zakrywa twarze kominiarkami lub chustami, przez co nie można ich rozpoznać. Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa David Van Fell w programie News van de Dag ogłosił, że policja zaczyna pilotażowy projekt wypełniania armatek wodnych niebieską farbą. Demonstrantów pokrytych trudno zmywalną farbą smerfa, jak to określił minister, będzie łatwiej zidentyfikować i przez wiele godzin za nimi podążać. Jest to alternatywa dla pomysłu wprowadzenia zakazu zakrywania twarzy podczas demonstracji. Ponieważ w ostatnim czasie wiele protestów zakończyło się rozruchami, rząd pracuje nad zmianą przepisów o demonstracjach. Rozważane jest wprowadzenie surowszych kar za stwarzanie problemów i uprawnienia dla burmistrzów pozwalające im na szybkie odwołanie lub przenoszenie demonstracji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
8: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
7: W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, ale słońce powinno co jakiś czas przebijać się przez chmury, na to bardzo liczymy. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a miejscami niewykluczone burze. Temperatura od 19 stopni na zachodzie do 25 stopni na wschodzie naszego regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: Trochę kapryśna ta pogoda w długi weekend, ale jeżeli zostaniecie Państwo z nami, to na pewno kapryśnie nie będzie. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Rafał Tyluś i perfekt na dobry początek tej godziny.

Podobno, żeby odpoczywać mógł ktoś musi pracować, pisze pani Karolina. Dlatego ja w tym roku na dyżurze w pracy, ale jako że bez ruchu usycham, to czerwcówka jest po mojemu. W środę 12 kilometrów w ramach Światowego Dnia Biegania, wczoraj długi spacer z pieskiem, a dziś o 6 przed pracą zameldowałam się na siłowni. Jutro trening slow jogging w Julianowskim z cudownymi ludźmi i w niedzielę siłownia i joga. Wow, no to faktycznie będzie aktywnie. Widać, Karolinę tak mają. Moja siostra o tym samym imieniu też już pewnie trening ma dzisiaj za sobą. Podziwiam i pozdrawiam. A ja próbuję się zebrać od 3 dni, żeby coś potrenować. No ale wpisałam sobie już w kalendarz, że w niedzielę będzie bieganie. No i mam nadzieję, że się uda. Proszę trzymać kciuki. Zapraszam cały czas do dzielenia się planami na ten weekend. Część nagród już rozdałam. Sporo maili wpada na naszą skrzynkę. Podsumuję to przed godziną 13, a w puli mam jeszcze zaproszenia na bajkę muzyczną Szafa Pana Pero na jutro na godzinę 16 w Teatrze Muzycznym. Także jeżeli ktoś nie ma planów na ten długi weekend i zastanawia się, jak spędzić to jutrzejsze popołudnie z dzieciakami, to ja serdecznie polecam. studio@radiouć.pl. Wystarczy do mnie napisać i podzielić się planami na weekend.

A co do tych planów weekendowych, można na przykład posmakować radiości. Brzmi jak plan. To ja przypomnę, że przygotowaliśmy specjalnie z okazji 95-lecia Radia Łódź wspólnie z lokalnymi cukierniami i lodziarniami radiościowe ciastko i lody. Ktoś już próbował? Dajcie znać, czy faktycznie smakują radiością. Na naszym portalu radiołódź.pl znajdziecie szczegóły tych współprac, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji tych naszych przysmaków spróbować. A jak już na naszej stronie będziecie, to przypominam o nowej funkcjonalności. Można nagrać głosówkę i podzielić się czymś, co was na przykład denerwuje albo zachwyca, no zwłaszcza tym, co zachwyca. Taka głosówka wpada na naszą skrzynkę do studia i ja mogę ją zaprezentować naszym słuchaczom. Także zachęcam radiołódź.pl, nagrajcie głosówki, a ja będę prezentować wszystkim pozostałym.

Tobą. I dzisiaj, drodzy Państwo, przypada Światowy Dzień Środowiska. Data ta została wybrana na pamiątkę Dnia Otwarcia Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Co roku w akcji uczestniczy ponad 150 krajów i każda edycja ma własny temat i kraj gospodarza. W tym roku jest to Azerbejdżan, a tematem są działania dla klimatu. Konkretne hasło to Natchnieni naturą dla klimatu, dla naszej przyszłości. Taka ciekawostka. To miejmy to z tyłu głowy i zadbajmy dzisiaj szczególnie o to nasze środowisko.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu. Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszelew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszelewie.

0: gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
1: Już 6 czerwca zapraszamy na dzień otwartych drzwi cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
2: Po reklamie.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
4: Czas na pozytywne wibracje. Ania Szarmach już teraz w Radiu Łódź.

Jaką rolę odgrywa psycholog w leczeniu otyłości i kiedy pojawia się temat operacji bariatrycznej? Już za chwilę w Radiu Łódź magazyn Tak to czuję. Gościem audycji będzie Katarzyna Galuba-Lisiewicz, psycholog pracująca w Centrum Leczenia Otyłości Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu, która uczestniczy w kwalifikacji pacjentów do operacji bariatrycznych. Na tę rozmowę zaprasza Beata Tomczyk. Ja również zapraszam, ale zanim to wysłuchajmy jeszcze utworu Noc. Stach Bukowski i Kwiat Jabłoni.

0: Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk. W tym odcinku audycji Tak to czuję porozmawiamy o otyłości. Kiedy człowiek podejmuje decyzję o leczeniu? Jak wygląda droga pacjenta od pierwszej myśli o zmianie do momentu, w którym trafia pod opiekę specjalistów? Nie bez kozery tutaj używam słowa pacjent, droga pacjenta, proces leczenia, dlatego że przed sobą mam gościa mojego i Państwa, pani Katarzyna Goluba-Lisiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Pani Goluba-Lisiewicz jest psychologiem, logoterapeutą i psychoonkologiem. Pracuje w Centrum Leczenia Otyłości Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu.
2: Tak, tak, tak jest.
1: I uczestniczy w kwalifikacji pacjentów do operacji bariatrycznych. Trudno o lepszego eksperta dziś w tym temacie otyłości.
2: Bardzo mi miło.
1: Jestem bardzo zainteresowana owym Centrum Leczenia Otyłości. Ono działa od niespełna roku. Skąd właściwie pomysł, żeby powstało coś takiego w Sieradzu, w wojewódzkim szpitalu?
2: To jest pomysł dyrekcji. Mhm. Dyrektor stwierdził, że jest możliwość i dlaczego nie wykorzystać tego dla mieszkańców Sieradza.
1: Ale to tylko dla mieszkańców Sieradza?
2: No myślę, że nie tylko, ale nasz szpital jest tutaj, w tym regionie, więc dla mieszkańców regionu.
1: Jak duże jest to zainteresowanie?
2: Bardzo duże, dlatego że z tego co wiem, to już do końca roku zajęte są terminy.
1: Ale terminy do rozpoczęcia procesu leczenia, tak, czy operacji bariatrycznej?
2: Po kolei. Mhm. Najpierw trzeba się zapisać na wizytę u lekarza prowadzącego, u chirurga. Po czym, w momencie, gdy rozpoczyna się współpracę z chirurgiem, wchodzi nasz zespół, czyli jest jeszcze psychodietetyk i ja psycholog. Proces leczenia polega na pracy z dietetykiem, dlatego by dojść w ogóle, by jeżeli będzie podjęta decyzja o operacji bariatrycznej, to pacjent ma obowiązek schudnąć 5-10% masy ciała, by pokazać, że będzie współpracował, by wypracował sobie też jak pewne nawyki tuż przed operacją.
1: 5-10% masy ciała, tak?
2: Tak.
1: To będzie ile? Z 20 kilo? 10?
2: W zależności od pierwotnej wagi.
1: Mhm. W krótkim czasie, dłuższym?
2: Spokojnie.
1: Aha.
2: Powolutku.
1: Byleby tylko dał znać, że jest szansa, że później efekt po operacji bariatrycznej może utrzymywać się, czy też po prostu może być kontynuowany.
2: Że przytrzyma, tak, że utrzyma ten efekt. Dlatego, że nieutrzymanie tego efektu, bądź zbyt szybkie objadanie się, nietrzymanie zasad jest bardzo niebezpieczne dla pacjenta.
1: O tym, jak ważna jest to decyzja w życiu pacjenta, jeszcze będziemy wracać do tego pytania, powrócimy. Bardzo mnie ciekawi, kiedy człowiek podejmuje decyzję o leczeniu otyłości? Co najczęściej jest tym momentem granicznym?
2: Może tak. Decyzja o podjęciu leczenia rzadko jest wynikiem nagłego impulsu. To jest proces, w którym zbierają się takie małe krople, aż przeleje się czara goryczy. Moment graniczny ma zwykle charakter taki bardzo osobisty i emocjonalny. Najczęściej takie główne czynniki, które motywują pacjentów, to kryzys zdrowotny, czyli nagle pojawia się jakiś poważny objaw, na przykład silna duszność przy wchodzeniu po schodach, diagnoza cukrzycy typu drugiego, stan przedzawałowy. Strach o własne życie bywa potężnym takim motywatorem dla pacjenta. Poza tym, może być też utrata samodzielności i komfortu, niemożność zawiązania butów, trudności z wejściem do wanny, czy taka konieczność proszenia o przedłużacz pasa w samolocie. No to są sytuacje, które rodzą ogromne poczucie bezsilności i wstydu. Poza tym, mamy jeszcze relacje takie i rodzinę. Moment, w którym rodzic lub dziadek uświadamia sobie, że nie ma siły bawić się z dziećmi na dywanie, albo chce dożyć ich ślubu. Obietnica złożona bliskim często staje się takim punktem zwrotnym dla pacjenta. No i mamy jeszcze barierę psychiczną. Zmęczenie ciągłym ukrywaniem się przed ludźmi, unikaniem luster i poczuciem, że życie ucieka przez palce, tak z powodu nadmiarowych kilogramów. Moment graniczny to nie jest kaprys estetyczny, ale chwila, w której człowiek wybiera ratowanie swojego zdrowia i wolności.
1: Kaprys estetyczny. To w dobie kultury obrazkowej mimo wszystko kaprys estetyczny nie gra tutaj roli?
2: Naprawdę małym stopniu. Wbrew pozorom.
1: Bo pacjenci w jakim wieku do pani przychodzą? Znaczy z jakimi pacjentami pani
2: przychodzą? W przeróżnym wieku.
1: Bo jeśli mówię o kulturze obrazkowej, no okej, nie używają Instagrama, nie używają, no może używają Facebook, ale tak naprawdę, no często jest tak, że właśnie korzystając z kultury obrazkowej, bardzo szybko widzimy, że nie można sprostać temu, co pokazują celebrities, czyli celebryci polscy, zagraniczni, i wtedy widzimy się, konfrontujemy i na przykład przychodzą pacjenci, którzy mają około pomiędzy 20 a 30 rokiem życia.
2: No nie mogę się tu zgodzić, dlatego że pacjenci, którzy przychodzą, to jest tak od 20 kilku do 60, nawet 60 kilku lat.
1: Ale to też jest zastanawiające, dlaczego do 60 kilku lat. A potem? Ludziom jest obojętne?
2: Po prostu...
1: Czy to wchodzi w taki mental, że osoba 70-letnia, 80-letnia, 80-letnia, no to już jest taka...
2: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że przychodzą, że jeszcze nie zjawiła się u mnie taka osoba. I mówię z doświadczenia. Nie wiem, jak jest u innych specjalistów, ale u mnie konkretnie tak to wygląda. Poza tym, może przyjmijmy jeszcze jedną rzecz. Ja jestem w kwalifikacji bezpośrednio do operacji bariatrycznej, więc piszę opinię na ten temat, na temat pacjenta. Możliwe, że osoby starsze, bo są w Centrum Leczenia Otyłości w szpitalu, są różne metody leczenia. Metoda operacji bariatrycznej to jest jedna z wielu opcji, które oferuje centrum.
1: No to teraz już mam poukładane to.
2: Tak.
1: A co tam pani w opinii może napisać? Bo przecież od pani opinii zależy być lub nie być na stole operacyjnym.
2: Może powiem, na co zwracam uwagę.
1: Dobrze.
2: Dobrze? Bo moja rola przy wydawaniu opinii nie polega na ocenianiu czy egzaminowaniu pacjenta. Moim zadaniem jest upewnienie się, że operacja będzie dla niego bezpieczna i przyniesie trwały efekt.
1: Bezpieczna psychicznie?
2: I fizycznie również.
1: Właściwie cała kondycja ciała zależy od głowy.
2: Oczywiście, ciało to głowa.
1: No i co, i co, i co?
2: No to na co zwracamy? Sprawdzamy, czy to będzie trwały efekt. Chirurg operuje żołądek, ale to pacjent steruje nim za pomocą głowy, tak właśnie jak powiedzieliśmy.
1: Mhm.
2: Zanim podpiszę opinię kwalifikującą, muszę poznać odpowiedzi na 4 kluczowe pytania. Czy pacjent cierpi na niekontrolowane zaburzenia odżywiania? Tu muszę sprawdzić, czy u podłoża otyłości nie leży na przykład zespół kompulsywnego objadania się lub jedzenie nocne. Jeśli pacjent reguluje silne emocje jedzeniem, to po operacji, gdy żołądek będzie malutki i nie pomieści dużych porcji, straci swoje jedyne narzędzie radzenia sobie ze stresem.
1: Mhm.
2: To mogłoby doprowadzić do głębokiego kryzysu psychicznego lub szybkiego rozepchania żołądka. Muszę jeszcze sprawdzić, jaki jest stan psychiczny pacjenta. Sprawdzam, czy pacjent nie zmaga się z aktywną, nieleczoną, głęboką depresją, psychozą, czy uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Te stany wymagają bezwzględnego ustabilizowania przed zabiegiem. Następną rzeczą, jaką sprawdzam, to jakie są oczekiwania pacjenta wobec operacji. Czy są one realistyczne? Czasem pacjenci myślą, że operacja rozwiąże wszystkie ich problemy życiowe. Uratuje rozpadające się małżeństwo albo nagle da wymarzoną pracę. Moim zadaniem jest urealnienie tych oczekiwań. Operacja leczy ciało, ale nie zmienia realiów życia. No i jeszcze, czy pacjent rozumie zasady tej gry i ma wsparcie? Sprawdzam, czy pacjent wie, że po operacji jego życie zmieni się diametralnie. Na przykład konieczność suplementacji do końca życia, restrykcyjna dieta w pierwszych tygodniach. Badam też, czy ma wokół siebie bliskich, którzy będą dla niego oparciem, a nie barierą. Moja opinia psychologiczna to nie jest zielone lub czerwone światło. Na zasadzie lubię tego pacjenta lub nie. To raczej polisa ubezpieczeniowa dla chorego. Jeśli widzę, że głowa nie jest jeszcze gotowa na tak rewolucyjną zmianę, nie odrzucam pacjenta. Mówię mu, musimy najpierw poukładać kilka rzeczy w gabinecie, żeby ta operacja była dla ciebie bezpieczna i dała ci drugie, zdrowe życie.
1: To jest naprawdę ciężki kamień do podniesienia. Dobrze, to teraz tutaj zapauzujemy. Spotkamy się z państwem słuchaczami już w części internetowej. Zapraszam, mam nadzieję, że pani też zaprasza. Pani psycholog.
2: Oczywiście.
1: Pani Katarzyna Golubelisiewicz jest dziś gościem w programie Tak to czuję. Rozmawiamy o otyłości. O tyle bardzo istotny jest dzisiejszy gość, ekspert, ponieważ pani Golubelisiewicz pracuje w Centrum Leczenia Otyłości Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu. W części internetowym rozpoczniemy sobie od pytania, czym jest otyłość od strony psychologicznej.
2: Oczywiście.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
8: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
9: Kampania społeczna wakacje? Ale co to?
10: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
11: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
9: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
13: Poważne utrudnienia na A2 w Łódzkiem. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Setki pijanych kierowców zatrzymanych. Policja podsumowuje Boże ciało na drogach. Brytyjczycy wybierają zwierzęta na nowe banknoty. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Poważny wypadek na A2 w Łódzkiem. Droga jest zablokowana. W miejscowości Szczawin Kolonia w powiecie zgierskim doszło do zderzenia dwóch osobówek i ciężarówki. Jedna osoba została poszkodowana. Jak przekazali Radiu Łódź strażacy, autostrada A2 w kierunku Poznania jest zablokowana. 3 osoby zginęły na skutek wczorajszych wypadków na polskich drogach. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że w Boże Ciało funkcjonariusze zatrzymali 327 kierujących po spożyciu alkoholu.
14: Tylko wczoraj na drogach doszło do 46 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 48 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 327 kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu.
13: W trakcie długiego weekendu weekendu nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Są oni obecni przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych i w miejscach, gdzie występuje zwiększone natężenie ruchu. Pijana matka opiekowała się miesięcznym dzieckiem. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 31-letniej radomszczanki. Kobieta, będąc pod silnym wpływem alkoholu, opiekowała się swoim miesięcznym dzieckiem. Badanie wykazało prawie 3 promila. Szczegóły sprawy zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
15: 31-letnia kobieta wezwała pogotowie ratunkowe, skarżąc się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Ratownicy pojechali do jednego z mieszkań na terenie Radomska, aby udzielić jej pomocy, relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
16: Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem.
15: O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policję. Wezwani funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości matki.
16: Badanie wykazało, że miała blisko 3 promile alkoholu.
15: Dziecko zostało przebadane przez ratowników medycznych, nie wymagało pobytu w szpitalu.
16: Do czasu przyjazdu rodziny opiekę nad niemowlęciem sprawowali policjanci. Następnie dziecko zostało bezpiecznie przekazane bliskim.
15: 31-latka została zatrzymana, a o sprawie powiadomiono sąd rodzinny. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: Kobiecie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Władze Wieruszowa chciałyby przenieść symbol miasta, samolot LI-2, z centrum na rondo na przedmieściach. Okazuje się jednak, że koszty przeniesienia są zbyt duże. Samolot miałby stanąć na rondzie łączącym drogę wojewódzką w kierunku Wielunia z łącznikiem drogi ekspresowej S8. Dzięki temu lokalną atrakcję mogłoby zobaczyć więcej osób. Jak mówi burmistrz Wieruszowa, Rafał Przybył, Urząd Marszałkowski zgodził się na przeniesienie, ale postawił jeden warunek.
17: 640 zł dziennie. Czasami na różnego rodzaju bzdury i pikniki ze starą kiełbasą. W województwie łódzkim są pieniądze, a na tego typu ruchy, które mogłyby ocalić właśnie od zapomnienia naszą historię, na to nie ma pieniędzy.
13: Samolot LI-2 trafił do Wieruszowa jako pomnik pod koniec lat 60. Stanął w pobliżu rzeki Prosny i stoi tu do dziś. Kiedyś w środku działała kawiarnia, teraz maszynę można obejrzeć tylko z zewnątrz. Maskonur, jeż, trzmiel, lis, a nawet żarłacz olbrzymi mogą trafić na brytyjskie banknoty. Bank Anglii rozpoczął ogólnokrajowe głosowanie, w którym mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa wybiorą zwierzęta, ptaki i owady, które ozdobią nową serię funtów. Plebiscyt potrwa miesiąc, do 3 lipca, relacjonuje Anna Rączkowska.
18: Bank Anglii wytypował 18 gatunków zwierząt, które mogą znaleźć się na nowych banknotach. Wśród nich są zarówno dobrze znane mieszkańcom wysp jeże, wydry i rudziki, jak i znacznie mniej oczywisty żarłacz olbrzymi, druga największa ryba świata. Na liście znalazły się także delfin butlonosy, łosoś atlantycki i ulubieniec wyspiarzy, maskonur. To oznacza koniec tradycji, która trwa od ponad pół wieku. Obecnie na odwrocie brytyjskich banknotów znajdują się wybitne postacie historyczne, m.in. Winston Churchill czy Jane Austen. Bank Anglii chce jednak, aby kolejna seria nawiązywała do przyrody i dzikich zwierząt zamieszkujących Zjednoczone Królestwo. Jedno pozostanie bez zmian. Na nowych banknotach nadal będzie widniał portret króla Karola III. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
13: A na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 12:00.
12: +25 stopni maksymalnie dzisiaj w Łodzi i regionie. Pogoda zmienna. Czasem słońce, czasem deszcz, a niewykluczone też burze. Więc na spacer lepiej zabrać parasol. Jutro ma być spokojniej, więcej słońca, już bez opadów, ale w niedzielę znów popada. Także ten długi weekend z taką zmienną aurą. No ale weekend, nie ma co narzekać.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: Już za chwilę dowiemy się, gdzie warto się wybrać dzisiaj i w weekend. Kulturalne newsy za moment, ale zanim to jeszcze odrobina muzyki.

0: Obiecywałam, że podpowiemy, gdzie dzisiaj warto się wybrać. Ania Grobnińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I na pewno o kulturalnych wydarzeniach nam opowie.
2: Czas na kulturę.
1: A trochę też takich kulturalno-zabawowych, ponieważ Łaski Dom Kultury poleca nam wszystkim jarmark Łaski. 3 dni potrwa w tym roku, od dziś do niedzieli, a preludium będzie dzisiejsze Rykowisko. To jest wydarzenie dedykowane tym, którzy gitarowe riffy i ciężkie brzmienia przedkładają nad spokojne melodie, bowiem sala widowiskowa Łaskiego Domu Kultury zamieni się w miejsce, gdzie będzie głośno, mocno i konkretnie. To już dzisiaj o godzinie 18:00. A muzycznym sercem jarmarku będzie scena przy ulicy Zielonej, gdzie wystąpią jutro zespoły Łzy i Wilki, a pojutrze w niedzielę Wideo. A poza tym jest jeszcze Słońcobranie przy placu 11 listopada, czyli kreatywna przestrzeń dla rodzin z rozmaitymi warsztatami, grami, animacjami, mnóstwo atrakcji w Łasku. Polecamy uwadze naszych słuchaczy. W Teatrze imienia Jaracza w Łodzi dzisiaj ciekawe wydarzenie, ćwiczenia z obecności, włączający pokaz pracy warsztatowej. Otóż było tak, spotkały się dwa zespoły aktorskie. Teatru Jaracza, a także Teatru Smile. To jest łódzki teatr osób z niepełnosprawnością. I przez 2 tygodnie trwały warsztaty, które poświęcone były głównie komunikacji, a bazowały na przeświadczeniu i słusznym zresztą, że komunikacja odbywa się nie tylko za pomocą słów. No i rezultat tej warsztatowej pracy właśnie dzisiaj będzie można obejrzeć o godzinie 17:00, a dodatkowo jeszcze chętni widzowie będą mogli włączyć się do przedstawienia, czy też właściwie pokazu raczej, i dlatego organizatorzy proszą, żeby zabrali specjalne obuwie na zmianę albo w skarpetkach, żeby uczestniczyli, żeby mogli wejść w przestrzeń sceny i swobodnie działać. To w Teatrze Jaracza dzisiaj o godzinie 17:00 i tam też będzie o godzinie 18:00 potańcówka Bez Granic. Natomiast Kino Kinematograf, działające przy Muzeum Kinematografii w Łodzi, proponuje seanse przedpremierowe filmu Sny o słoniach. To jest film kultowego reżysera Wernera Herzoga, którego ekipa podąża za biologiem zajmującym się ochroną przyrody. Bohater filmu wyrusza w podróż w góry Angolii na poszukiwanie nieuchwytnego stada słoni duchów, stworzeń, które od dawna uważano za mit. Te przedpremierowe pokazy to dzisiejszy o godzinie 19:45 i w środę 10 czerwca o godzinie 19:15. Skoro jesteśmy przy filmie, to powiedzmy jeszcze, że na ten weekend Kino Charlie i Fabryka Równości proponują przegląd zatytułowany Głosy Równości. Już się rozpoczął, natomiast dzisiaj kolejne dwa pokazy. O godzinie 18:30 Dobry Wieczór, Dobry Dzień. Reżyserka to Iwona Juka. Zdeterminowani, by uciszyć głos bohatera filmu, partyjni funkcjonariusze wysyłają agenta, który ma przeniknąć do jego kręgu i zniszczyć wszystko, co dla niego ważne. Wszystkie te działania zamieniają się w bardzo niebezpieczną grę lojalności i zdrady. To dzisiaj o godzinie 18:30 i również dzisiaj, ale o godzinie 20:00 Leila, to historia o tym, jak to młody biznesmen z dobrego domu zakochuje się w kontrowersyjnej londyńskiej drag queen. To w kinie Charlie. I na zakończenie jeszcze przypomnijmy o cyklu realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w łódzkim EC1 Andrzej Wajda, Notatki z rzeczy niewidzianych. Punktem wyjścia tu są słynne notesy Andrzeja Wajdy i pomysł polega na tym, żeby poza prelekcją i filmem Andrzeja Wajdy dołączyć film innego reżysera i takie zestawienia, takie pary właśnie przygotowano. I dzisiaj film Andrzeja Wajdy to Lotna z 1959 roku o 19:00 i prelekcja Wojciecha Tutaja, a jutro o 19:00 Winchester 73, czyli klasyczny amerykański western. Takie oto zestawienie filmu wojennego o Lotnej, to imię klaczy. To akcja dzieje się podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, a tutaj western właśnie, w którym także koni nie brakuje. Takie nieoczywiste zestawienia w ramach tego cyklu w Narodowym Centrum Kultury Filmowej.
0: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. No i oczywiście zapraszamy.

Dziś wszystko szybko. Szybko spałam, rano szybki spacer z psem, teraz bardzo szybko pracuję, bo już za chwilę szybko pakuję plecak psa i siebie i jadę nad jezioro. Dołączam do tych, co już od czwartku odpoczywają, pisze pani Agnieszka. No to mam nadzieję, że nad tym jeziorem już uda się trochę zwolnić to tempo. Tego oczywiście życzę. Jeszcze można do mnie pisać. Jestem dzisiaj z państwem do godziny 13 i czekam na maile, a do rozdania mam trochę nagród. Po godzinie 13 Ania Groblińska przejmie mikrofon i też na pewno będzie miała dla państwa dużo zaproszeń. Także jeżeli komuś się nie uda, no to proszę nie tracić nadziei, proszę z nami zostać.

0: to promocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
4: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą Węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20:00. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl.
0: Autopromocja. Reklama. 5 do 100. Zapisałeś się już?
6: Do czego? Na co?
0: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
6: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
0: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
6: Szczegóły na radiolódź.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
4: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
11: 28 minut, 29 minut, dokładnie po godzinie 11 i w Radiu Łódź Warius Manx.
12: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Ależ ja mam cudownych gości w studiu teraz. Szkoda, że Państwo nie widzą, ale za chwilę usłyszycie, bo już w niedzielę kolejna odsłona naszej audycji, a ja to widzę inaczej. Audycji dla dzieci i młodzieży. Znowu spotkam się z moją ekipą dzieciaków. A żeby zachęcić Państwa do słuchania tej niedzielnej audycji, zaprosiłam dzisiaj do studia młodzież Pola i Marcel. Dzień dobry.
1: Cześć. Dzień dobry.
0: Tym razem poruszymy bardzo ciekawy temat, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zadam Wam to pytanie teraz i dobrze się zastanówcie, zanim odpowiecie. Gdybyście zostali szefami świata na 24 godziny, to co byście zrobili? Pola.
1: Na pewno, żeby więcej segregować śmieci i żeby nie palić papierosów.
0: Wow, to ty się wpisujesz, bo dzisiaj przypada Światowy Dzień Ochrony Środowiska, więc bardzo ładnie wpisałaś się w to święto, jak poważnie. Marcel, a ty jakie miałbyś
2: żeby
0: życzenia?
2: Żeby dostać od najlepszych piłkarzy na świecie autografy, żeby się przeprowadzić do Barcelony i tam treningować.
0: Ja tak czułam, że ty będziesz miał takie życzenia, marzenia związane z piłką nożną, a zdradź, dlaczego akurat takie masz marzenia?
2: Bo w przyszłości chcę zostać piłkarzem.
0: No i trenujesz, prawda? A powiedz, Marcel, jeszcze skąd ty do nas przyjechałeś?
2: Bo
0: ty...
2: Z Krakowa.
0: Z Krakowa. Ja dzisiaj Państwu w naszej audycji mówiłam, że ekipa z Krakowa jedzie do Łodzi, dlatego no, nie mogłam nie wykorzystać tej okazji i zaprosiłam ich tutaj do studia. No ale rozmawiamy o tym, gdybyście zostali tymi szefami świata, to dopytam jeszcze, czego waszym zdaniem miałoby być więcej na świecie, gdybyście tymi szefami byli?
1: No, żeby ludzie się bardziej byli dla siebie mili i żeby było po prostu mniej takich kłótni.
0: A ty, Marcel, czego chciałbyś więcej?
2: Żeby było więcej wolnego czasu.
0: O, powiem ci szczerze, że ja też bym miała takie życzenie, żeby było więcej wolnego czasu i wydaje mi się, że nasi słuchacze też mają takie marzenie, bo ja ich dzisiaj pytałam o to, co robią w długi weekend i wiele osób napisało, że właśnie marzy im się taki wolny czas, długi weekend, żeby móc odpocząć. A czego miało być mniej? Pola już powiedziała, żeby było mniej kłótni na przykład. A ty, Marcel?
2: Tak. Mniej szkoły.
0: No czekałam, aż pojawi się takie hasło, bo najczęściej w tych naszych rozmowach z dzieciakami to jest ojej, dlaczego my musimy chodzić do szkoły? A jakby było fajnie, gdybyśmy do tej szkoły tyle nie musieli chodzić. I tak się spodziewałam, że może na przykład mniej sprawdzianów?
2: Tak.
0: Czy to by było dobre życzenie?
2: Tak.
0: No, ale w sumie sprawdziany trochę są potrzebne, no bo przynajmniej czegoś się uczycie ciekawego w tej szkole. O, i milczenie. No dobra, nie kontynuuję tego tematu, ale że jesteśmy przed wakacjami, to tylko szybko zdradźcie, czy macie jakieś plany na wakacje?
2: Pojechać do Chorwacji i do Włoszech.
0: O, Pola?
1: A my jedziemy do Węgier z przystankami.
0: Na Węgry. No dobra, super plany. A ja zapraszam w takim razie. Niedziela, godzina 10:40. Nasza audycja dla dzieci i młodzieży. A ja to widzę inaczej. Bardzo dziękuję. Pola i Marcel byli moimi gośćmi. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
3: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

Dzieciaki już zniknęły, jak to dzieciaki, i także wysiedziały te 4 minuty przed mikrofonem. To ja jeszcze raz zapraszam na audycję A ja to widzę inaczej w najbliższą niedzielę o godzinie 10:40. Zapowiedź pojawi się jeszcze w naszych mediach społecznościowych, zachęcam do śledzenia. A skoro o tych mediach społecznościowych mowa, to jeszcze dzisiaj w programie po godzinie 12:00 zrobimy sobie podsumowanie tego, co w tym tygodniu najbardziej rozgrzało użytkowników internetu, naszą społeczność skupioną wokół portalu radio.pl i naszych kanałów w social mediach. To po godzinie 12:00.

Tatiana Okupnik w Radiu Łódź, a my zbliżamy się pomału do godziny 12:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości. Przypomnę tylko, że newsy można śledzić na bieżąco w naszej aplikacji mobilnej. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma aplikacji Radia Łódź na swoim telefonie, to zachęcam, żeby zainstalować i aktualizować na bieżąco, bo co jakiś czas pojawiają się nowe funkcjonalności. A po godzinie 12:00, już zapowiadałam, zrobimy sobie podsumowanie tego, co działo się w tym tygodniu w internecie.

0: emocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
11: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto.
15: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
15: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie.
18: Na zegarze 12.
19: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
18: W studiu jest Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
18: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
20: Uwaga kierowcy, utrudnienia przy łódzkim rondzie lotników lwowskich. Za chwilę szczegóły. W wiadomościach sprawdzimy, jak dziś pracują urzędy i przypomnimy, jakie zasady obowiązują podczas grillowania. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Uwaga kierowcy, ważny remont na Górnej w Łodzi. W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy torowisku na rondzie lotników lwowskich. To oznacza zmiany zarówno dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. A szczegóły zna Seweryn Potentas.
21: Remont oficjalnie rozpoczyna się jutro. Przez to na utrudnienia na rondzie lotników lwowskich natkną się kierowcy.
22: Jego część będzie zamknięta, dlatego jadąc od Górniaka i Alei Politechniki nie skręcimy w ulicę Paderewskiego.
21: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Prace przy torowisku będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:00. W tym czasie trasy zmienią m.in. tramwaje linii 11, 16 i 41.
22: Podczas prac zamiast tramwajów po ulicy Pabianowskiej Zielenickiej pojadą dwie autobusowe linie zastępcze Z11 i Z41.
21: Poza godzinami prac, a także w weekendy, komunikacja miejska będzie działać zgodnie ze swoim rozkładem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
20: Remont na rondzie lotników lwowskich zakończy się przed końcem wakacji, a o tym, gdzie jeszcze są utrudnienia w Łodzi, piszemy na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
20: Część urzędów ma dziś wolne. W piątek po Bożym Ciele w Łódzkiem niektóre jednostki i instytucje są nieczynne. To wynik decyzji kierowników i włodarzy w poszczególnych urzędach, a w których konkretnie, to sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: Piątek 5 czerwca ogłoszono dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, Urzędzie Gminy Pabianice, Urzędzie Miejskim w Łęczycy oraz w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych w Kutnie. Od poniedziałku urzędy wrócą do normalnego funkcjonowania przez 5 dni w tygodniu. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
20: W piątek po Bożym Ciele normalnie pracują m.in. Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzki Urząd Wojewódzki. Grill na balkonie może skończyć się mandatem. Grillowanie na balkonie w bloku nie jest w Polsce wprost zakazane, ale może skończyć się właśnie mandatem, bo kluczowe są skutki. Dym, zapach i ryzyko pożaru, które mogą przeszkadzać sąsiadom. To właśnie te skutki mogą być odbierane jako zakłócanie spokoju i porządku publicznego, za co grozi mandat do 500 zł. W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu. Jak informuje Dawid Andrzejczak z Łódzkiej Straży Miejskiej, w sezonie letnim takich zgłoszeń jest bardzo dużo.
4: Jeżeli zgłoszenie dotyczy jedynie zapachu czy dymu, funkcjonariusze muszą każdorazowo ocenić, czy doszło do wykroczenia. Ewentualnie można rozważyć zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
20: Co istotne, grill na balkonie stwarza ryzyko pożaru, a w Łodzi nie brakuje miejsc, w których można legalnie grillować.
4: Ja jak najbardziej zachęcam mieszkańców do korzystania z wyznaczonych miejsc do grillowania na terenie Łodzi. Ich wykaz oczywiście jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi.
20: Łodzianie do grillowania najczęściej wybierają m.in. Park na Zdrowiu, Park nad Jasieniem czy Park Młynek. W mieście dostępnych jest jednak więcej wyznaczonych stref grillowych. Wielki sukces polskiej tenisistki. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa. Pierwszy trener Maji Chwalińskiej jest dumny z osiągnięć tenisistki, która jutro wystąpi w finale wielkoszlamowego turnieju French Open. Paweł Kałuża powiedział Polskiemu Radiu, że jest usatysfakcjonowany, widząc, jak daleko zaszła jego podopieczna. Dodał, że Maja Chwalińska od zawsze była bardzo ambitną zawodniczką.
23: To była zawodniczka, która zawsze dążyła do celu, który sobie wyznaczyła. Tym celem od już kilkunastu lat były te szczyty tenisowe. No i w Paryżu na tą pierwszą górę już się wspięła. Mam nadzieję, że jutro postawi kropkę nad i i że to nie będzie jedyna góra.
20: Finał turnieju na kortach Rolanda Garrosa odbędzie się w jutrzejszym popołudnie. Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Polka zwyciężyła wczoraj w półfinale. Pokonała Dianę Schneider w dwóch setach z wynikiem 7-6 i 6-4. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
24: Całkiem ciepło w Łodzi i regionie, ale niestety pochmurno. Nad naszą rozgłośnią coś słońce nie może przebić się przez te chmury. Być może Państwo macie więcej szczęścia, mam taką nadzieję. Jutro znacznie więcej promieni obiecują nam synoptycy. Dzisiaj niestety może popadać, a niewykluczone, że w naszym regionie pojawią się także burze.
25: W środku dnia z Radiem Łódź.
24: Nie przejmujemy się pogodą, długi weekend, cieszmy się nim. My zadbamy o Państwa dobre nastroje. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, za sterami Rafał Tyluś.

0: Obiecywałam, że po godzinie 12 zrobimy podsumowanie tego, co klikało się w internecie. No to zaczynamy, a ze mną jest Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Cześć, Danielu.
1: Cześć, no i dotrzymujesz obietnic.
0: Ja dotrzymuję, oczywiście.
1: Ja też jestem tu.
0: No to przejdźmy od razu płynnie do tematu, który poruszył szczególnie, mam wrażenie, w tym tygodniu i nie tylko w tym tygodniu naszą społeczność, czyli kolejny remont Placu Wolności. Beton ma zastąpić kostkę brukową. To nie jest pierwszy remont. No ciekawe, czy ostatni. Przeczytam jeszcze komentarz pana Dariusza. No dobra, ile wytrzyma ten beton, kiedy pojawią się pierwsze dziury, kiedy będzie potrzebny kolejny remont? Tylko poważne odpowiedzi poproszę.
1: Ja nie wierzę, że jakikolwiek remont wytrzyma na zawsze. No to wiesz, pytanie, kiedy będzie kolejny? Może będzie za 30 lat na przykład. No to wtedy co? Nie będziemy już mogli narzekać.
0: No to prawda. Oby ale, tak było.
1: Ale słuchajcie państwo, był jeden inny super komentarz, który wskazał, że 35 milionów kosztował ten remont pierwotnie. Mm-hmm. I za tę kwotę można kupić według tego komentarza 1 000 000 kebabów. Ja nie chcę mówić, że Łódź to miasto, w którym można liczyć kebabami różne inwestycje, ale trochę kusi, żeby tak powiedzieć. Mm-hmm. No 1 000 000 kebabów, to można się już pobawić.
0: Ciekawe, kto by je zjadł. Na czas.
1: Zapadła cisza, bo oboje jesteśmy dość szczupli.
0: Tak, i ja na przykład nie jem mięsa, więc to mógłby być problem.
1: Ja też nie jem mięsa, ale kebaba bym zjadł.
0: O proszę. No dobrze. Czyli remont Placu Wolności mamy za sobą.
1: A na stronie też Radio Łódź mamy zdjęcia z tego remontu.
0: Tak, także zapraszamy.
1: Jak ktoś nie przychodzi przez Plac Wolności często, to mamy też.
0: A na naszym radiowym Facebooku mamy nawet filmik, także też zachęcamy do obejrzenia. Kolejny temat, który wzbudził zainteresowanie zarówno na portalu Radio Łódź, jak i w naszych mediach społecznościowych. To temat oczywiście, który dotyka wielu z nas, no bo kierowców. Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem.
1: Zdania kierowców są podzielone z tego, co czytałem. Jedni chcą więcej tych odcinkowych pomiarów prędkości, a drudzy chcą mniej, a trzeci... Jest jeszcze trzecia opcja. Przypomnę sobie zaraz, co ta trzecia opcja mówi. A, że rząd zawsze wyciąga pieniądze, co by...
0: A, tak. Takie komentarze też u nas się pojawiają i rzeczywiście jest tak pół na pół. Jedni uważają, że to jest bardzo dobra decyzja, a inni może nie będę czytać tych komentarzy, bo takie są mocne.
1: Takie nienachalnie miłe, bym powiedział.
0: Ale zachęcam państwa, możecie zajrzeć i pokomentować oczywiście zarówno na naszej stronie, jak i w naszych mediach społecznościowych.
1: Ciekawe, czy gdyby w radiu u nas prowadzić takie odcinkowe pomiary prędkości, na przykład między tym pokojem, gdzie teraz jesteśmy, a górą, albo
0: by
1: urządzeniem skawą. Myślę,
0: to
1: że
0: by
1: parę osób
0: świetne.
1: By przekroczyło.
0: Myślę, że zdecydowanie mandaty by się posypały. Wrócimy za moment do naszej rozmowy.

0: No to wracam. Wracamy właściwie razem z Danielem do podsumowania internetu.
1: Wracamy. Słońce wzejdzie we wszystkie dni naszej niedoli, śpiewał zespół Star Sailor przed chwilą. A ty, Paulina, wiem, że masz coś do powiedzenia o pogodzie.
0: Tak, mam coś do powiedzenia, no bo jak zwykle pogodowe tematy w naszych mediach społecznościowych rozgrzewają użytkowników. To jest dla mnie zawsze zadziwiające, bo pierwsza milionowa rolka, jaka pojawiła się na naszym Facebooku, dotyczyła właśnie burzy.
1: Milionowa, w sensie zarobiliśmy na niej milion?
0: No niestety nie. Milion wyświetleń.
1: Też fajnie.
0: Też fajnie. Ja jestem zadowolona. A w tym tygodniu, i to wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj, czy przedwczoraj? Możliwe, że przedwczoraj. Ulewne deszcze w naszym regionie i właśnie taki temat rozgrzał naszą społeczność.
1: To przedwczoraj, tam podmyło drogę, także kilka dni będzie nieczynne.
0: No tak, i takie tematy rzeczywiście wzbudzają emocje. Ale są też inne, które wzbudzają emocje, Danielu.
1: Tak, na przykład zastanawiamy się razem, jaka pogoda będzie w Turcji, w Grecji, w Albanii.
0: Tam na pewno jest więcej słońca niż u nas dzisiaj.
1: Pewnie tak, a zastanawiamy się dlatego, że są to kierunki z łódzkiego lotniska, jakimi możemy polecieć na wakacje. Mm-hmm. Co byś wybrała? Albanię, Grecję, Turcję?
0: Szczerze mówiąc, mam na swojej liście od jakiegoś czasu Albanię, bo jestem bardzo ciekawa. Więc z tych, które wymieniłeś, chyba postawiłabym na Albanię. A ty?
1: No ja z Albanii chyba znam tylko doktora Albana i nawet nie wiem, czy doktor Alban jest z Albanii tak naprawdę. Mogę tylko strzelać. Ja bym chyba postawił na greckie wyspy, bo nie byłem. No ale w Albanii też nie byłem, więc ciekawe tłumaczenie. Natomiast byłem, słuchaj, w Lesie Łagiewnickim, nie wiem, ty chyba też.
0: Ja też byłam
1: Państwo
0: w Lesie
1: pewnie
0: Łagiewnickim.
1: Też byli.
0: A co tam w Lesie Łagiewnickim
1: się
0: dzieje?
1: No otóż pojawił się pomysł, o którym piszę na stronie radiołódź.pl, że będzie tam duża rewolucja komunikacyjna, będą nowe ścieżki, będzie wieża widokowa, będzie ścieżka w kronach drzew, nowe kładki.
0: Wow.
1: Urząd zapowiada tam szereg zmian. I tu taki cytat z tego komunikatu urzędowego, że dzięki temu turyści będą lepiej poznawać Las Łagiewnicki. No ja mam takie wrażenie, że poznałem dobrze Las Łagiewnicki, nie wiem. Czy chciałbym go bardziej poznać.
0: Ja mam wrażenie, szczerze mówiąc, że nie poznałam go zbyt dobrze, ale to pewnie dlatego, że turbo rzadko tam bywam. Natomiast no, sam pomysł na to, żeby jakieś nowe ścieżki się pojawiły, to chyba całkiem dobry.
1: Tak, całkiem
0: bo
1: dobry.
0: Bo ludzie lubią spacerować po lesie.
1: Chociaż przypomnijmy, że jest tam też rezerwat. Ja często tam biegam i no, często są też dziki na przykład.
0: O.
1: Także ścieżka
0: dzika... Trzeba uważać.
1: Ścieżka z dzikiem to też byłaby
0: pewna atrakcja. A propos dzika, pojawiło się też zdjęcie na naszej grupie ostatnio, że dzik spacerował koło naszej rozgłośni ze 2 dni temu. Więc dziki do nas tutaj docierają.
1: A to ja wiem, bo w naszym parku obok radia też często są, zwłaszcza po zmroku, bo też często biegam obok radia i rzeczywiście raz mi się zdarzyło, że dosłownie metr przede mną, jak biegłem, wtoczyło się stadko dzików, takich malutkich.
0: No to uważajmy na dziki, ale spacerujmy po Lesie Łagiewnickim również. Dobrze, bardzo dziękuję, Danielu, za to dzisiejsze podsumowanie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.

0: gdy będzie już po wszystkim, gdy weźmiesz swoje rzeczy stąd, przypieczętujesz ciszę,
1: obudź mnie.
0: Gdy odważysz się na nowo,

0: Bardzo aktywnie dzielili się Państwo dzisiaj swoimi pomysłami na spędzenie długiego weekendu. Naprawdę dużo maili wpadło na naszą skrzynkę. Bardzo za nie dziękuję. No i obiecywałam, że mam dzisiaj w puli trochę nagród. No to teraz je rozdamy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Do kina wysyłam panią Maję, do Teatru Nowego pójdzie pani Marzena, a do Teatru Muzycznego na bajkę muzyczną pan Bartłomiej i pan Piotr z rodzinami. Zaproszenia są podwójne, niektóre nawet poczwórne. Wysłałam wszystkie informacje w mailach, także pozostaje mi życzyć wspaniałych wrażeń. A pozostałych zachęcam, żeby z nami zostali, bo po godzinie 13 będzie kolejna szansa na zaproszenie.

0: Rozdałam przed chwilą zaproszenia do kina, do teatrów, do wykorzystania w ten długi weekend, ale zapraszam też do nas, do Radia Łódź, konkretnie do studia imienia Henryka Debicha, gdzie w niedzielę naprawdę mocny koncert zagra u nas zespół Węże. Można się jeszcze zapisywać, wystarczy wysłać maila na adres wydarzenie@radiołódź.pl i wziąć udział w tym koncercie. 7 czerwca, godzina 20. Warto do nas zajrzeć. Zapraszamy.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo, it's about a thing, yo.

To Igo i Stumilowy Las w Radiu Łódź. Zbliżamy się pomału do godziny 13 i przypomniałam sobie, że my mamy bardzo fajną propozycję dla Państwa na wakacje, a konkretnie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. Wraca Akademia Młodego Radiowca. Będzie można w taki wyjątkowy sposób spędzić te wakacje razem z nami i poznać się pracę radiowca od kuchni. Polecamy serdecznie. Na naszej stronie radiołódź.pl można znaleźć wszystkie szczegóły. Będą dwa turnusy. To wszystko jest oczywiście na tej naszej stronie opisane. Także proszę zajrzeć i zapraszamy do nas.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: No, do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert, premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
6: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź na zegarze 13. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Wiktoria Makowska.
12: Uwaga kierowcy, potężne utrudnienia na A2 w kierunku Poznania. Zgierz stawia na busy na życzenie. Już od połowy czerwca rusza pilotażowy system transportu miejskiego. Kosmiczny taniec na polskim niebie. Od dziś możemy podziwiać wyjątkowe zbliżenie Wenus i Jowisza. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A2 w Łódzkiem. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, kilka pojazdów zderzyło się niedaleko miejscowości Szczawin-Kolonia w powiecie zgierskim. Droga w kierunku Poznania pozostaje zablokowana, mówi sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz ze zgierskiej policji.
13: 26-letni kierujący osobowym Peugeotem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Mężczyźnie nic się nie stało. Chwilę po tym zdarzeniu doszło w tym miejscu do drugiej kolizji, w której uczestniczył bus oraz tir z naczepą. Kierujący tirem 45-latek uderzył w tył busa kierowanego przez 36-letniego mężczyznę.
12: Na miejscu wciąż pracują służby, przyczyny wypadku są ustalane.
0: od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Od połowy czerwca w Zgierzu ruszy pilotaż nowego systemu transportu miejskiego. Mieszkańcy będą zamawiać przez aplikację busy w formule przejazdów na żądanie, wskazując miejsce startu i cel podróży. Rozwiązanie ma uzupełnić komunikację autobusową, szczególnie tam, gdzie kursy są rzadkie albo nie docierają w ogóle. W pierwszym etapie w systemie będzie 6 busów, a docelowo 10. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
14: System działa w oparciu o aplikację, w której pasażer wybiera adres docelowy, a następnie otrzymuje informację, gdzie ma dojść do najbliższego wirtualnego przystanku.
15: Po wybraniu tego adresu aplikacja już sama przelicza najoptymalniejszą trasę, wybiera i wskazuje bus, który przyjedzie po danego pasażera, ponieważ busy mają swoje unikalne numery.
14: Mówi Marian Juszkiewicz, prezes firmy Voxnet odpowiedzialnej za aplikację i dodaje, że średni czas oczekiwania na busa ma wynosić około 10 minut. W pilotażu każdy kurs kosztować będzie 4 zł i będzie opłacany w aplikacji. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
12: We wrześniu, po zakończeniu pilotażu, miasto planuje ewaluację i lepsze dostosowanie nowej usługi do potrzeb pasażerów. Na wieczornym niebie już teraz możemy zobaczyć jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. Dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego, Jowisz i Wenus, zbliżą się do siebie tak bardzo, że prawie zleją się w jeden bardzo jasny punkt. To wyjątkowe zjawisko najlepiej będzie widoczne od dzisiejszego wieczoru do 13 czerwca. Jak mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu, obie planety są świetnie widoczne gołym okiem. Obecnie są tak jasne i znajdują się tak blisko, że trudno je przeoczyć, podkreśla Jerzy Rafalski.
16: Dwa bardzo jasne punkty po zachodzie Słońca. Wyglądają nienaturalnie. Niektórzy mówią to gwiazdy. Może samoloty lądują, nie to planety. Faktycznie Wenus i Jowisz potrafią być bardzo jasne. I teraz, gdy po zachodzie Słońca zwracają na siebie uwagę, pojawia się wspaniały spektakl na niebie, bo mamy kolory po zachodzie Słońca. No i jeszcze te dwa bardzo jasne punkty.
12: Paradę planet zobaczymy nad zachodnim horyzontem chwilę po zachodzie Słońca, ale najlepsze warunki do obserwacji będą około godziny 21.45. I na koniec sport. Były koszykarz ligi NBA Maciej Lampe po raz drugi organizuje w Łodzi międzynarodowy turniej koszykówki 2x2. Tym razem w zawodach biorą udział tylko dziewczęce zespoły, które przyjechały z całej Polski. Turniej odbywa się w szkole podstawowej nr 44 w Łodzi, co jest bardzo symboliczne dla Macieja Lampe.
15: Bardzo się cieszę, że mogę to zrobić na Rytkini. Ja tutaj mieszkałem do 5 roku życia. Super hala tutaj na tej szkole podstawówce SP44.
17: Bardzo fajny, super atmosfera, świetne zawodniczki są.
18: Tak, dobra organizacja, wszystko przebiega na spokojnie.
19: Jest kilka takich zasad nietypowych dla koszykówki. Co jest najtrudniejsze?
20: No chyba te 5 kozłów, ale są fajne, bo wtedy jest dynamicznie.
15: Intensywna gra z tymi zasadami. Pobudzają dobrych fundamentów do koszykówki 5x5.
12: Maciej Lampe w trakcie gry udziela też podpowiedzi zawodniczkom. Turniej na Rytkini potrwa co najmniej do godziny 14. Wstęp jest wolny, a kolejna edycja imprezy odbędzie się w sierpniu w Danii. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 14.
11: Zerkam w te prognozy od rana, odświeżam je cały czas z nadzieją, że jednak trochę się poprawią, no ale bez efektów. Dzisiaj do końca dnia raczej pochmurno, może popadać, może też zagrzmieć w naszym regionie, ale poczekajmy cierpliwie do jutra, niebo ma się jutro solidnie przejaśnić. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami głównie na zachodzie silne zamglenia, możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy spadnie do 10 stopni. Ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za te 4 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Rafał Tyluś, a w naszym studiu pojawiła się Ania Groblińska. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Ja jestem bardzo ciekawa, czy nasi piątkowi recenzenci, radiorecenzenci, jak ich nazywamy, czy się rozjechali gdzieś weekendowo, czy
11: też
21: są z nami.
11: Też jestem ciekawa, natomiast ja prosiłam naszych słuchaczy, żeby dzielili się właśnie tym, co też robią w ten długi weekend i sporo maili się pojawiło, także mam nadzieję, że nasi słuchacze będą jednak aktywnie słuchać i odpowiadać na twoje prośby.
21: Tym bardziej, że nagradzamy te rekomendacje, ale mam uwagę. Tak się złożyło, że taka transza zaproszeń do Radia Łódź dotarła. Mam zaproszenia na jutro. Także jeśli ktoś jutro ma czas, to niechaj bierze udział w naszych rekomendacjach piątkowych. Niech nadsyła jakieś swoje uwagi o przedstawieniach, książkach, płytach. Czekamy.
11: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.

Katarzyna Nosowska, tu jako Marka Nosowska, udzieliła się artystycznie w tym utworze. Natomiast udzielać się będą, mam nadzieję, nasi słuchacze. A właściwie już się udzielają, bo pierwsze rekomendacje mamy w skrzynce. Radio Łódź, Studio Małpa. Co ja mówię? Studio Małpa. radiolódź.pl albo też można wejść po prostu na radiolódź.pl, a zatem właściwie od tego mogłam zacząć i nagrać głosówkę, bo tam bardzo prosto jest to uczynić. Czekają nagrody, jak mówiłam, to są zaproszenia na jutro, na przykład do Teatru Arlekin na Czarnoksiężnika z Krainy Oz, do Teatru Muzycznego na Szafę Pana Perota. To dla dzieci jest w małej sali, czy w sali kameralnej grany spektakl. Ale mamy i czas na wielki numer w Teatrze imienia Jaracza i na występ znakomitego zespołu, między innymi z Bartłomiejem Topą i Katarzyną Herman, Dwoje na zakręcie. To jutro w klubie Wytwórnia. Przeważają zaproszenia dla dzieci, ale nie tylko, jak słychać. A zatem bardzo proszę dołączyć do grona naszych radiorecenzentów studio@radiolódź.pl albo nagrywamy głosówkę na radiolódź.pl. A poza tym my mamy też rozmaite propozycje, ale o tym może troszkę później.

Oj, fani Republiki na pewno zadowoleni, że wybrzmiał ten niepowrót do szkoły. A my przeczytajmy, co napisała do nas pani Elżbieta, bo mamy rekomendacje od słuchaczy. Mamy wszystkie pisane, nie mamy głosówki. No może jednak ktoś się zdecyduje i skorzysta z tej możliwości na radiołódź.pl, ale wracamy do maila od pani Elżbiety, która nas informuje. Tak, może zacytuję. Moje córeczki nie rozstają się z książką Sztuka dla dzieci od dnia dziecka. I powiem szczerze, że nie tylko one, bo zerkam do niej co chwila. Sztuka dla dzieci to publikacja, która pomaga zaspokoić głód wiedzy o świecie. Wystarczy tylko spojrzeć na jakikolwiek obraz, instalację czy rzeźbę, żeby odnaleźć w nich nawiązania do historii, społeczeństwa czy szeroko rozumianej kultury. Ta książka uczy uważnego patrzenia, rozbudza ciekawość i zachęca do zadawania pytań, od których zaczyna się prawdziwa przygoda ze sztuką. I mamy tutaj ponad 60 nazwisk twórców i wcale nie trzeba się znać na sztuce, by tę książkę przeczytać z wielką przyjemnością, bo pokazuje, że sztuka to też zabawa, a przynajmniej, że to może być zabawa. No i pani Elżbieta i córeczki są pod wielkim wrażeniem tej pięknie wydanej książki. Dziękujemy bardzo za przesyłkę i odwdzięczamy się zaproszeniem do Teatru Muzycznego. Jak mówiłam, ja mam dzisiaj nagrody na jutro, albo ewentualnie ważne do niedzieli, ale najwięcej jest na jutro i to będzie Szafa pana Perota, bajka muzyczna o 16 w Teatrze Muzycznym. Bardzo przyjemna okoliczność. Dzieci siedzą na poduchach, albo na siedziskach wedle życzenia, albo na puszystym dywanie i rzecz cała jest oparta na bajkach. Rzeczywiście Perota, ale to jest także trochę opowieść o samym teatrze i o sztuce opowiadania. Zapraszam pani Elżbieto po odbiór nagrody.

0: już.
1: Autopromocja.
2: Czasem jest tak?
3: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
2: Psik 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
4: Nie Fr, tylko Fyry.
2: Fyry.
4: Mamo, no. To mamo, no.
2: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
1: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
2: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
1: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
2: Justyna Krakowiak,
1: Paulina Klimas-Stasiak.
2: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
7: W wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiolódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
9: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
10: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
1: Po reklamie.
11: W środku dnia. Radiem Łódź.
12: To myślę, że teraz tak, dobry czas, żeby posłuchać Sofy, a potem troszkę poopowiadać, co jeszcze wydarzy się w naszym programie, bo warto zachęcić do jego słuchania, a obiecałam, że powiem, a nie mówiłam. No to trzeba to nadrobić za chwilę.

No to teraz, co się wydarzy jeszcze w naszym programie, poza tym, że będziemy czytać rekomendacje kulturalne naszych słuchaczy? Otóż po godzinie 14 w paśmie Więcej Kultury dzisiaj o wielkim sukcesie 9-latka Teodora Dobrowolskiego w międzynarodowym konkursie pianistycznym dla dzieci i młodzieży. Jako jedyny Polak został laureatem. Zajął 4. miejsce. I to będzie rozmowa z nim właśnie i z jego panią, nauczycielką fortepianu. Po godzinie 15 z kolei w studiu goście, którzy zachęcą do tego, aby wybrać się do Teatru Jaracza już w najbliższą niedzielę, bo tam bardzo ciekawy projekt, pokaz warsztatowy wynikający ze współpracy współgłosów z Teatrem imienia Jaracza. Na pewno część z naszych słuchaczy doskonale zna współgłosy nagrodzone Fryderykiem. Ta ich pierwsza płyta, pracują nad drugą. To jest niebywały projekt muzyczny przekraczający pewne stereotypowe podziały. Myślę, że to będzie świetne spotkanie z Marcelem Balińskim i z Kamilą Golik z Teatru imienia Jaracza. Z Teatru Jaracza, teraz mamy tak mówić w skrócie, życzy sobie dyrekcja. No a po godzinie 16 o bardzo ciekawym projekcie misyjnym, to chodzi o Rwandę i o budowę boiska dla dzieci przy szkole prowadzonej przez siostry palotynki z Polski. Z dwiema wolontariuszkami będziemy się rozmawiać. Jedna z nich 5 lat temu była w Rwandzie, a jedna właśnie wybiera się już za chwilę, bo na początku lipca.

0: Ja też lubię The Rolling Stones, a teraz zaglądamy do kolejnego maila. Otóż pani Elżbieta do nas napisała, i tu zaraz ciekawy zbieg okoliczności nastąpi, bo pani Elżbieta napisała tak. Chciałabym polecić bardzo interesującą inicjatywę Filharmonii Łódzkiej. Otóż w niedzielę 7 czerwca, czyli w tę najbliższą, o godzinie 12 w Filharmonii odbędzie się druga edycja wydarzenia Matinée Młodych Wirtuozów. Matinée, czyli poranek, to jest cykl kameralny koncertów, do których zapraszani są właśnie młodzi muzycy. Już mają osiągnięcia w konkursach w kraju, za granicą, ale jeszcze uczą się i studiują u wybitnych pedagogów. I dalej jest, kto wystąpi, ale ja już dalej nie czytam, bo tak się składa, że ja w tej sprawie telefonowałam do osoby współorganizującej właśnie to niedzielne wydarzenie. Pani Elżbiecie, bardzo dziękujemy, że zwróciła uwagę na właśnie to muzyczne matinée młodych wirtuozów. I panią Elżbietę nagrodzimy zaproszeniem na dwoje na zakręcie, czyli Herman Topaj Dziuba w komedii teatralnej w klubie Wytwórnia. To już jutro. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, a teraz już zapowiedziana rozmowa. Telefonujemy do Magdaleny Jączyk, czyli prezeski Fundacji Focus On. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy mówić o koncercie, który w ten weekend współorganizuje Fundacja. Zaraz się dowiemy, ale najpierw przypomnijmy może. Pani prezes, Fundacja zajmuje się tak najogólniej mówiąc wspieraniem młodych artystów, muzyków.
1: Tak. Zajmujemy się organizowaniem koncertu, żeby umożliwić młodym muzykom wejście już w dorosłe życie. Organizujemy koncerty, na których mogą grać większy repertuar, nie tylko tak jak to zazwyczaj na takich koncertach w akademii czy w szkołach, gdzie mogą zagrać cały repertuar, na przykład przed ważnym konkursem.
0: A teraz, kto wystąpi?
1: Wystąpi Marcelina Rucińska z akompaniamentem fortepianu Grzegorza Skrobińskiego oraz Michał Skibiński z akompaniamentem Zuzanny Pietrzak. Są to bardzo zdolni ludzie, którzy na całe serce wkładają w muzykę. Są studentami Akademii Muzycznej. Michał Skibiński uczy się na Akademii w Łodzi. Natomiast Marcelina Rucińska na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
0: Znamy repertuar?
1: Tak, repertuar będzie bogaty. Między innymi Bela Bartok, Karol Szymanowski, Edward Grieg i oczywiście Henryk Wieniawski. Serdecznie zapraszamy do Filharmonii Łódzkiej 7 czerwca w niedzielę na godzinę 12.
0: A my ostatnio rozmawiałyśmy o koncercie, podczas którego wystąpił między innymi Dawid Kacprzak, który wtedy był po preeliminacjach konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. I Gaja Wilewska nie przeszła dalej, a Dawid owszem.
1: Tak, tak, wielki sukces, bo to jest bardzo poważny konkurs i no nie przeszło zbyt dużo Polaków, ale Dawid przeszedł, jesteśmy zadowoleni.
0: I Fundacja dalej będzie wspierać go?
1: Fundacja będzie wspierać wszystkich młodych ludzi, którzy mają pasję do muzyki i właściwie ta młodzież szykuje się przez cały czas do jakiegoś konkursu, tak? Bo przerabiając materiał, interpretując nowe utwory, ciągle ta praca jest w procesie i tak naprawdę oni zawsze szykują się do jakiegoś konkursu.
0: Trzymamy kciuki za Dawida i oczywiście polecamy także koncert jego kolegów skrzypków w Filharmonii, ale nie tylko skrzypków Fundacja wspiera.
1: Tak, wspieramy i skrzypków, i wiolonczelistów, i gitarzystów, i pianistów, wszystkich, którzy są zafokusowani na muzykę i którzy chcą kontynuować i rozwijać się.
0: Prezes Fundacji Focus On, Magdalena Jączyk, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.

jeszcze stały, można powiedzieć, uczestnik naszej piątkowej zabawy. Właściwie to więcej niż zabawa, bo te rekomendacje to jest przecież wielka wartość i słuchacze nieraz meldują, że to jest ważna sugestia dla nich. Na co się warto wybrać, co warto przeczytać, co warto obejrzeć. A pan Jarosław wybrał się niedawno z dziećmi na spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz i pisze tak. Śmiem twierdzić, że to jedna z najlepszych sztuk tego teatru, jakie widziałem. Mam na myśli te dla dzieci, bo włókniarki czy inną księżniczkę Burgunda bardzo sobie również cenię. A mowa o teatrze Arlekin, dodaje. Spektakl opowiada o podróży Dorotki oraz jej towarzyszy. Tchórzliwego lwa, Strachana Wróble i Blaszanego Drwala. No tak, doskonale pamiętamy tych bohaterów także z książek. A była i taka bardzo baśniowa adaptacja filmowa sprzed lat przecież. Ale wracam do maila. Wszyscy mają swoje słabości, ale dzielnie z nimi walczą i coraz bardziej wierzą w siebie. Była przyjaźń, czary i odwaga. Była w tym spektaklu taka magia, bo jest bardzo baśniowo i scenografia dopracowana w najmniejszych szczegółach, muzyka fantastyczna, gra aktorska również. Świetne, humorystyczne akcenty. Spektakl reżyseruje Lena Frankiewicz i to jest fantastyczna opowieść o przyjaźni, wzlotach i upadkach. Polecam dla całych rodzin. No i wspaniałego weekendu życzy nam wszystkim pan Jarosław. Ja chcę tutaj zauważyć, że reżyserka Lena Frankiewicz to w ogóle ma ostatnio świetną passę, bo przecież znakomicie zrobiła Prowadź swój pług przez kości umarłych w teatrze imienia Jaracza. Można mieć zastrzeżenia do tego spektaklu. Spotkałam się z takimi, ale jaka to jest świetna teatralna robota i uruchomienie właśnie tej całej machiny teatralnej. Gra w wielu planach i mnóstwo świetnych pomysłów. Okazuje się, że Czarnoksiężnik z Krainy Oz też udany według pana Jarosława. Ponieważ naszemu słuchaczowi ostatnio wręczałam zaproszenia dla dzieci, to może teraz na dorosły spektakl w Jaraczu właśnie. Czas na wielki numer. To jest zaproszenie na jutro, na godzinę 18, ale wcześniej trzeba przybyć do radia.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20:00. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
0: Autopromocja. Reklama.
5: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Wiżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15:00. Do zobaczenia w cementowni Warta.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 14:00. Przed nami wiadomości, a przygotowała je Wiktoria Makowska.
9: Łódzcy policjanci oskarżeni o kradzież na lotnisku. Sprawą zajmuje się prokuratura. W wiadomościach sprawdzimy prognozę na weekend. Przypomnimy też o zasadach dla motocyklistów. Dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Policjanci z Łodzi mieli przywłaszczyć biżuterię na lotnisku w Warszawie. Jak podaje Ekspres Ilustrowany, do zdarzenia miało dojść podczas podróży służbowej na warszawskim lotnisku Chopina. Policjanci mieli zabrać złoty łańcuszek, pozostawiony w trakcie kontroli bezpieczeństwa. Według nieoficjalnych informacji dziennika, biżuteria została później odnaleziona przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Podkomisarz Maksymilian Jaszak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przekazał Radiu Łódź, że wobec funkcjonariuszy wszczęto procedury dyscyplinarne.
10: Zawieszonych w czynnościach służbowych jest dwoje funkcjonariuszy z łódzkich komisariatów, wobec których prowadzone są postępowania dyscyplinarne i administracyjne, zmierzające do zwolnienia ich ze służby w związku z podejrzeniem popełnienia przez nich przestępstwa przywłaszczenia.
9: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota. Nie ujawniono szczegółów dotyczących celu podróży służbowej funkcjonariuszy. Gwałtowny przełom w pogodzie. W 5 powiatach regionu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami deszczu i burzami. Alerty obowiązują dziś od godziny 13 do 19, dlatego warto zachować szczególną ostrożność. A pogodę sprawdza dla nas nasz reporter Sebastian Dziuda.
11: Zasięg ostrzeżeń obejmuje przede wszystkim wschodnią część województwa łódzkiego. Burzowe popołudnie czeka mieszkańców powiatu opoczyńskiego, rawskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego. Burzom towarzyszyć będą również silne opady deszczu, którego spadnie około 20 mm. mm. Uwaga jeszcze na wiatr, który w porywach będzie wiać do 70 km na godzinę. Miejscami może też spaść grad. Dziś temperatura maksymalna w regionie wyniesie 25 stopni Celsjusza, z kolei w nocy termometry w regionie wskażą do 13 stopni. W weekend będzie przeważnie słonecznie z temperaturą maksymalną do 24 stopni. Przelotnie popada w niedzielę. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
9: A w Polsce najsilniejsze burze i deszcze spodziewane są na Mazurach i Podlasiu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed suszą. Niskie przepływy wody utrzymują się w okolicach rzeki Prosny. Polacy coraz chętniej przesiadają się na dwa kółka. Z raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że w 2026 roku liczba rejestracji nowych jednośladów wzrosła o 37%. Sezon w pełni, ale co zrobić, żeby motocyklowa miłość nie skończyła się bolesnym spotkaniem z asfaltem? O tym Anna Klimczyk.
12: Podstawowe zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, nikomu chyba do końca nie ufać.
13: Coraz więcej kobiet jeździ, czuję się pewniej w tym. Zdarza się, że kierowcy nas nie widzą. No przede wszystkim trzeba dostosować prędkość do jazdy, absolutnie tutaj.
14: Ja faktycznie dostrzegam coraz więcej tych motocykli.
15: A jak pan ocenia bezpieczeństwo?
14: Motocykl niestety charakteryzuje się tym, że ludzie lubią szybko nim jeździć i są niestety niebezpieczne, ale trzeba jeździć jednak z głową.
16: Starszy sierżant Nikola Podzińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Ci kierujący motocyklami powinni pamiętać o tym, żeby uważać na to, co dzieje się na drodze, dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, do tej śliskiej nawierzchni, która może się pojawiać, do nierównej nawierzchni.
9: Policjanci apelują do motocyklistów, aby stosowali zasady ograniczonego zaufania do innych kierowców. A na koniec odkrywamy najciekawsze zakątki województwa łódzkiego. W regionie można połączyć naturę z historią. W Tomaszowie Mazowieckim czekają niebieskie źródła, malowniczy rezerwat w Dolinie Pilicy, słynący z zielono-błękitnej barwy wody. To świetne miejsce na spokojny spacer, obserwację ptaków i odpoczynek blisko przyrody. W pobliżu funkcjonuje także skansen rzeki Pilicy. Do odwiedzenia Tomaszowa zachęca przewodnik i regionalista Zbigniew Cichawa.
17: Dla chcącego nic trudnego, warto przyjechać, parking jest cały czas czynny i oprócz skansenu oczywiście zwiedzić także rezerwat przyrody Niebieskie Źródła, bo parking jest ten sam dla skansenu i dla rezerwatu.
9: Z kolei w Piotrkowie Trybunalskim warto ruszyć traktem wielu kultur. Szlak prowadzi przez Stare Miasto, Rynek Trybunalski i okolice Zamku Królewskiego, dawnych murów, świątyń i miejsc związanych z historią wielu społeczności miasta – katolickiej, żydowskiej, prawosławnej i ewangelickiej. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
2: O pogodzie sporo już w tych wiadomościach zostało powiedziane, to ja tylko dodam, że w tej chwili w Łodzi na termometrach mamy 20 stopni, a barometry wskazują 990 hektopaskali, chodzi o ciśnienie bezwzględne. Noc będziemy mieć z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, choć na zmianę chmury i to sporo. Chmur może się pojawiać i na początku zanikające przelotne opady deszczu, nad ranem silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Minimalna temperatura dzisiaj w nocy to 8-9 stopni.
8: W środku dnia z Radiem Łódź.
2: A dzięki Radiu Łódź dzisiaj słuchacze będą mogli poznać bardzo utalentowanego 9-letniego Teora Dobrowolskiego, utalentowanego muzycznie. To w naszym paśmie Więcej Kultury. Już niebawem do rekomendacji słuchaczy też będziemy wracać, a kolejni goście u nas po godzinie 15.00.

Jeszcze zanim zaproponujemy słuchaczom audycję z cyklu Więcej Kultury, to mam do przekazania miłe wieści, takie bardziej dotyczące zdarzenia rekreacyjno-ekologicznego, ale i kulturalne ono jest, bo się odbywa przy pięknym obiekcie, mianowicie przy Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie. To już jutro, 6 czerwca, to jest świętowanie rozkwitu łąk. Dzień łąki właśnie w Nieborowie będzie urządzać Fundacja Kwietna. Chodzi o bioróżnorodność, chodzi o dzikie łąki. Organizatorzy przygotowali spacery i warsztaty przyrodnicze na terenie zespołu właśnie przyrodniczo-krajobrazowego Nieborów. Są spotkania poświęcone roślinom łąkowym, ich wykorzystaniu w domowej apteczce. Są obserwacje motyli i ptaków prowadzone przez ekspertów, a nawet, uwaga, warsztat tradycyjnego koszenia kosą. Te i inne atrakcje już jutro w Nieborowie.

0: Zespół Randewu nam towarzyszył oczywiście, mówię oczywiście, no bo przecież nasz łódzki.
1: Więcej kultury.
0: A dziś o tym, że niewielka szafarnia po raz kolejny stała się światową stolicą młodych talentów. W ubiegły weekend w tamtejszym ośrodku chopinowskim zakończyła się 33. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla dzieci i młodzieży. To jest bardzo prestiżowe wydarzenie, w którym zmierzyło się ponad 50 utalentowanych pianistów z aż 4 kontynentów. Reprezentant naszego miasta, 9-letni Teodor Dobrowolski, jako jedyny Polak w najmłodszej grupie wiekowej został laureatem, zdobył 4. miejsce i 3 nagrody specjalne. Z młodym wirtuozem oraz jego nauczycielką, Małgorzatą Piechnat, kierownikiem sekcji fortepianu w 2. stopniu Zespołu Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi, rozmawiała Patrycja Pawłowicz.
2: Przede wszystkim ogromne gratulacje. I najpierw pytanie do Teodora. Przywiozłeś aż 4 nagrody. Jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy usłyszałeś swoje nazwisko podczas ogłaszania wyników?
3: Byłem zdziwiony, tak szczerze, że dostałem tak wysoką nagrodę, no bo jest to jednak bardzo prestiżowy konkurs i byłem bardzo naprawdę tym zdziwiony.
2: Pani Małgorzato, Teodor był jedynym polskim laureatem w swojej grupie. Z jakimi wyzwaniami musieliście się zmierzyć, przygotowując się w ogóle do konkursu?
4: Decyzja w ogóle o wzięciu udziału w tym konkursie była całkowicie spontaniczna. Teodor się śmieje, ponieważ to Teodor podsunął mi tę myśl. Konkurs jest tak skonstruowany, że najpierw są preeliminacje, dokładnie tak jak na tak zwanym dużym chopinowskim, są preeliminacje nagraniowe. Wczesną wiosną wysłaliśmy nagranie i po prostu sobie oczekiwaliśmy. Okazało się, że Teodor zakwalifikował się do ścisłego finału i w ubiegły weekend wziął udział w etapie finałowym na żywo w szafarni. No, nie da się ukryć, że jest to największy konkurs chopinowski dla dzieci i młodzieży na świecie, prestiżowy. Zresztą przewodnicząca jury, pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, potwierdziła w swoich słowach podczas koncertu laureatów, że laureaci tego właśnie konkursu, spotykamy ich później na tak zwanym dużym chopinowskim, który odbywa się co 5 lat w Warszawie i który wszyscy z wielkim zainteresowaniem śledzimy. Konkurencja, no, niebagatelna. Byli przedstawiciele z całego świata, z każdego kontynentu. Australia, Kanada, Chiny. Wydaje mi się, że z Ameryki Południowej też byli przedstawiciele, oczywiście z Europy. No istotnie nasze zdumienie i zaskoczenie z faktu, że Teodor został jedynym laureatem z całej ekipy polskiej, jego grupie wiekowej do lat 10, to ogrom szczęścia, wzruszenia i niezwykłej dumy z mojego ucznia, który, no muszę przyznać, jest wyjątkowy. Bardzo dobrze razem nam się współpracuje. Teodor jest niezwykle pracowity, niezwykle zdolny, czujny, świadomy i taka współpraca, no cóż, no, zakończyła się tak pięknym efektem tutaj pod koniec tego już zbliżającego się roku szkolnego. Jesteśmy oboje przeszczęśliwi, a nagrody specjalne w postaci recitali w Żelazowej Woli, w Filharmonii Bałtyckiej oraz w szafarni, no to nie dość, że cudowne przeżycie, doświadczenie na całe życie, ale również motywacja do dalszego rozwoju. Trzeba zewrzeć szyki, bo pierwszy recital w Żelazowej Woli już za 2 tygodnie, więc musimy dopiąć repertuar, żeby się tam pięknie zaprezentować. No i okazja do pokazania się coraz większej publiczności.
2: No właśnie, wspomniała pani o repertuarze. Powiedzmy trochę więcej o nim. I czy w ogóle Chopin jest łatwy dla dzieci? Bo to jest taki kompozytor wspaniały, ale też wydaje mi się, że wyrazowo może nie należący do takich najłatwiejszych, aby go zrozumieć przez dzieci.
4: Zdecydowanie tak. Przyznam, że utwór Fryderyka Chopina na konkursie chopinowskim w szafarni był oczywiście pozycją obowiązkową. I to był nasz pierwszy utwór, prawda, Teodor?
3: Tak.
4: To była pierwsza kompozycja Fryderyka Chopina, z którą się zmierzyliśmy w trakcie naszej edukacji.
2: Teodorze, co to było? Powiedz.
3: No, to był Mazurek Chopina z opusu 17 numer 2.
4: E-moll, tak.
3: E-moll.
4: Także sam Mazurek generuje już pewien rodzaj u wykonawcy dojrzałości, świadomości dźwiękowej, również oddanie tych elementów muzyki folklorystycznej zawartych w mazurkach Chopina. To jest niezwykle trudne, jak na tak młody wiek, tym bardziej jestem dumna, że Teodor tak pięknie sobie z tym poradził.
2: Jak długo codziennie ćwiczysz, Teodorze? Jak długo się przygotowywałeś i czy chętnie siadasz do instrumentu? Czy pomagają ci rodzice? Jak to wygląda?
3: Wygląda to tak, że generalnie no to rodzice mi pomagają. Mnie zawsze wspierali, wspierają i mam nadzieję, że będą.
2: Są też muzykami?
3: Tata jest muzykiem i gra na wiolonczeli, też w Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. Mama była tancerką, była pierwszą solistką w Teatrze Wielkim, też w Łodzi właśnie. Jak się przygotowywałam? No, przygotowałam się w pełnych siłach do tego konkursu, i było to dla mnie takie, no, bardzo ważne wydarzenie, takie, no, najważniejsze, jakie miałam w sumie w życiu dotychczas.
2: Tremowałeś się troszeczkę?
3: Przed? Tak.
2: A w trakcie? W trakcie już pewnie to mijało.
3: W trakcie już jak się wchodzi dla mnie, jak się już wchodzi, to już mniej.
2: No właśnie, no to jest niezwykle dojrzałe podejście. No to teraz jeszcze panią Małgorzatę zapytam, bo praca z 9-letnim, tak wybitnie uzdolnionym dzieckiem, pianistą, wymaga wyjątkowego podejścia. Jak udaje się pani połączyć taką dziecięcą wrażliwość Teodora, no, z dyscypliną, bo to chyba też jest niełatwe. To
4: z Teodorem współpracujemy niecałe 3 lata. No dosyć szybko zorientowałam się, że...
2: Że talent.
4: Tak, że uczeń ma ponadprzeciętne zdolności. Ale same zdolności nigdy nie wystarczają. To jest, musi być poparte bardzo mądrą, rzetelną pracą samodzielną. I Teodor jest właśnie takim uczniem. Pracujemy, no, 2 razy w tygodniu na lekcjach w Szkole Muzycznej imienia Moniuszki. Natomiast, no, wiem, że Teodor po lekcjach, nawet przed lekcjami, wykorzystuje cały swój wolny czas na to, żeby siadać do instrumentu. A jeśli nie ćwiczy przy instrumencie, to słucha nagrań, słucha muzyki klasycznej. Czasami omawiamy sobie z Teodorem jakieś różne nagrania, wykonania, dyskutujemy na temat koncertów Mozarta albo utworów Jana Sebastiana Bacha, pod czyją batutą wykonania najbardziej nam się podobają. Także staramy się wielotorowo rozwijać.
2: Teodorze, a śledziłeś konkurs chopinowski? Ten dla tych starszych,
3: tak? Oczywiście.
2: Oczywiście. Miałeś jakichś faworytów?
3: No, niektórych miałem.
2: Niektórych miałeś. No dobrze, Teodor oprócz tej 4 nagrody otrzymał też 3 nagrody specjalne. Za co szczególnie został doceniony?
4: Tutaj już troszeczkę zdradziłam, uchyliłam rąbka tajemnicy. Ulubionym kompozytorem Teodora jest... Jan?
3: No Jan Sebastian Bach.
4: Ja to
3: myślę,
4: wiem.
3: Że Chopin, a jednak, się
2: tak,
3: do niego
2: też
3: bardzo dorównuje.
4: Tak, Chopin drepcze po piętach panu Bachowi. I właśnie Preludium i Fuga Jana Sebastiana Bacha Teodor wykonywał na koncercie laureatów. Skomplikowana kompozycja, 4-głosowa, jak na tak młody wiek, wymagająca niezwykłego skupienia, umiejętności linearnego prowadzenia polifonii.
2: Bo Bach to też, drodzy państwo, to nie jest łatwy kompozytor.
4: To nie
2: tak,
4: jest
2: że wymaga ogromnej dojrzałości i sprawności ucznia. No i taki sukces to zawsze ogromna duma dla szkoły. Jak taka wygrana może wpłynąć na dalszą ścieżkę artystyczną, w ogóle rozwoju Teodora?
4: Najważniejsze dla nas aktualnie jest to, żeby właśnie taka nagroda i taki piękny sukces przekuć w coś rozwojowego.
3: Żeby nie,
4: tak, koncerty, ogrywanie się, absolutnie nie spoczywanie na laurach, po to, aby mógł stać się coraz lepszym pianistą i być może kiedyś zareprezentować nas na tak zwanym dużym konkursie chopinowskim.
2: Kiedy będzie można posłuchać Teodora na żywo?
4: 14 czerwca w Dworku w Żelazowej Woli będziemy Teodor będzie wykonywać, ja będę się pilnie przysłuchiwać i trzymać kciuki za piękny występ. Będzie Jan Sebastian Bach, będzie Józef Haydn, oczywiście Fryderyk Chopin. Pertraktacje jeszcze trwają.
2: To w takim razie trzymam kciuki za kolejne sukcesy. Moimi gośćmi byli młody wirtuoz fortepianu Teodor Dobrowolski oraz jego pedagog, pani Małgorzata Piechnat. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
0: Rozmowę prowadziła Patrycja Pawłowicz, natomiast całe Radio Łódź serdecznie przyłącza się do jej gratulacji dla Teodora Dobrowolskiego.
1: Jak już wiesz,

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
8: 5 do setki. Zapisałeś się już?
9: Do czego? Na co?
8: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
9: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
8: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
9: Szczegóły na radiolódź.pl.
10: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią 2 koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
11: Zaglądam do skrzynki mailowej i widzę, że jeszcze nie wszystkie rekomendacje od słuchaczy zostały przeczytane. Zatem do rekomendacji będziemy wracać. My też używaliśmy często w piątki takiego pieszczotliwego określenia polecajki, ale nie wszystkim się to słowo podoba. A zatem pozwolą Państwo, że z rzadka, ale czasem jednak po nie sięgnę. Natomiast faktycznie jednak częściej będziemy mówić o rekomendacjach albo po prostu o polecaniu przez słuchaczy książek, płyt, spektakli czy koncertów.

Niezmiennie. Tak zatytułowany jest utwór formacji Snowman, a my czytamy przesyłkę od pana Krzysztofa. No tak, dużo w jednym, ale postaramy się uporządkować. Najpierw pan Krzysztof mówi, pisze, że weekend dłuższy już rozpoczęty. Z naszą radiością uprzejmie przesyłam po pierwsze pozdrowienia dla całego zespołu Radia Łódź, no i dla słuchaczy oczywiście. Tak pięknie nam opowiadacie, co robić, zauważa pan Krzysztof. A i sam dołącza się, bo po drugie zaprasza na ulicę Piotrkowską 217, no bo trwa International Food Festival jeszcze do 7 czerwca, letni klimat, kuchnie świata i tak dalej, i tak dalej. Ponadto warsztaty ceramiki w Pasażu Róży. To już dzisiaj o 17.30, no i są zapisy, ale jeśli ktoś czuje lepienie, to niechaj spróbuje. Tu pada numer telefonu, ale to bardzo łatwo znaleźć. I przez Facebooka też można zapisywać się, jeśli ma się co najmniej lat 8. Ale także praktyki ruchowe w Muzeum Sztuki w oddziale MS Kwadrat. Jeśli ktoś lubi ruch i taniec, tutaj także zapisy dzisiaj o 17.30 zajęcia. To może być bardzo interesujące i rozwijające. No i pan Krzysztof liczy na to, że może jest jakieś zaproszenie do teatru. Panie Krzysztofie, to taka nietypowa polecajka, bo bardzo dużo informacji w jednym mailu. Umówmy się tak na przyszłość, że skupimy się na jakimś jednym wydarzeniu, choć oczywiście dziękujemy za te informacje. A zaproszenie do teatru jeszcze mamy, owszem, ale to jest zaproszenie do Arlekina na Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Natomiast przypomnę, że nasz słuchacz pan Wiesław dzisiaj również mailowo tak wychwalał to przedstawienie, że koniecznie trzeba pójść, nawet jak już jest się dużym. Trzeba zabrać kogoś małego ze sobą, żeby nie było, że my sami jacyś jesteśmy dziecinni pod pretekstem, że jesteśmy osobą towarzyszącą. Trzeba koniecznie na Czarnoksiężnika się wybrać.

0: Radio Łódź. W każdej chwili.
1: Weź głęboki wdech. Bo ta miłość to tlen. A zazdrość jest psem.

0: No i mamy tutaj kolejną rekomendację do przeczytania, a wśród nagród mamy również zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A pan Piotr, który zazwyczaj poleca nam filmy, tym razem o czymś innym napisał. Cytujemy. Dziś proponuję lekturę obowiązkową dla wszystkich słuchaczy naszego radia. Mowa o książce Mariusza Janika Radio to ludzie, wydanej na okoliczność jubileuszu 95-lecia Radia Łódź. Nie zapraszam zatem na Barona Cygańskiego czy na pasję do kina. Poczytajmy z pasją o miejscu, które... Siedząc przy odbiorniku możemy sobie tylko wyobrazić. I o ludziach, którzy codziennie czarują nas swoimi głosami. Bardzo dziękujemy panie Piotrze, szczególnie za to określenie czarują. Wiem, że tutaj jest cudzysłów, ale urocze, wracam do maila. Wiemy, czym jest radio dla nas, słuchaczy. Pora posiąść wiedzę, czym ono jest dla jego twórców. Pasją, powołaniem czy sposobem na życie. Dla mnie z tej lektury płynie jedno przesłanie. Jesteśmy na siebie twórczo skazani. Mam nadzieję, że to takie pozytywne jest stwierdzenie po lekturze tej książki, panie Piotrze. No bardzo uprzejmie dziękujemy. Tak jak już padło, odwdzięczamy się zaproszeniem do kina. Mam wrażenie, że wszyscy czytelnicy tej książki czują tę pasję, o której wszyscy starają się opowiedzieć rozmówcy Mariusza Janika. No ale rzeczywiście radio to ludzie. No to jest to, że człowiek obcuje z człowiekiem, prawda? Dzięki radiu, nie z maszyną, nie z algorytmem, nie ze sztuczną inteligencją, kiedy człowiek mówi, to się jednak czuje. Ja wiem, że sztuczna inteligencja coraz bardziej doskonała, ale znamy te wszystkie programy, prawda, prowadzone nie przez ludzi. No nie umywają się do czysto ludzkich.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20:00. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz, wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca, w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 15. Posłuchamy teraz wiadomości, które przygotowała dla nas Wiktoria Makowska.
8: 5-letnie dziecko wypadło z okna wieżowca we Włocławku. Matka była pod wpływem alkoholu. Wielkie sprzątanie na łódzkich przystankach. Miasto zabiera się za porządki. Zakończyły się oględziny miejsca katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Znamy szczegóły. W dzień zachmurzenie umiarkowanej duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Na początek jednak informacje dla kierowców. Zakończyły się utrudnienia na A2 między węzłami Stryków a Zgierz w kierunku Poznania. To po tym, jak na wysokości Szczawin zderzyły się ze sobą 3 pojazdy, ciężarowy, dostawczy i osobowy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale trasa dość długo była zablokowana. Drogowcy informują, że utrudnienia się zakończyły, a sytuacja powoli się stabilizuje. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna wieżowca we Włocławku. Dziecko przeżyło i zostało przetransportowane do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dziewczynka była pod opieką matki. Kobieta była pod wpływem alkoholu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu około 10 rano, mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Policji we Włocławku.
9: Według relacji osoby zgłaszającej miała wypaść z okna 11 piętra bloku osiedla Południe we Włocławku. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak ustalono, dziecko było pod opieką matki. Funkcjonariusze sprawdzili jej trzeźwość. Okazało się, że posiadała w organizmie około promil alkoholu.
8: Policjanci ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Zakończyły się oględziny miejsca katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Przypomnijmy, do katastrofy doszło podczas wykonywania lotu z Węgier do Zatora. W nocy ze środy na czwartek pilot lekkiego śmigłowca zgłosił problemy z widocznością, po czym urwał się z nim kontakt. Wrak śmigłowca i ciało mężczyzny znaleziono kilka godzin później. Ofiarą katastrofy jest 30-letni mężczyzna. Ciało pilota przekazano do badań w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Andrzej Górszczyk z limanowskiej policji powiedział, że zabezpieczono wszystkie elementy rozbitej maszyny.
11: Ponadto podjęto dalsze czynności polegające na zabezpieczeniu dokumentacji technicznej i serwisowej śmigłowca, planu lotu oraz posiadanych uprawnień. Jednocześnie zwrócono się w ramach pomocy międzynarodowej do strony węgierskiej o informacje dotyczące szczegółów lotu, ewentualnych napraw i tankowania śmigłowca przed wylotem do Polski.
8: Działania policji pod nadzorem prokuratora i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych trwały do późnych godzin nocnych. Zebrane materiały zostaną przekazane prokuraturze okręgowej w Nowym Sączu, która będzie wyjaśniać przyczyny wypadku. Mieszkańcy Bełchatowa proszeni są o rozsądne korzystanie z wody. W ostatnim czasie miejska spółka Wodkan zauważyła zwiększone użycie wody. Ma to związek m.in. z podlewaniem ogrodów i napełnianiem przydomowych basenów. Problem pojawia się szczególnie w godzinach największego poboru. Wtedy występują spadki ciśnienia w sieci wodociągowej, mówi Radiu Łódź Łukasz Pietras z bełchatowskiego Wodkanu.
12: Dotyka to zwłaszcza mieszkańców wyższej kondygnacji w blokach, jak również tych mieszkańców, którzy mieszkają na najdalej oddalonych odcinkach sieci wodociągowej. Ponadto wpływa to również negatywnie na wykonywanie codziennych czynności, pranie, zmywanie.
8: Przedstawiciele miejskiej spółki podpowiadają, aby podlewanie ogrodów czy napełnianie basenów zostawić na godziny wieczorne lub nocne. Łódź bierze się za porządki na zielonych przystankach. Prace będą prowadzone w 9 lokalizacjach. Zielone przystanki to wiaty, pod którymi pasażerowie w oczekiwaniu na autobus lub tramwaj mogą się schronić przed słońcem, deszczem i wiatrem z elementami zielonej architektury, na przykład z bluszczem, donicami i nasadzeniami, mówi Radiu Łódź Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
13: Rośliny, które tam są, wymagają przede wszystkim regularnego podlewania, także nawożenia, odchwaszczania czy przycinania. Pielęgnowane są zarówno zielony dach, jak i rośliny w tych pojemnikach, trawy ozdobne czy pnącza.
8: MPK Łódź zakończyło przetarg na uporządkowanie zielonych przystanków, m.in. przy Aleksandrowskiej, Wyszyńskiego oraz Pomorskiej. Prace mają potrwać przez kilka miesięcy od podpisania umowy. Więcej na ten temat piszemy na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
7: Przypominamy o ostrzeżeniu MGW pierwszego stopnia. To jest ostrzeżenie dotyczące burz dla powiatów opoczyńskiego, rawskiego, dla Skierniewic, Skierniewickiego i Tomaszowskiego. Dzisiaj po południu towarzyszy nam zachmurzenie duże, także przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 19 do 25 na wschodzie regionu. W Łodzi nam spadła temperatura już w tej chwili do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na ogół, ale w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. W nocy temperatura minimalnie spadnie do 8-9 stopni, także może przelotnie popadać, a w drugiej połowie nocy i nad ranem miejscami silne zamglenia lub mgły. Prosimy o zachowanie ostrożności, jeśli wtedy ktoś będzie poruszał się, zwłaszcza kierowców. Natomiast jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, też może popadać. Maksymalna temperatura 23-24 stopnie.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: A z pewną niezwykłą formacją muzyczną, znaną większości słuchaczy Radia Łódź, związane jest wydarzenie w Teatrze imienia Jaracza w ten weekend i o tym wydarzeniu wraz z gośćmi będziemy właśnie mówić. Ta formacja nazywa się Współgłosy, ale zabrzmi u nas nieco później, bo teraz Waglewski, Fisze, Made i Wrze Gąszcz.

Słuchacze, rekomendacje do radia ślą, jak to w piątek i czas na kolejną. Bardzo cieszymy się, że napisał do nas pan Karol, chociaż poszedł tropem pana Krzysztofa i nam trzy rzeczy poleca. A my dopraszamy się takich pojedynczych rekomendacji, aby napisać kilka ładnych zdań o czymś, co wywarło na państwu wrażenie. Spektakl, książka, płyta, koncert czy wydarzenie multimedialne, wystawa jakaś. Bardzo prosimy o niedługie, ale treściwe opisy. No ale cóż, no przecież nie powiemy nie panu Karolowi, który nam bardzo interesujące rzeczy proponuje. Pierwsza rzecz to jest najnowsza książka Małgorzaty Gąsienicy-Zawadzkiej, Ostatni smrek, i to jest czwarty kryminał tej autorki, która na Podhalu umieszcza akcję swoich książek, a z panią Małgorzatą w połowie maja odbyło się spotkanie w bibliotece przy ulicy Gdańskiej promujące to najnowsze wydawnictwo, ale wszystkie książki Małgorzaty Gąsienicy-Zawadzkiej poleca nam pan Karol. Druga rzecz to jutrzejsze wydarzenie w Fuzji. Od godziny 17 do 20 będzie można miło spędzić czas przy secie muzycznym od jednego z łódzkich DJ-ów i to będzie w ogrodach Świętej Anny albo w razie niepogody w kotłowni. Na terenie Fuzji przypominamy. A trzecia rzecz to jutrzejszy koncert Tribute zespołu Manam w łódzkim Centrum Wydarzeń przy ulicy Zachodniej tuż obok Pasażu Róży, który warto odwiedzać często, bo on za każdym razem ów Pasaż Róży wygląda inaczej. Panie Karolu, bardzo dziękujemy. Zaproszenie do Teatru imienia Jaracza do pana wędruje, już melduję, jakie są szczegóły. I teraz ogłaszam uroczyście, że zostało mi zaproszenie na szafę pana Perota. To jest piękna muzyczna bajka dla najmłodszych w Teatrze Muzycznym w Łodzi. To jest bardzo interesująca propozycja. Jeśli ktoś chce zdobyć to zaproszenie, to może pisać studio@radiowodz.pl albo nagrać głosówkę polecającą coś kulturalnego, a wartego uwagi.

Ja mówiłam wcześniej, że my trzymamy kciuki za ładną pogodę, bo przecież jarmark łaski dzisiaj się rozpoczyna. Co prawda dzisiaj rykowisko, czyli bardzo mocne gitarowe między innymi brzmienia w łaskim domu kultury, to pod dachem, ale jutro i pojutrze wydarzenia i przy placu 11 listopada i na scenie muzycznej przy ulicy Zielonej, a pewnie część atrakcji piknikowych takich pod gołym niebem już dzisiaj się rozpoczyna, także no, dobrze by było, żeby jednak nam jakoś mocno nie padało, ale niektórzy mówią, czy muszę to przypominać, że nie ma złej pogody, że trzeba się dobrze ubrać i do łasku.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: No i drodzy Państwo, życie pisze różne scenariusze, jednak w studiu nie będzie gości związanych z projektem Ciała i Głosy w Dialogu Teatru imienia Jaracza i Fundacji Współgłosy, ale my jednak o tym projekcie opowiemy, bo chcemy, bo jest ważny. I to już niebawem. A poza tym jeszcze melduję, że ostatnie dzisiaj zaproszenie znalazło swoją właścicielkę i ostatnią dzisiaj rekomendację też niebawem będziemy czytać.

0: Telefonujemy teraz do Magdaleny Koleśnik, znakomitej aktorki teatralnej i filmowej, która w nieco innej roli bierze udział w projekcie, o którym ja już dzisiaj wspominałam, że ciała i głosy w dialogu będą miały bardzo ciekawy finał w Teatrze Jaracza w Łodzi, Laboratorium Uważności w tę niedzielę. Dzień dobry, pani Magdaleno.
1: Dzień dobry, witaj i witajcie. Jestem w zastępstwie Marcela Walińskiego i będę miała tę przyjemność, żeby poopowiadać wam o tym, co my tam robimy.
0: No dobrze, to bądźmy na ty w takim razie, skoro tak zaproponowałaś.
1: Wspaniale.
0: Opowiedz nam trochę o tym, skąd wziął się pomysł, aby wyjść poza samą działalność muzyczną projektu Współgłosy, nagrodzonego przecież Fryderykiem i występującego w znakomitych miejscach. To jest współpraca wybitnych jazzmenów z grupą, która bierze udział w warsztatach, w takim zajęciach właściwie, gdzie zajęcia muzyczne są rodzajem terapii. To jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspaniale to zaowocowało różnymi brzmieniami, w tym improwizowanymi czasem. W Radiu Łódź też był koncert, przypomnijmy. Ale właśnie okazuje się, że to jest nie tylko działalność muzyczna, koncertowa. Teraz będzie druga płyta, ale że to są także działania takie edukacyjne, wspólnotowe, przełamywanie barier. Jak to się narodziło?
1: Narodziło to się tak, że dostaliśmy zaproszenie ze strony Teatru Jaracza w Łodzi, czy nie mielibyśmy ochoty przemieszać się z aktorami Teatru Jaracza i czy nie mielibyśmy ochoty zrobić czegoś wspólnie. My, chórzyści, muzycy z zespołu Współgłosy i część aktorów z Teatru Jaracza, ten pomysł bardzo nam się spodobał i też ta okazja, żeby z jakiejś innej strony, bardziej teatralnej, performatywnej, spróbować popracować w tym poszerzonym gronie i poszerzyć tą naszą działalność, która jest najczęściej działa w takiej formule koncertowej. Tam nasze głosy mają wiodącą rolę i spróbować jakby zaprosić też nasze ciała do tego. A poza tym ciała też osób z innym doświadczeniem, czyli aktorów Teatru Jaracza.
0: No i właśnie rezultaty tej pracy zobaczymy w formie takiego pokazu warsztatowego, tak? Tak się nazywa ta formuła.
1: Tak, myślę, że czymś takim możemy to nazwać. Gdzieś bardzo nam zależy na tym, żeby to spotkanie było naszym celem takim nadrzędnym i troszeczkę takie nie przejmowanie się pokazem, ale głęboko wierzę w to, że takie obserwowanie w ramach pokazu tego procesu i tego, co faktycznie my tutaj robimy, jest najciekawszą rzeczą, niż takie działanie na efekt, że tam coś tam sobie podkładamy na pokaz.
0: Ja myślę, że warto podkreślić, że Współgłosy mają bardzo ciekawą myśl, można zresztą o tym przeczytać na stronie. Jeśli można namalować oko w miejscu ucha i stworzyć jeden z najbardziej znanych obrazów wszechczasów, to dlaczego nie można zaśpiewać sol zamiast do i współtworzyć dzieła muzycznego najwyższej jakości. Oto jak na różne sposoby można podejść do tworzenia dzieła muzycznego, a to też zakłada taką bardzo dużą otwartość, prawda? I to jest taki rodzaj też zaproszenia do współpracy. A publiczność będzie w niedzielę tylko siedzieć i oglądać, czy też będzie mogła współtworzyć wydarzenie?
1: Oczywiście, że będzie mogła współtworzyć, jeżeli tylko będzie miała na to ochotę. My tak bardzo łagodnie i nieinwazyjnie będziemy do tego zapraszać, bo też absolutnie rozumiemy, że każdy na swój sposób chce i może uczestniczyć. Samo przyjście na nasz pokaz jest uczestnictwem. Ale rzeczywiście tak projektujemy przestrzeń i naszą tam obecność, żeby na pewno być gdzieś obok i żeby zaprosić, jeżeli tylko ktoś ma ochotę.
0: Bardzo mi się też podoba, tak, proszę, dokończ.
1: Och, nie.
0: Bo ja chciałam podkreślić to, że Ty, przecież bardzo rozpoznawalna aktorka, Bartosz Bielenia, wspieracie bardzo współgłosy i kiedy obserwowałam wasze działania, to wy jesteście po prostu częścią zespołu i gdzieś tam, nie wiem, w trzecim rzędzie czy w drugim rzędzie sobie stoicie po to, aby wspólnie śpiewać, wspólnie również się bawić, bo to też ma być przyjemność, a nie tylko praca. I widzę, że bardzo tak z dystansem do swojej sławy traktujecie, bo ja przypomnę, że moja rozmówczyni świetną rolę stworzyła w filmie Sweet, ale także w Ukrytej sieci. Muszę ci powiedzieć, że bardzo mi się podobałaś tam. Ale i serial Klan Gore-Kruk to jest bardzo dużo już w tej chwili ról i gdzieś ta sława odchodzi na bok przy tym działaniu, tak?
1: Zdecydowanie tak, bo i ja, i Bartosz zawsze to podkreślamy i myślę, że tutaj mogę powiedzieć i za siebie, i za Bartosza, że to jest wymiana. I to, ile my dostajemy od chórzystów i dla naszego rozwoju jako ludzi i dla naszego rozwoju jako artyści, to jest coś nieprzecenionego absolutnie. Więc zupełnie tutaj jakiś nasz statut na rynku filmowym nie ma znaczenia. Czasem mam wrażenie, a raczej często, że to my więcej z tego czerpiemy, my więcej się uczymy, a na pewno jest to wymiana, więc to też nam się bardzo podoba, co się wydarzyło już na ten moment w naszym trzecim dniu pracy warsztatowej w Teatrze Jaracza, że ten podział na aktorów Teatru Jaracza, muzyków, chórzystów, osób z niepełnosprawnością intelektualną, bez tej niepełnosprawności intelektualnej, że w ogóle ten podział przestał istnieć. I to tak zupełnie niezauważalnie, po prostu przestał. I tworzymy wspólnie, równorzędnie, równowartościowo. I to nas strasznie ucieszyło, bo to jest spełnienie naszych marzeń. I spełnienie takiej idei, gdzie rzeczywiście ten podział, który oczywiście w pewnych aspektach funkcjonuje, może nawet pomaga, ale też w pewnych jest po prostu takim sztucznym tworem, który powstał. U nas nie istnieje. Jest to wielka radość. Wszyscy tworzą jakby równowartościowo i bardzo wartościowo.
0: No i pięknie to się wszystko rozwija, a wszystko dlatego, przypomnijmy króciutko, bo wielu słuchaczy Radia Łódź zna doskonale tę historię, że siostra Marcela Balińskiego, czyli Adela, uczestniczka warsztatów terapii zajęciowej Frajda w Łodzi, marzyła o zespole muzycznym. No i brat jej marzenie spełnił i tak to wszystko teraz owocuje jeszcze, proszę, i wydarzeniami o innym charakterze. Polecamy zatem. Godzina 19. Teatr Jaracza w Łodzi, Laboratorium Uważności. Już w najbliższą niedzielę, 6 czerwca, rozmawiałam z Magdaleną Koleśnik. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i bardzo zapraszam.
0: I słuchamy współgłosów.

0: co, a po co?
1: A po co ja to wszystko zbieram?
0: Po co, a po co?
1: A po co noszę te wspomnienia?
0: Po co, a po co?
1: A po co mi pełne kieszenie?
0: Po co, a po co?
1: A po co mi wszystkiego chcenie?

0: A czemu
1: gdzieś tam pojechałem?
0: A czemu
1: coś zobaczyć chciałem?
0: A czemu
1: ja coś muszę robić?
0: A czemu
1: wszystko mnie obchodzi?
0: Temu,
1: że ja wszystko zbieram.
0: Temu,
1: że noszę wspomnienia.
0: Temu,
1: że pełne kieszenie.
0: Temu,
1: że wszystkiego chcę nie.

Po co? Taki tytuł nosi ten utwór. Współgłosy. Aktorzy Teatru Jaracza w Łodzi i inni na scenie właśnie przy ulicy Jaracza, na scenie kameralnej w najbliższą niedzielę o 19:00 polecamy. A wydarzenie muzyczne również, bo to będzie też po części muzyczne przecież, poleca nam pani Olga, która tym samym staje się właścicielką zaproszenia do Teatru Muzycznego na szafę pana Perota. To jest bajka muzyczna. Jutro o godzinie 16:00 bardzo przyjemne wydarzenie. A pani Olga zachwycona koncertem urodzinowym Agnieszki Chylińskiej w Atlas Arenie. Co prawda już na ten koncert się wybrać nie można, ale na koncerty tej artystki owszem. Pani Olga była wraz z mężem i pisze, że to było pełne emocji wydarzenie. Na scenie pojawili się również goście specjalni, między innymi Limal, Marcin Prokop. Koncert zachwycał oprawą, energią, atmosferą. Był niezwykle kreatywny, dopracowany w każdym szczególe. To jeden z tych wieczorów, które na długo pozostaną w pamięci. No i również brat Agnieszki przyjechał na tę okazję z Irlandii, a zatem muzyczna podróż przez emocje, wspomnienia i ogromną dawkę dobrej energii to była.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert premier i hip-hop. Jedno podwórko dwa. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
10: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
12: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na Was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest godzina 16. Wiktoria Makowska ma dla nas najnowsze wydanie wiadomości.
14: Wypadek pod Rawą Mazowiecką na Krajowej 72 na miejscu helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. W wiadomościach sprawdzimy, gdzie w długi weekend szukać pomocy medycznej. Powiemy też o wyjątkowej nocy, której nie ma, bo właśnie takie zjawisko możemy obserwować w Polsce. Dzień zachmurzeń umiarkowanej duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Uwaga kierowcy, śmigłowiec ratunkowy na Krajowej 72. Po zderzeniu dwóch osobówek ruch pod Rawą Mazowiecką jest utrudniony. Dwie osoby zostały ranne, lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, a szczegóły zna Adam Łużyński.
15: Przed godziną 15 w miejscowości Ścieki zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku obrażenia odniosły dwie osoby, a na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. W tym czasie Krajowa 72 była zablokowana. Służby cały czas prowadzą działania.
14: W miejscowości Ścieki nadal występują utrudnienia, ale jest możliwość objazdu przez miejscowości Skoczydoły i Witoldów.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Przez cały weekend w Łódzkiem działa nocna świąteczna opieka zdrowotna. W niemal 30 lokalizacjach można szukać pomocy lekarzy w przypadku nagłego zachorowania. Gdzie i na jakich zasadach szukać medycznego wsparcia podczas długiego weekendu, to sprawdzał reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
17: W Łódzkiem działa niemal 30 punktów nocnej i świątecznej opieki medycznej, do których można się zgłosić bez zapisów czy skierowania. Otrzymamy tam opiekę lekarza, pielęgniarki, receptę czy zwolnienie lekarskie. W przypadku zagrożenia życia należy się zgłosić do szpitala na izbę przyjęć lub oddział ratunkowy, przypomina Anna Leder z Narodowego Funduszu Zdrowia.
18: Na stronie pacjent.gov można sprawdzić, jaki jest czas oczekiwania w każdym SOR-ze w Polsce.
17: Pamiętajmy jednak, że SOR jest miejscem ratowania życia, a nie poradnią lekarską. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: A listę punktów nocnej i świątecznej opieki medycznej w Łódzkiem można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Od przyszłego roku spadną opłaty za przesył gazu. Poza tym uproszczone będą zasady korzystania z krajowego systemu przesyłowego. Oznacza to, że gaz będzie taniej płynął przez Polskę. Zmiany są związane z rozwojem i integracją krajowej infrastruktury przesyłowej. Prezes Gaz-Systemu Sławomir Chińs podkreślił, że to istotna zmiana.
19: Zmiany ograniczą koszty dostępu do infrastruktury, uproszczą rozliczenia i mogą zwiększyć płynność rynku gazu w Polsce i regionie.
14: Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą się przydać w ten weekend. Prognozowane są burze i ulewne deszcze. Klimatolog Bogdan Chojnicki zwraca uwagę na to, że w wielu częściach Polski minione dni były parne i duszne.
15: Parne powietrze to jest taki doskonały w zasadzie materiał do tego, żeby powstały gwałtowne opady. W przypadku, gdy mamy do czynienia chociażby z terenami górskimi, no to wiemy, że to może spowodować bardzo gwałtowne załamanie pogody i duże ilości deszczu. Tu jest znowu pamięć o tym, że powietrze parne, które nas często rozleniwia, no z natury jest o wiele bardziej dzikie. Tego tak nie czujemy, natomiast jak gdy przychodzi burza, to już to widzimy.
14: Ekspert apeluje, aby nie lekceważyć ostrzeżeń przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wód. Choćby przy planowaniu podróży czy wypoczynku, te informacje mogą okazać się kluczowe dla bezpieczeństwa. Noc, która nie zapada w pełni. Do Łódzkiego wróciły tak zwane białe noce. Choć kojarzą się głównie z północną Europą, w Polsce również można je obserwować. Już teraz granica między dniem a nocą zaczyna się zacierać coraz wyraźniej. To efekt zjawiska, w którym słońce chowa się płytko pod horyzontem, a rozproszone światło sprawia, że nie robi się całkowicie ciemno. Mariusz Mąkiewicz z Planetarium EC1 powiedział Radiu Łódź, że maksimum tego zjawiska przypada w dniu przesilenia letniego, 21 czerwca.
20: Dni stają się coraz dłuższe, to jest związane oczywiście z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca. No i właśnie mamy taki okres, kiedy półkula północna jest lepiej doświetlana i wcale nie musimy czekać do tego przesilenia letniego, no bo już intuicyjnie wiemy, że te dni stają się coraz dłuższe, co z pewnością i tak wiele osób cieszy.
14: Najlepsze warunki do obserwacji białych nocy są poza miastem, z dala od sztucznego oświetlenia. Po zachodzie słońca warto patrzeć na północny zachód, a przed wschodem na północny wschód. To tam najłatwiej dostrzec to zjawisko. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
13: Ochłodziło się w Łodzi, to znacząco, 15 stopni w tej chwili mamy na termometrach, 990 hektopaskali pokazują barometry, no pewnie wszędzie w regionie już daleko do tej maksymalnej na dzisiaj temperatury zapowiadanej, czyli od 19 do 25 stopni już chłodno, pochmurno, przelotne opady deszczu, miejscami burze, wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty nawet do 80 km na godzinę. W nocy początkowo przelotne opady deszczu, a nad ranem mogą pojawić się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna to 8-9 stopni. Jutro dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Temperaturą maksymalną 23 do 24 stopni w regionie.
21: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: A i warto jeszcze dodać, że do godziny 19 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia od IMGW o burzach dla łódzkich powiatów Opoczyńskiego, Rawskiego, Skierniewickiego, dla samych Skierniewic i dla powiatu Tomaszowskiego. A my się deszczu nie boimy, bo sobie świetnie radzimy, że tak mi się zrymowało, a radzimy sobie dlatego, że mamy dobre nastroje i dobrą muzykę w Radiu Łódź. Adam Miksa, Anna Groblińska, tak nietypowo, bo ja jeszcze dłużej w piątek przez godzinkę jestem z Państwem. Będą bardzo ciekawe opowieści, obiecuję, o Rwandzie i o tym, że tam dzieci się chcą bardzo uczyć i że siostry Palotynki prowadzą szkołę i że można wspomóc budowę szkolnego boiska.

To Rolling Stones, a za chwilę Lady Punk i Piotr Rogucki, a potem już zaraz opowieści o Rwandzie, ale wcześniej jeszcze najnowsza wiadomość dla słuchaczy, a jest ona taka, że oto nasz słuchacz pan Krzysztof jednak przekazuje komuś zaproszenie do Teatru Lalek Arlekin na jutro, na Czarnoksiężnika z Krainy Oz, a że dziś właśnie w tym programie, kto nas słuchał dłużej, ten wie, jeden z naszych słuchaczy, pan Wiesław, tak zachwalał ten spektakl, że chyba wszyscy mają ochotę na niego pójść. No może nie, ale znajdzie się na pewno ktoś chętny. Czarnoksiężnik z Krainy Oz jutro o 16 w Teatrze Lalek Arlekin. A zatem nieoczekiwanie jeszcze to zaproszenie na kogoś czeka. Trzeba tylko nam coś polecić w naszym cyklu przedłużonym dziś na kolejną godzinę programu, bo mamy taki wyjątkowy weekend. Otóż w cyklu naszych piątkowych polecajek. Co warto obejrzeć? Czego warto posłuchać? Wydarzenie, książka, płyta. Trzeba w kilku zgrabnych zdaniach i zdaniach od siebie, niekopiowanych, coś opisać. A w zamian właśnie można zdobyć takie oto zaproszenie, przypomnę, na jutro, na 16, do Teatru Lalek Arlekin.

0: Będziemy teraz rozmawiać o tym, że w Rwandzie siostry palotynki polskie prowadzą szkołę. Tam wyjeżdżają wolontariusze, a w studiu dwie wolontariuszki, które chcą wspomóc cały ten pomysł łącznie z potrzebą budowy boiska po to, żeby ta szkoła otrzymała oficjalną akredytację Ministerstwa Edukacji Rwandy, bo ta szkoła już działa, tam jest 225 dzieci, ale no właśnie chodzi o takie profesjonalne boisko. A z nami są Milena Nockowska-Bernardziak, czyli łódzka nauczycielka, mama, wolontariuszka, jak już wiemy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A także Anna Szkudlarek, która jest urzędniczką służby cywilnej, wysoką możemy jeszcze powiedzieć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No i też, której pasją jest poznawanie świata. I pani Anno, już była w Rwandzie jako wolontariuszka.
2: Byłam 5 lat temu i cały czas opowiadam o tej przygodzie, o tej misji i cieszę się, że cały czas to dzieło trwa. Kolejni wolontariusze wyjeżdżają.
0: A to w ramach działalności Fundacji Misyjnej Salvati. To jest oczywiście jeden z wielu projektów tej fundacji, ale uznajemy, że jest wart uwagi i że popieramy. Pani Milena, pani pierwszy raz tam jedzie?
1: Tak, ja jadę pierwszy raz, chociaż taka potrzeba wolontariatu, to myślę latami we mnie się rozwijała. A teraz po prostu dojrzałam do tej decyzji. Już nie mogę się doczekać. Ja już w lipcu wylatuję. Właśnie to będzie taki wyjazd międzypokoleniowy, ponieważ my lecimy we 4. Nasza przyjaciółka, która z nami leci, jest nieco ode mnie starsza i też dziewczyny są, które są
0: Pani
1: ode mnie
0: Apolonia.
1: Młodsze. Tak, tak. Mhm. I są ode mnie młodsze, więc naprawdę mamy bardzo mocną ekipę, pełną pasji, zaangażowania.
0: Właśnie tak
1: oddaną.
0: Czytałam o paniach. Wszystkie ciekawe świata, wszystkie tak. lubią ruszać się z miejsca, wszystkie tak. lubią podróżować, no ale właśnie to będzie więcej niż podróż.
1: Tak. Jeden mam taki mianownik. Bardzo kochamy ludzi. Mamy wielką potrzebę pomocy, niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i przede wszystkim ofiarowanie czasu. Bo czas, który możemy dać dla drugiej osoby, jest naprawdę w dzisiejszych czasach na wagę złota.
0: I można powiedzieć, że panie są twarzami tej zbiórki?
1: Tak, tak. Tej konkretnej zbiórki, owszem. Bo właśnie tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, rząd rwandyjski jest dosyć restrykcyjny w tej sprawie i musi być to boisko, żeby dalej ta szkoła funkcjonowała. A jest to naprawdę ogromna szansa dla tych dzieci. Tam tych dzieci jest bardzo dużo, tak jak pani wspomniała. I bez edukacji, bez możliwości rozwoju, no, będzie ciężko im tak naprawdę w przyszłości.
0: Można przeczytać i na stronach fundacji, tam gdzie mowa jest o zbiórce, że ta szkoła stała się domem właśnie
1: tak.
0: dla tych dzieci.
1: Tak.
0: To więcej jest niż tylko miejsce nauki.
1: Tak. Te dzieci są w różnym wieku. Od takich maluchów, od przedszkola, po już taką dojrzałą młodzież. W ogóle fenomenem dla mnie jest to. Ja tam oczywiście w Rwandzie jeszcze nie byłam, natomiast z tych wszystkich opowieści, te dzieci są niesamowicie zdyscyplinowane, bo bardzo im zależy na tej nauce. Te klasy są bardzo liczne, a tam jest cisza. Te dzieci chodzą w mundurkach, one są zaangażowane.
0: Skupione.
1: Są bardzo, bardzo, bardzo. Są chłonne wiedzy. W ogóle uwielbiają się uczyć i angielskiego też się uczą, bo ten język ich jest zupełnie inny. On nie jest językiem międzynarodowym. Natomiast jeżeli chodzi o edukację taką ogólną, to bardzo świetnie przyswajają wiedzę, naprawdę.
0: Pani Anno, wydaje się, że w Rwandzie dzieci są świadome, że ta edukacja to jest ich szansa na przyszłość.
2: Tak, dzieci są świadome. Dzieci są świadome, bo widzą, że jak ktoś zna angielski, to może już pracować gdzieś indziej. Może wyjechać do stolicy, pracować w Kigali. Ma inne perspektywy i możliwości. Dzieci o tym dobrze wiedzą i rzeczywiście chcą chodzić do szkoły, mimo że te szkoły mają naprawdę niektóre trudne warunki. Ja odwiedziłam szkołę i prywatną, i taką państwową. No i w tej państwowej szkole naprawdę warunki były bardzo złe. Tam były tylko puste stoliczki, bardzo zatłoczona klasa, a dzieci były tak szczęśliwe. Mam dreszcze, jak to mówię, bo takiego szczęścia i tyle uśmiechów w takiej sali obskurnej. Naprawdę chce się pomagać. I kiedy się widzi zaangażowanie dzieci, które, tak jak to Milena powiedziała, to jest ich drugi dom, do którego oni z chęcią przychodzą, być może nawet chętniej niż w domu, ponieważ dzieci wykonują bardzo dużo prac domowych, to ta szkoła rzeczywiście jest szansą i naprawdę miejscem integracji, rozwoju dla dzieciaków.
0: A co pani robiła jako wolontariuszka właśnie w Rwandzie?
2: Tak naprawdę mój każdy dzień był inny. Ja odwiedzałam różne miejsca, byłam tam około 1,5 miesiąca, więc to nie jest jakiś bardzo, to nie jest taka duża jednostka czasu, żeby coś konkretnie może tak zbudować, ale byłam w wielu szkołach, w wielu parafiach, odwiedzałam miejsca, gdzie odbywa się tak zwana adopcja serca, czyli adoptuje się na odległość dzieci. Obywatele polscy wpłacają konkretną sumę pieniędzy miesięcznie i wtedy dzieci mogą się edukować. Takich miejsc też sporo odwiedziłam. No i właśnie szkoły.
0: Ale też sanktuaria i kościoły.
2: Tak, z dziećmi. Ale właśnie też kościoły, sanktuaria, bo jednak w Rwandzie takie życie społeczne często mieści się w obrębach parafii i kościołów. Tam ludzie wiedzą, że mogą przyjść, tam zaznają spokoju, akceptacji, dzieci mogą pobiegać wokół kościoła. To są takie dla Rwandyjczyków kościoły rzeczywiście różnego wyznania. Są miejscem takiego też oddechu i miejscem rozwoju.
0: To jest pierwsza część rozmowy z Anną Szkudlarek i Mileną Nockowską-Bernardziak. Już niebawem część druga.

0: Stop.
1: Dzisiaj z Mileną Nockowską-Bernardziak i Anną Szkudlarek rozmawiamy o misyjnych wyjazdach do Rwandy. Pani Milena właśnie się szykuje. Kiedy to ten wyjazd?
2: Miał być 1 lipca, ale został przesunięty na 2 lipca, więc za chwilę.
1: Za chwilkę, tak. Dosłownie za chwilkę. Pani Anna, przypomnijmy, była już na takim wyjeździe 5 lat temu i opowiada bardzo poruszona i wzruszona o tym, jak tam właśnie dzieci doceniają tę możliwość edukacji i jakie są obie panie zresztą o tym mówiły. Kiedy myślimy o Afryce, to często myślimy takimi stereotypami. Na pewno bieda, a przecież wiemy, że jest bardzo wielki kontrast pomiędzy tymi bogatymi miejscami, bogatymi miastami, prawda, a często prowincją. Myślimy o tym, o Afrykańczycy, tak, to oni nie robią zapasów, bo myślą dniem dzisiejszym.
3: No, tak jest.
1: Tak jest, ale też to nie dotyczy wszystkich, bo na przykład przywołane dzisiaj dzieci myślą o przyszłości i chcą się uczyć z myślą o przyszłości. Może nie robią zapasów, jak jest urodzaj, z rodzicami, ale o przyszłości myślą. Jakie wrażenie w ogóle na pani zrobił ten afrykański kraj, pani Anno?
3: Szczerze mówiąc, tych stereotypów trochę jest i trochę się potwierdziło. Z tymi zapasami też rzeczywiście jedzą, co mają w dniu dzisiejszym, ale to jest kraj bardzo szybko rozwijający się. W tym momencie też turystycznie bardzo się rozwija, bo jest to piękny kraj. Jest tak zielony. Sami Rwandyjczycy mówią o swoim kraju jako kraj tysiąca wzgórz. Jest naprawdę piękny i ta turystyka też pomaga rozwijać gospodarczo kraj, ale też kraj kontrastów i bogatych osób, bo i są prywatne szkoły, w których jest angielski, francuski, dodatkowe zajęcia. I też dzieci bardzo biednych, dzieci tak zwanej ulicy, ponieważ nie ma tam państwowych takich domów dziecka. I po prostu są dzieci, które dosłownie żyją na ulicy i naprawdę nie mają nic, nawet butów. Ja przywożąc w walizce różne buty, po prostu mam jedną walizkę różnych darów. To po prostu te buciki, ja miałam, nie wiem, z 20 par wzięłam różnych bucików dziecięcych, to one dosłownie w chwilę rozeszły się. Mhm. Tak to wyglądało. Więc kraj kontrastów, ale też kraj rozwijający się. Kraj, który też wie, że edukacja jest kluczem dla społeczeństwa, dla dzieci.

0: dzieci. I dzięki temu w ogóle przy kościołach, w szkołach ta edukacja rozwija się, ale potrzeba finansów rzeczywiście.
1: No właśnie, potrzeba finansów, ale tu zaznaczmy, że w przeliczeniu na polskie pieniądze to nie są bardzo wielkie finanse, dlatego naprawdę każdy datek się liczy.
0: Dokładnie.
1: Bo ja znam taką historię o wsparciu dla chłopca, właśnie to była taka adopcja serca. I gdzieś w którymś momencie pojawił się pomysł, żeby nie tylko wspierać jego edukację, on był tylko z babcią, żeby nie tylko wspierać jego edukację, ale żeby on miał swoją małą plantację kawy. I okazało się, że ta plantacja z chatą na polskie pieniądze kosztuje 4000 zł. Niebywałe. Myślę, że profesjonalne boisko szkolne w Polsce by kosztowało więcej niż te 40 tysięcy, których tutaj potrzeba, prawda?
0: Na pewno.
2: Nawet chyba 28 tam jest na naszej zbiórce.
1: A, 28,
2: tak,
1: przepraszam.
2: Tak, 28. Tak jak pani redaktor wspomniała, myślę, że w Polsce to są dużo, dużo większe kwoty, ponieważ no tam faktycznie jest ogromne ubóstwo i tam ta edukacja w przeliczeniu też na nasze pieniądze nie jest wcale taka droga. A oni nawet tego nie mają, prawda?
1: No tak, a tu trzeba zapewnić podstawowe rzeczy.
2: Tak.
1: Jakieś zeszyty, jakieś przybory do pisania. Tak. Nie wiem, czy tam funkcjonują podręczniki szkolne?
0: Nie.
2: Nie bardzo.
1: Nie. Myślałam, że nie.
0: Nie ma takich podręczników i też tak tylko dopowiem, że z tej adopcji serca to te pieniądze mogą być dla dzieci wypłacane tylko do celów edukacyjnych. Ponieważ no, mogłaby być pokusa, że ktoś no, po prostu buty, jedzenie, te podstawowe rzeczy będzie chciał kupić za te pieniądze.
1: One i że nie będzie tej edukacji,
0: tak,
1: prawda?
0: Ale rzeczywiście jest to, sama widziałam, jak jest to przestrzegane, jak jest to księgowane, parafie to księgują i wydają pieniądze rzeczywiście na edukację, ewentualnie na mundurek, właśnie na zajęcia, na opłacenie szkoły, więc na pewno te pieniądze trafiają na edukację, to mogę powiedzieć. Widziałam to po prostu na własne oczy, jak to wygląda w praktyce, jak jest zarządzane.
1: Wtedy, kiedy jest właśnie ta adopcja serca, bo oczywiście mogą zdarzyć się i dodatkowe cele, tak jak
0: mogą.
1: To boisko,
0: ktoś
1: tak jak ta plantacja,
0: więcej, tak.
1: Prawda? Ale to są jakby dodatkowe cele, a tutaj jest realizowane to założenie, że idą pieniądze na edukację. Pani Mileno, słyszałam, jak pani mówiła, że przyszedł czas na to, żeby ofiarować swój czas właśnie, czas i serce innym.
0: Tak.
1: Ale skąd ten kierunek, skąd Fundacja Salvati i szkoły w Rwandzie?
2: Pomyślałam sobie, że żeby Afrykę pokochać, to trzeba ją zrozumieć. Rwanda jest takim sercem Afryki i to serce mnie bardzo do siebie przyciągnęło. Krwawym sercem, bo historia Rwandy jest bardzo no, drastyczna.
1: Tragiczna.
2: Tragiczna jest, tak. Tak, a mimo to gdzieś tam jest nadzieja, że jutro będzie lepiej. Natomiast po prostu któregoś dnia natknęłam się na Fundację Salvati, przeszłam taki kurs misyjny, otrzymałam krzyż misyjny i od razu po prostu padła decyzja na Afrykę, na Rwandę, chociaż fundacja pomaga na całym świecie.
1: Zbiórka trwa. Chociaż pani już za chwilkę wyjeżdża, to zbiórka trwa nadal.
2: Oczywiście. Zbiórka trwa, będzie trwała myślę do ostatnich dni. Już coś udało nam się na tą zbiórkę uzbierać. Ja wiem, że może to nie jest dla kogoś taki bardzo ważny cel, a jednak, bo bez tego boiska ta szkoła po prostu nie będzie mogła funkcjonować. Ta zbiórka jest na Salvati Edu. Na stronie też naszej fundacji. To jest Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati. I tam jest kilka projektów, natomiast nasz projekt jest zatytułowany Boisko w Rwandzie.
1: I to jest ta część naszego spotkania, którą przedstawiamy słuchaczom Radia Łódź. Polecamy również dłuższą wersję rozmowy, którą można znaleźć na radiołódź.pl. A przypomnę, że rozmawiamy z Anną Szkudlarek i Mileną Nockowską-Bernardziak.

0: No i może dobrze, że tak nam się zrobiło kolenowsko i spokojnie teraz w Radiu Łódź, bo gdy słońce się schowa, to się robi mniej skocznie. Chociaż niektórzy twierdzą, że właśnie trzeba przeciwko melancholii działać, ale i przyjrzeć się trochę tej melancholii od czasu do czasu warto. A ja chcę teraz powiedzieć o wydarzeniu może nie bardzo spektakularnym, ale o różnych wydarzeniach w piątki mówimy. Dzisiaj trochę przedłużona jest ta wersja, trochę, bo tylko o jedną godzinę naszego piątku spotkania. Otóż pod hasłem Galeria Rzeźb i nie tylko na osiedlu Widzew Wschód odbędzie się jutro, 6 czerwca, bardzo ciekawy spacer zorganizowany z okazji obchodów 75-lecia Koła Przewodników PTTK imienia Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi. A no właśnie, Widzew Wschód to nie tylko beton, to jest właśnie miejsce, gdzie ta przestrzeń ludzka i nie tylko miesza się ze sztuką. A osiedlowe skwery zamieniają się w galerie. Będzie można odkryć nieznane szeroko przecież artystyczne oblicze Widzewa podczas spaceru, który także pokaże, że osiedlowe uliczki kryją prawdziwe skarby. Start o godzinie 11:00. To będzie na Rondzie Inwalidów, na parkingu, przy takim dużym sklepie, który tam się mieści, nie wymieniajmy nazwy, ale przy ulicy Puszkina. 11:00. No i ten spacer zakończy się na Górce Widzewskiej, przy kościele. Polecamy bardzo serdecznie. Prowadząca to Bogusia Kucharska. Proszę bardzo, artystyczny Widzew, kto by się spodziewał.
1: Trąbka leżała cały czas w domu, dlatego stąd ta trąbka jest. Ja nie jestem trębaczem. Nie jestem trębaczem, gram na trąbce. To jest olbrzymia różnica. Sobie tą trąbkę tak upatrzyłem, ponieważ powiedziałem, leżała w domu i do kompozytorów tych moich dobach, a była mi potrzebna, to powiadaj mi. Żeby nie stać tym jako muzyk, to musiałem trzymać w ręce instrument, a nie wypadało czego innego poza trąbką albo skrzypcami.

No wcale się nie dziwię tym owacjom, a chcę teraz przypomnieć, że z kolei Maciej Tubis to ceniony polski pianista, kompozytor, znany z niezwykłej wrażliwości muzycznej, umiejętności łączenia jazzu z muzyką filmową, z muzyką klasyczną. Natomiast fenomenem okazały się jego koncerty w Zaorientarium Łódź, w strefie oceanicznej Orientarium. Te koncerty cieszą się tak dużym powodzeniem, a są kameralne, tam się nie mieści więcej niż 100 osób, że są powtarzane. Było już kilka, a 6 czerwca, czyli jutro, kolejny koncert i pewnie ściski tłok i pewnie, no znaczy właśnie tak, tłoku nie powinno być. Pewnie trzeba już wypatrywać kolejnych terminów, ale to ciekawe i warto wiedzieć, że właśnie Maciej Tubis w takiej formule wydarzenia występuje w przecież wydawałoby się zupełnie niekoncertowym miejscu. I jutro znów 2 godziny, bo pierwsza to jest 19:30, a potem druga o godzinie 21:00 się rozpocznie. Właściwie nie druga część, tylko drugi koncert. Po prostu będą dwa. Artysta, który zdobył uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą dzięki autorskim projektom. U nas w duecie znakomitym. Bolewski i Tubis.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Sam początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: W wakacje nie ma nudy.
11: Jest mikrofon, zabawa i sport.
10: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
12: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień Dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 17:00. Wiktoria Makowska ma dla nas najnowsze wiadomości.
17: Czarna seria na polskich drogach. Mimo apeli policji w ręce mundurowych wpadają setki pijanych kierowców. To tragiczny początek długiego weekendu także w Tatrach. Dwoje turystów spadło z rysów, jeden z nich nie żyje. Wiadomości, jak przypomnimy też, jakie zasady obowiązują podczas grillowania. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole na drogach potrwają do końca weekendu. Mimo licznych apeli, każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych policjanci zaczynają od badania trzeźwości.
18: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
17: W przypadku podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, policja prosi o zgłoszenie pod numer alarmowy 112. Intensywne kontrole drogowe będą przeprowadzane przez policję do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa czy prawidłowe przewożenie dzieci.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: To tragiczny początek długiego weekendu także w Tatrach. W wyniku upadku z wysokości na rysach zginął turysta. Do szpitala w Krakowie w ciężkim stanie trafiła kobieta, która również spadła z rysów. Od wczoraj tłoczno jest nie tylko na Zakopie Krupówkach, ale też na tatrzańskich szlakach.
20: Nie są znane przyczyny wypadku kobiety i mężczyzny. Turyści, którzy poinformowali TOPR, widzieli tylko dwie osoby leżące u wylotu żlebu prowadzącego na rysy. Obrażenia wskazują, że turyści spadli kilkaset metrów w dół. Tłumaczy Mieczysław Ziach, zastępca naczelnika tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
21: No musiał nastąpić jakiś błąd pewnie, no bo jeśli jest wypadek, to jest, zazwyczaj jest jakiś błąd spowodowany przez człowieka.
20: To był pracowity początek długiego weekendu dla ratowników TOPR. W nocy pomagali także grupie turystów, którzy wracali z Giewontu i nie mieli latarek. Bezpiecznie zostali sprowadzeni na dół. Wysoko w Tatrach, w zacienionych żlebach wciąż zalega spora warstwa śniegu. Do bezpiecznego poruszania się w takich warunkach potrzebne jest spore doświadczenie i zimowy sprzęt, rakiczekan oraz kask. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
17: Ratownicy TOPR apelują o rozwagę, ostrożność i sprawdzanie dokładnych prognoz pogody. Utrudnienia przy łódzkim rondzie lotników lwowskich. Od niedzieli oficjalnie rusza tam remont torowiska. To oznacza utrudnienia m.in. dla kierowców, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
3: Jego część będzie zamknięta, dlatego jadąc od Górniaka i Alei Politechniki nie skręcimy w ulicę Paderewskiego. Będzie to możliwe dopiero dzięki zawrotce na ulicy Pabianickiej przy Ciasnej. Pozostałe kierunki przejazdu pozostają bez zmian. Jadąc na Chojny, warto już wcześniej wybrać przejazd trasą górna.
17: Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku między 6.30 a 18.00. W czasie prac torowców swojej trasy zmienią linie tramwajowe 11 i 41 oraz autobusy 57 oraz 69. W tym czasie ulicą Pabianicką kursować będą zastępcze linie Z11 i Z41. Poza godzinami pracy, a także w weekendy, wszystkie linie będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy. Ruszył sezon grillowy, a wraz z nim wraca temat grillowania na balkonach w blokach. Choć nie jest ono wprost zakazane, może skończyć się mandatem. Wszystko przez dym, zapach i ryzyko pożaru, które często stają się uciążliwe dla sąsiadów. O szczegółach Joanna Karp.
15: Nieostrożnie rozpalony grill może stwarzać ryzyko pożaru wszędzie, ale w praktyce najwięcej problemów przy grillowaniu na balkonach nie wynika z samego ognia, tylko z tego, co dzieje się wokół. Chodzi o dym i intensywny zapach, który może przeszkadzać sąsiadom. Jak mówi Dawid Andrzejczak z Łódzkiej Straży Miejskiej, w okresie grillowym zgłoszeń w takich sprawach jest naprawdę dużo.
22: Jeżeli zgłoszenie dotyczy jedynie zapachu czy dymu, funkcjonariusze muszą każdorazowo ocenić, czy doszło do wykroczenia. Ewentualnie można rozważyć zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
15: Za zakłócenie spokoju grozi mandat sięgający nawet 500 zł, a w poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu, gdzie kary są o wiele wyższe. Joanna Karp, Radio Łódź.
17: W Łodzi nie brakuje miejsc, gdzie można legalnie grillować. Mieszkańcy najchętniej wybierają Park na Zdrowiu, Park nad Jasieniem i Park Młynek, ale wyznaczone strefy grillowe znajdziemy też m.in. w Parku Julianowskim, Podolskim oraz przy Stawach Jana. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radio Łódź o 18.00. Wciąż się oziębia, w tej chwili w Łodzi już tylko 14 stopni na termometrach. Ciśnienie bezwzględne 991 hektopaskali. Przypominamy, że dziś nie tylko zachmurzenie duże i spore opady deszczu po południu i wieczorem, ale także burze. A dla województwa łódzkiego mamy ostrzeżenie IMGW dla powiatów opoczyńskiego, rawskiego, skierniewickiego, samych Skierniewic i powiatu tomaszowskiego. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, ale mogą być także opady deszczu, a nad ranem miejscami mgły, silne zamglenia. Minimalna temperatura to 8-9 stopni. A jutro wcale nie tak pięknie, bo zachmurzenie umiarkowane i duże. Może będzie dużo tego umiarkowanego jednak, ale miejscami też słabe przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura jutro 23-24 stopnie. No zobaczymy, jak to będzie z tymi prognozami. Sporo imprez plenerowych w ten weekend się odbywa. No oby było podczas nich rzeczywiście przyjemnie. A ja muszę zdradzić słuchaczom, że dopiero dzisiaj, tyle lat razem pracujemy, a ja dopiero dzisiaj się dowiedziałam, że Marcin Tercjak jest kociarzem. I psiarzem też, ale kociarzem. No nie wiedziałam, nie zgadało się. Dzień dobry, Marcinie.
23: Dzień dobry. Ale powiem ci, że coś innego mnie zaintrygowało w tej prognozie pogody, którą przedstawiałaś, że nie tylko, że temperatura w dół, że deszcze, burze i to jeszcze ciśnienie jest bezwzględne również.
17: Absolutnie no jest właśnie. Bezwzględne.
23: A ja tak, owszem, mam koty, tak, dwa w tej chwili, do niedawna były trzy.
17: Ale jeden już był bardzo starszy.
23: Tak, miał prawie 20 lat.
17: A ja o tych kotach, bo koci weekend WC1 się akurat odbywa, także polecamy uwadze wszystkich kociarzy. Ja co prawda psiara, ale koty bardzo lubię i szanuję. I też lubię się z nimi spotykać u znajomych. Marcin Tercjak pozostaje ze słuchaczami, rozpoczynając swój na pewno arcyciekawy program. Adam Miksa pozostaje za konsoletą, a ja nazywam się Anna Groblińska. Dziękuję bardzo za to przedłużone piątkowe spotkanie i do usłyszenia. A Marcin mówi, dzień dobry.
23: Dzień dobry, oczywiście.
24: Popołudnie bez pośpiechu.
23: 8 minut już prawie po godzinie 17 do 20 dzisiaj, bo piątek, nasze spotkanie bez pośpiechu i mnóstwo nowej muzyki, choć zaczniemy akurat od starszej piosenki.

Trying to Throw Your Arms Around the World, zespół U2 z płyty Achtung Baby rozpoczął nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie muzycznie. Jak już mówiłem, sporo rzeczy nowych dziś w audycji do 20. Będzie też, rzecz jasna, historia pewnej piosenki, będzie też płyta tygodnia. W tym tygodniu słuchamy nowej płyty Paula McCartneya. Wątki Beatlesowskie oprócz płyty tygodnia też pojawią się w naszym programie. A już teraz, no i oczywiście będzie ABC polskiego rapu, to po godzinie 19, około 19.30 magazyn Kamila Kijanki. Już teraz swojej płyty wydanej w tym roku, bardzo dobrej płyty zatytułowanej Girlfriend, Grace Ives.

Melatonina Dzień to nowe nagranie zespołu Przebiśniegi, a wcześniej Grey's Ives i What If, także z nowej płyty, choć nie tak super nowej, bo wydanej pod koniec marca tego roku. Teraz absolutna premiera, zupełnie nowe nagranie Charlie XCX z płyty, która ma niesamowitą okładkę. Zdążymy jeszcze o tym parę słów powiedzieć dzisiaj, a na razie posłuchajmy, jak śpiewa Charlie. Chwilę później historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: W latach 80. zespół Marillion nieoczekiwanie odniósł ogromny sukces komercyjny. Erze New Romantic, post-punka i syntezatorowej muzyki pop, Marillion wracali do brzmień z lat 70. spod znaku Genesis czy Pink Floyd. Okazało się, że taka muzyka wciąż ma wielu fanów. Istotnymi elementami były osobiste poetyckie teksty wokalisty Fisha i jego sceniczna charyzma. Płyta Misplaced Childhood z 1985 roku i wielki hit Kaylee sprawiły, że Marillion zaistnieli także w Stanach Zjednoczonych. W Europie grali koncerty w wielkich salach, na festiwalach, supportowali występy Queen na stadionach. Podczas trasy koncertowej po USA Fish zaczął spisywać swoje obserwacje na temat wszechobecnej chciwości i sposobu życia Amerykanów nastawionego na konsumpcjonizm. Gdy przedstawił kolegom z zespołu robocze wersy pod tytułem Big Wedge, uderzające w amerykański styl życia, spotkał się jednak z oporem. Muzycy Marillion zawetowali tekst, obawiając się, że antyamerykański wydźwięk piosenki całkowicie zamknie im drzwi do tamtejszego rynku. Fish nie chciał iść na kompromis, co pogłębiło kryzys i ostatecznie doprowadziło do jego odejścia w 1988 roku. Był jednak na tyle popularny, że bez problemu znalazł muzyków, którzy pomogli mu stworzyć debiutancką solową płytę. Klawiszowiec Mick Simmons skomponował muzykę do Big Wedge. Sam tytuł dosłownie oznacza gruby klin, ale jest to potoczna nazwa grubego pliku banknotów. Piosenka nie przypominała twórczości Marillion, była o wiele bardziej dynamiczna i rockowa. Wydanie debiutu Fisha opóźniło się, ponieważ wytwórnia EMI poprosiła artystę, aby nowa płyta Marillion, już ze Steve'em Hogartem, zatytułowana Season's End, trafiła do sklepów jako pierwsza. Fish zgodził się, ale w zamian EMI zorganizowało potężną kampanię promocyjną dla jego debiutu, czyli płyty Vigil in the Wilderness of Mirrors, dzięki czemu także Big Wedge stała się hitem na listach przebojów w Europie. W Wielkiej Brytanii był to największy przebój solowy w karierze artysty. W USA niewiele stacji chciało grać piosenkę ze względu na antyamerykański wydźwięk. Posłuchajmy oto Fish i Big Wedge, rok 1989.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Psik 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
3: Nie Fr, tylko Fry.
1: Fry.
3: Mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
7: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
8: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No dobrej jakości.
8: Jaka?
9: No dobrej jakości.
8: Jaka?
9: No niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: No do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
12: Popołudnie bez pośpiechu.
13: Za 29 minut będzie godzina 18. Wspominałem, kiedy prezentowaliśmy kilka minut temu, a może kilkanaście, nową piosenkę w wykonaniu Charlie XCX o tym, że okładka jej nowego albumu z pewnością zwraca uwagę. Miejmy nadzieję, że również muzyka będzie znakomita. No na razie to, co słyszymy, brzmi z pewnością obiecująco. Natomiast krążek nosić będzie tytuł, właściwie już taki tytuł ma nadany, Music Fashion Film. I tym tropem idąc, na okładce znajdujemy niezwykłą fotografię wykonaną przez szkockiego młodego fotografika Aidana Zamiri. Zdjęcie, na którym, czarno-białe, na którym widzimy trzech niezwykłych mężczyzn, trzech artystów, trzy legendy. Mianowicie Johna Cale'a, czyli wspaniałego muzyka kiedyś związanego między innymi z grupą The Velvet Underground, ale też autora wielu pięknych solowych płyt, producenta bardzo wielu znaczących płyt innych artystów, chociażby takich jak Patti Smith. Na tym zdjęciu znajdziemy również Marka Jacobsa, czyli reprezentanta świata mody, oraz siedzącego przy stole, takim obskurnym stole, na którym stoi ciężka szklana popielniczka Martin Scorsese, jeden z najwybitniejszych żyjących reżyserów, bez wątpienia. I to jest okładka najnowszej płyty.

Charlie XCX. Ciekaw jestem, jak zostanie przyjęta przez fanów tej artystki i czy wszyscy, chociaż oczywiście nie chciałbym nikogo tutaj posądzać o brak elementarnej wiedzy na temat historii popkultury, czy wszyscy jej fani potrafią rozpoznać postaci, które znajdują się na tej okładce. Jeśli zaś chodzi o nową muzykę i nowe płyty, które ukazały się dzisiaj, a które miałem przyjemność anonsować w naszych spotkaniach popołudniowych, takich jak to, czy też w naszych spotkaniach bardziej wieczornych, jak w audycji Megafonia w czwartki o 21:00, to jedną z takich płyt jest najnowszy krążek amerykańskiego zespołu Dead Cab for Cutie. Ten krążek właśnie dziś się ukazał, nosi tytuł I Built You a Tower i teraz w związku z tym premierowo jedna piosenka z tego albumu zatytułowana Stone Over Water.

Lato to jest nowe nagranie zespołu Rycerzyki. To, co widzę za naszym radiowym oknem, nie przypomina ani lata, ani wiosny. Jest chłodno, na termometrach około 14 stopni, pada deszcz. Wiatr nie wieje jakoś szczególnie silnie, no ale jest ponuro i deszczowo. Oczywiście nic nie ma złego w tym. Ja wiem, że oczywiście te osoby, które mają tak zwany długi weekend i chciałyby wypoczywać na świeżym powietrzu, mogą trochę zżymać się teraz, ale te deszcze są naprawdę bardzo potrzebne, nawet po takich, wydawałoby się, solidnych opadach. Dosłownie kilkadziesiąt minut później obserwujemy, że trawniki i ziemia pod nimi też jest w dalszym ciągu sucha, więc jest totalny niedobór deszczu. Zatem właściwie to powinniśmy się cieszyć, że pada. A na piękną, słoneczną pogodę jeszcze przyjdzie czas i to już niebawem, z całą pewnością. Słuchaliśmy zatem Rycerzyków w piosence zatytułowanej Lato, wcześniej także zespołu Dead Cup for Cutie z ich najnowszej płyty. To była kompozycja Stone Over Water. Druga z tych płyt, które od jakiegoś czasu anonsowałem, a która dziś ma swoją premierę, czyli najnowsza płyta duetu Widow Speak, też dziś będzie miała swoją muzyczną reprezentację w naszym programie, ale to pewnie będzie po godzinie 19. Będziemy mieli też naszą płytę tygodnia, właściwie dwie płyty tygodnia, bo ponieważ wczoraj nieco inaczej wyglądał nasz program, i płyty tygodnia nie emitowaliśmy. Dzisiaj będą dwie, czyli dwa fragmenty z najnowszego krążka Paula McCartneya. Ale to nieco później. Wcześniej będzie inny zupełnie beatlesowski akcent, a jeszcze wcześniej, czyli teraz, chciałbym słówko powiedzieć o tym, że skoro pada, to można wybrać się do kina. To jest super kinowa pogoda. A jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam do obejrzenia filmu. Jeżeli ktoś oczywiście jest koneserem tego typu widowisk, obejrzenie horroru pod tytułem Obsesja. Z kilku powodów. Jest to bardzo świeży, pomysłowy horror i naprawdę może budzić spore zaskoczenie i sprawić, że będziemy dobrze się bawić, w sensie takiej zabawy właśnie, która towarzyszy, kiedy oglądamy, horror. Jest jeszcze jeden powód, to jest, można powiedzieć, coś, co już zdążyli krytycy i też publiczność okrzyknąć mianem narodziny gwiazdy, czyli pojawienie się w tym filmie aktorki, która nazywa się Indy Navarrete. To jest naprawdę niezwykła kreacja i ostatnio te kreacje horrorowe zaczęły być zauważane również przez Amerykańską Akademię Filmową, to wiemy. Między innymi Oscar dla aktorki, która występowała w filmie Zniknięcia, czyli Weapons. I myślę sobie, że jeżeli ten trend się utrzyma, to Indy Navarrete również ma wielkie szanse, by przynajmniej nominację do Oscara otrzymać. Zespół The Coral przed nami, z płyty, którą wydał nie tak dawno, w maju. Płyty nagranej w bardzo tradycyjny sposób na szpulowy, ośmiośladowy magnetofon. Właściwie gdzie nie spadnie igła, jeśli mielibyśmy tę płytę tak w postaci krążka winylowego, tam usłyszymy znakomitą piosenkę. Dziś zatem wybieram utwór Leave It in the Past, The Coral.

Makaron to była Hela Mirai, a wcześniej słuchaliśmy zespołu The Coral w utworze zatytułowanym Live It in the Past. Zespół The Coral pochodzi z Liverpoolu, zupełnie tak samo jak zespół The Beatles, którego światowy dzień będziemy obchodzić 25 czerwca. Taka informacja pojawiła się niedawno w mediach najróżniejszych. O tym właśnie, że spadkobiercy Beatlesów oraz firma Apple Corporation oficjalnie zapraszają do celebrowania Dnia Beatlesów 25 czerwca. To jest w dniu, w którym przed laty odbyła się słynna światowa transmisja satelitarna BBC Our World, podczas której Beatlesi wykonali legendarny przebój All You Need Is Love. Co jeszcze, na co jeszcze, jakie wydarzenia składać się będą na ten Światowy Dzień Beatlesów, nie do końca wiadomo, ale myślę, że inicjatywa leży też po stronie wszystkich fanów Beatlesów na całym świecie, ludzi świata artystycznego, którzy być może w jakiś sposób włączą się w to wydarzenie i spowodują, że naprawdę będzie wiele niezwykłych atrakcji związanych z Beatlesami tego dnia. Zatem czekamy na Światowy Dzień Beatlesów. 25 czerwca to już naprawdę niedługo. Słuchamy Beatlesów w rzeczonej piosence, a potem posłuchamy zespołu, który nasłuchał się Beatlesów i pięknie to wykorzystuje na swoich nowych płytach.

Radio Łódź nadaje rytm.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały.
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Już 6 czerwca zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie. Czekają na was rodzinne atrakcje, strefy edukacyjne i profilaktyczne, warsztaty, kino plenerowe, zwiedzanie cementowni oraz mecz, w którym drużyna cementowni zmierzy się z drużyną artystów polskich. Na scenie wystąpią Krystyna Giżowska, Spirit Songs Band, a gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska. Wstęp i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Start o godzinie 15. Do zobaczenia w cementowni Warta.
14: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
15: Jest 18.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: Przed nami serwis informacyjny, który przedstawi Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Burzowy i deszczowy jest wieczór w części województwa łódzkiego. Pięciolatka wypadła z 11 piętra we Włocławku. Matka dziecka była pijana. Zgierz wprowadza nowe rozwiązania komunikacyjne. Będą kursy na żądanej trasie. Jest reakcja polskiego premiera na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Burzowo i deszczowo jest dziś w części województwa łódzkiego. W 5 powiatach regionu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami deszczu i burzami. Alerty obowiązują jeszcze przez godzinę. Zmożonych opadów i porywistego wiatru należy się spodziewać w okolicach Opoczna, Skierniewic i Rawy Mazowieckiej. Do prognozy pogody wrócimy jeszcze po wiadomościach. 5-letnia dziewczynka, która wypadła z 11 piętra we Włocławku, przeżyła upadek, ale jest w ciężkim stanie w szpitalu. Matka dziecka była pijana. Policja zatrzymała kobietę, informuje rzeczniczka prasowa prokuratury we Włocławku, prokurator Małgorzata Kręcicka.
17: Kobietę poddano badaniem stanu trzeźwości. Wynik oscylował w granicach około 1 promila alkoholu w organizmie kobiety i wykazywał tendencję rosnącą. Wstępnie ustalono, iż kobieta mogła znajdować się również pod wpływem działania narkotyków.
16: Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Policjanci ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia. Zgierz wprowadza nowe rozwiązania komunikacyjne. Od 15 czerwca pilotażowo zacznie działać transport na żądanie. Mieszkańcy będą mogli zamawiać przez aplikację przejazdy specjalnymi busami, wskazując miejsce wyjazdu oraz cel podróży, wyjaśnia Radosław Podogrodzki z Miejskich Usług Komunalnych w Zgierzu.
18: To jest transport, który uzupełnia transport zbiorowy. Te pojazdy będą się zatrzymywać na przystankach komunikacji miejskiej, ale przede wszystkim będą przyjeżdżać tam, gdzie autobus jest niezbyt często, gdzie nie może wjechać gdzieś dalej poza głównymi ulicami.
16: Przejazd w pilotażu ma kosztować 4 zł i będzie opłacany bezpośrednio w aplikacji. Po kilku miesiącach testów rozwiązanie ma być ocenione i lepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
16: Jest reakcja polskiego premiera na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że do Kijowa dotrze świadomość potrzeby współpracy na warunkach, które nacechowane będą wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Szef polskiego rządu mówił o tym na pokładzie samolotu w czasie powrotu do Polski z Czarnogóry.
19: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy z moich ludzi, z szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego.
16: Jutro strona ukraińska spotka się w tej sprawie z ministrem obrony narodowej. Ukraińska marynarka wojenna oświadczyła, że dron, który wybuchł w porcie w rumuńskiej Konstancy, znalazł się tam z powodu rosyjskich działań. Rano w porcie w Konstancy eksplodował samoczynnie ukraiński dron Magura V-5. Bezzałogowiec był monitorowany przez marynarkę wojenną, ale rumuńskie wojsko nie zdążyło go bezpiecznie zneutralizować. Ukraińskie wojsko przyznało, że maszyna, której lot został zakłócony przez Rosjan, utraciła sterowność i znalazła się w pobliżu wybrzeża Rumunii. Dron, który eksplodował w rumuńskim porcie, ma 5,5 metra długości, waży tonę i może przenosić ładunek bojowy o masie 200 kg. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 19.
15: Na termometrze w tej chwili 15 stopni, wieczorem i w dalszym ciągu popołudnia zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze, to jest nasz pogodowy scenariusz na nadchodzące godziny. Nocą zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo mogą pojawić się zanikające przelotne opady deszczu. Natomiast w drugiej połowie nocy i nad ranem miejscami silne zamglenia lub mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura nocą ta minimalna od 8 do 9 stopni. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 24 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5 minut po godzinie 18 trwa nasze spotkanie piątkowe. Dziś 5 czerwca 2026 roku. Adam Miksa program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Kłaniamy się raz jeszcze. Jeżeli nie do kina, to może do teatru warto się wybrać. Jutro na przykład na Czarnoksiężnika z Krainy Oz do Teatru Lalek Arlekin w Łodzi na godzinę 16. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to dwuosobowe zaproszenie leży przede mną i ono bardzo chętnie zmieni właściciela. Proszę pisać studio@radiolodz.pl. Muzycznie drugą część naszego spotkania rozpocznie M.I.A., artystka, która przypomni jeden ze swoich wielkich hitów, no już sprzed ładnych paru lat. Posłuchajmy oto Paper Planes.

Paper Plans i MIA, rok chyba 2007, jeśli nie zawodzi mnie pamięć. 9 minut po godzinie 18, Radio Łódź, a nasz adres mailowy to studio@radiolodz.pl w sprawie zaproszenia do Teatru Arlekin. Wciąż można pisać, bo okazuje się, że nie tylko jedna, a nawet dwa podwójne zaproszenia na jutrzejszy spektakl Czarnoksiężnika z Krainy Oz mam do dyspozycji, więc zachęcam do tego, żeby pisać. A muzycznie przed nami teraz pani, która nazywa się Joanna Samuels. W sierpniu wyda swoją nową płytę. Na razie opublikowała kilka utworów i dwa z nich, a szczególnie jeden, bardzo przypadł mi do gustu i chętnie do niego powracam, również dzieląc się sympatią do tego utworu z państwem. To kompozycja zatytułowana Circles. To jest jeszcze w dodatku jeden z tych utworów współczesnych artystów, w których pojawia się, wydawało się, już zupełnie zapomniany instrument, choć można by bardziej powiedzieć urządzenie grające, znane z płyt Beatlesów między innymi, czy Beach Boysów, mianowicie mellotron, znów wraca do łask, przynajmniej u niektórych artystów, i tak właśnie jest w nagraniu Circles Joanny Samuels. Posłuchajmy.

Bez obaw to było nagranie w wykonaniu Kuby Karasia i Faustyny Maciejczuk, a wcześniej słuchaliśmy Joanny Samuels w kompozycji Circles, w której też gościnnie pojawił się w chórkach Tyler Ballgame, bardzo modny ostatnio kalifornijski artysta. Na perkusji jako producent też w tym nagraniu udzielił się fantastycznie Jonathan Rado. Niektórzy pewnie kojarzą to nazwisko z zespołem Foxygen. No ale generalnie rzecz biorąc oczywiście mówimy o dosyć niszowej, alternatywnej scenie indie popu, jak pewnie należałoby określić tę muzykę, którą prezentuje nam Joanna Samuels, ale utwór jest naprawdę uroczy i mam nadzieję, że wyjdzie poza tę swoją, jak to się modnie ostatnio mawia, bańkę. Teraz The Avalanches, czyli niezwykle zdolni Australijczycy, którzy od czasu do czasu pojawiają się, a naprawdę czynią to bardzo rzadko, ze swoją nową płytą i wtedy zachwycają nas swoją umiejętnością łączenia w całość niezwykłą fragmentów innych utworów na ogół, bo ich muzyczna działalność to jest właśnie konstruowanie takiego muzycznego patchworku z różnych usłyszanych wcześniej gdzieś i wybranych kompozycji. Biorą nawet niekiedy malutkie fragmenciki i kleją do innych malutkich fragmencików, innych utworów i z tego powstają fantastyczne kompozycje. The Avalanches połączyli siły teraz z Jamie XX i można by powiedzieć, że chyba tylko kwestią czasu było, kiedy wreszcie to nastąpi, kiedy będą razem coś robić, bo Jamie XX, czyli lider zespołu The XX, zespołu, który zresztą w tym roku powraca i między innymi wystąpi jako jedna z gwiazd festiwalu Open Air, też jest artystą, który uwielbia uprawiać właśnie tego rodzaju działalność, czyli samplowywać różne próbki muzyczne i tworzyć z nich swoje i osobne, odrębne muzyczne dziełka. Posłuchajmy o to ich wspólne nagranie zatytułowane Every Single Weekend, The Avalanches i Jamie XX, a chwilę później nasza płyta tygodnia i Maciej Werk.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Płyta tygodnia.
1: Kolejny utwór z naszej płyty tygodnia, albumu Paula McCartneya, 20 w jego dyskografii solowej, The Boys of Danger Lane, to utwór We Two, do którego nagrania postanowił użyć swojego starego czterośladowego magnetofonu firmy Studer, który to magnetofon był używany przy nagraniach Beatlesów, między innymi przy utworze A Day in the Life. To była taka technika miksowania śladów na ślady po to, żeby zwolnić kolejny ślad. Mieli Państwo do dyspozycji cztery ślady. Na jeden nagrywało się na przykład perkusję i bas, czyli tak zwaną sekcję rytmiczną, potem dogrywało się gitary, potem przerzucało się to i miksowało na kolejny ślad, żeby zwolnić pozostałe ślady i tym samym tworzyło się taką trochę wirtualną, można by rzec, multi-śladowość, multi-tracking to się teraz nazywa, w komputerze można tego robić w nieskończoność, a wtedy trzeba było się nieźle natrudzić. No i sam efekt taśmy jest na tyle istotny w tym nagraniu, że Paul McCartney cieszy się, że udało się powrócić do takiego właśnie starego systemu nagraniowego, jak twierdzi, w tym utworze jest najlepszy werbel na świecie. A skoro o werblu mowa, to zadam teraz pytanie konkursowe. Jacy perkusiści grają na nowej płycie Paula McCartneya? Odpowiedź trochę jest tytułem piosenki, której zaraz Państwo posłuchają. m.werk@radiolot.pl. Dzięki Universal Music Polska można wygrać gadżety związane z tym właśnie nowym albumem McCartneya, The Boys of Danger Lane. We Two. Paul McCartney.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
8: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuki.

Taylor Swift z nowym singlem dziś do nas przywędrowała. I knew it, I knew you. Taki tytuł nosi ta właśnie piosenka. Już za chwilę zaśpiewają też Mlecze, warszawski zespół, który zadebiutował jakiś czas temu płytą pod tytułem Maruda. A teraz zapowiada nowy krążek, chociaż na razie zapowiada go dosyć enigmatycznie. Pojawiły się dwie piosenki, ale nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie ukaże się drugi krążek zespołu Mlecze. Nie wiemy, jaki będzie miał tytuł. Prace trwają. No i skoro są już dwa premierowe single, no to z pewnością możemy zakładać, że w drugiej połowie 2026 roku Mlecze podarują nam nowy album. Przypomnijmy sobie zatem jeden z tych już opublikowanych singli, to kompozycja zatytułowana Róża.

Zespół Mlecze i bardzo ładna piosenka pod tytułem Róża, zapowiedź nowej płyty warszawskiej grupy. Za 25 minut będzie godzina 19. Wrócimy teraz na chwilkę do zespołu Dead Cup for Cutie. Dziś zagrałem jedną już piosenkę z ich dziś wydanego nowego albumu zatytułowanego I Built You a Tower. Dead Cup for Cutie to jest już dziś, można powiedzieć, legendarny zespół alternatywy amerykańskiej. Zaczynali jeszcze w latach 90. Na początku lat 2000 wydali płyty, które no, zbudowały ich legendę, przynajmniej w pewnych kręgach odbiorców. Mieli kilka naprawdę bardzo spektakularnych momentów w swojej karierze, a teraz powracają i Ben Gibbard, lider tej grupy, przygotował wraz ze swoim zespołem, moim zdaniem, całkiem ciekawy album. Słuchaliśmy do tej pory z tej płyty utworów, które zespół wydał zanim jeszcze ukazał się krążek. Łącznie z tą piosenką, która pojawiła się w naszej pierwszej godzinie, bowiem to był utwór, który dosłownie o 24 godziny wyprzedził premierę płyty. To teraz posłuchamy jednego z tych nagrań, które po prostu są na płycie i których zespół wcześniej nie publikował. Kompozycja nosi tytuł Pep Talk, a chwilę później zaśpiewa Phoebe Bridgers, artystka, która na jakiś czas zniknęła i też zastanawiali się fani, czy kiedyś będzie jeszcze można zobaczyć na przykład jej koncert. I trochę jakby na zamówienie i w odpowiedzi na pewnie też wysyłane do niej różnymi kanałami pytania i prośby, Phoebe Bridgers ogłosiła dzisiaj trasę koncertową, europejską trasę koncertową, która obejmuje Wielką Brytanię i kilka krajów kontynentu. Te koncerty zdarzą się pod koniec listopada i w grudniu. Już dziś można zobaczyć w internecie, jak wygląda cała trasa. Jeśli chodzi o Polskę, to koncertu nie będzie, ale najbliżej do Berlina chyba trzeba będzie się wybrać, żeby zobaczyć Phoebe Bridgers na żywo. Posłuchajmy zatem najpierw Dead Cup for Cutie, Pep Talk, a potem słynna piosenka Kyoto i Phoebe Bridgers.

Kyoto, to była Phoebe Bridgers, która dziś ogłosiła swoją europejską trasę koncertową pod koniec 2026 roku, a wcześniej z płyty najnowszej zespół Dead Cup for Cutie. Dziś zagramy jeszcze z nowej płyty duetu Widow Speak, czyli z tej pięknej płyty Roses, nagranej od początku do końca w rustykalnych warunkach na wyspie Hydra, słynnej wyspie, na której w latach 60. mieszkał Leonard Cohen. Tak sobie to wymyślili, żeby właśnie tam nagrać nowy album. Miejsce ma również znaczenie, atmosfera, w której się pracuje, z całą pewnością. A teraz rzecz też zupełnie nowa i dziś zagramy po raz pierwszy. Szkocka grupa Belle & Sebastian przypomniała o sobie za sprawą piosenki zatytułowanej It Only Takes One Lion. I to jest utwór, który powstał trochę dla uczczenia faktu, iż Szkocja znów awansowała na Mistrzostwa Świata. Zespół Belle & Sebastian pochodzi z Glasgow, co wiele w tym przypadku tłumaczy. Jak wspomina frontman grupy, czyli Stuart Murdoch, ten utwór właściwie podsumowuje 5 dekad śledzenia wzlotów i upadków reprezentacji Szkocji. Gdy Szkocja ostatni raz awansowała na Mistrzostwa Świata, zespół Belle & Sebastian pracował nad swoją przełomową płytą The Boy with the Arab Strap. Teraz Szkocja wraca na mundial, a razem z nią wraca zespół z piosenką, która będzie takim szkockim hymnem Mistrzostw Świata dla pokolenia Szkotów, którego nie było jeszcze na świecie, gdy ich kraj ostatni raz grał w tym turnieju. Posłuchajmy, oto utwór zatytułowany It Only Takes One Lion.

rację ze wszystkim na styk. Potrzebuję wyjaśnienia, potem mi wstyd. Już mnie wkurza poważnie ten stan. Gdy się robi niefajnie, nie liczę do trzech.

Chciałam wjechać na koniu, zapraszać do kin, być raz hitem sezonu, choć przez kilka dni, i postrzelać do puszek piw-paw.

Daria ze Śląska przypomniała o sobie nagraniem Nie masz sił, to płacz. A wcześniej słuchaliśmy szkockiego zespołu Belen Sebastian w szkockim hymnie na tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej It Only Takes One Lion. 6 minut pozostało do godziny 19. O 19 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny, a do tego czasu jeszcze muzycznie zanurkujemy w lata 90.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: 5 do 100. Zapisałeś się już?
11: Do czego? Na co?
10: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
11: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
10: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
11: Szczegóły na radiolódź.pl.
12: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl 50 słów. Komediodramat, który pokaże ci prawdziwe oblicze miłości. Na scenie Maria Seweryn i Kamil Maćkowiak. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
13: Minęła 19. W Radiu Łódź czas na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
14: Jutro w Warszawie będą kolejne rozmowy w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Na przystankach komunikacji miejskiej w Łodzi zaczynają się porządki na tych z zielenią dla ochrony. Odliczamy godziny do finału tenisowego Rolanda Garrosa. Zagra w nim Polka Maja Chwalińska. W nocy w regionie jeszcze deszczowo, ale jutro dużo słońca i do 24 stopni. Jutro kolejne rozmowy w sprawie sporu o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W Warszawie od kilku godzin jest już szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kuryło Budanow. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że Budanow spotkał się już z wiceszefem resortu Marcinem Bosackim.
15: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji.
14: Jutro ukraiński przedstawiciel ma rozmawiać z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Czas na wiosenne porządki na łódzkich przystankach. MPK Łódź zakończyło przetarg na utrzymanie zielonych przystanków w stolicy województwa. Łącznie chodzi o pracę w niemal 10 lokalizacjach. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
16: Zielone przystanki w Łodzi to wiaty, pod którymi pasażerowie mogą się schronić przed słońcem, deszczem i wiatrem z elementami zielonej architektury, na przykład z bluszczem, donicami i nasadzeniami. Takich przystanków w Łodzi jest 9. Przy Aleksandrowskiej, Pomorskiej, Wyszyńskiego, Tymienieckiego i Wulczańskiej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: A wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy od zawarcia umowy. Świadczenia emerytalne pójdą w górę. W czerwcu stan kont ubezpieczonych w ZUS wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek. Składki emerytalne podlegają corocznemu pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi blisko 110%. Wzrost ma duże znaczenie dla osób, które przed sobą mają jeszcze wiele lat pracy. Jak mówi regionalna rzeczniczka ZUS w Łódzkiem Monika Kiełczyńska, im dłużej pracujemy, tym wyższe będzie świadczenie.
17: Emerytury rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych pobierają dziś osoby, które mogą pochwalić się bardzo długim, nawet ponad 60-letnim stażem pracy, co przekłada się na bardzo wysoki kapitał emerytalny.
14: Po przeprowadzeniu czerwcowej waloryzacji ZUS przygotuje aktualne informacje dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 roku. Dokument ten będzie można znaleźć w internecie pod nazwą Informacje o stanie konta ubezpieczonego.
11: Więcej na radiołódź.pl.
14: Odliczamy godziny do finału tenisowego Rolanda Garrosa, a to dlatego, że zagra w nim Maja Chwalińska. O swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł Polka zagra z Rosjanką Mirą Andrijewą. Premier Donald Tusk mówi, że ujęła go nie tylko gra, ale i skromność Maji Chwalińskiej.
18: Ja jestem zakochany, może nie powinienem tego słowa użyć, ale zakochałem się tak bezwarunkowo i kapitalnie grano. Naprawdę to jest coś niebywałego. Nie jestem ekspertem od tego, ale sami chyba widzicie, że gra wyjątkowo i zupełnie inaczej niż w tej dobie, gdzie liczy się głównie siła, a tutaj jest i finezja, i pomysł, i determinacja.
14: Początek finału Rolanda Garrosa z Paryża z Mają Chwalińską jutro o 15. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 20.
13: stopni na termometrach, lekki deszcz tu u nas na radiostacji i to jest aura, która będzie nam towarzyszyć w najbliższych godzinach. Przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Wszystko to może zdarzyć się w Łodzi i w regionie w ciągu nadchodzących godzin. W nocy natomiast zachmurzenie będzie nadal duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo mogą występować jeszcze zanikające przelotne opady deszczu, natomiast w drugiej połowie nocy i nad ranem miejscami silne zamglenia i mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Minimalna temperatura tej nocy to 8 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Synoptycy przewidują teraz też spore rozpogodzenia, więc może będzie zdecydowanie bardziej słonecznie niż jeszcze przewidywaliśmy kilka godzin temu. Jednak miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura jutro dość wysoka, od 23 do 24 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5,5 minuty po godzinie 19:00 Piotr Śliwiński pojawił się za radiową szybą i realizuje program. Witamy bardzo serdecznie w pracy. A przed mikrofonem Marcin Tercjak. Jeszcze przez godzinę do 20:00 nasze spotkanie bez pośpiechu na antenie Radio Łódź. Piątkowe bez pośpiechu. Dziś przypomnijmy 5 czerwca 2026 roku. W tej części naszego spotkania jeszcze jedna piosenka z naszej płyty tygodnia, którą prezentuje Maciej Werk, czyli z nowego krążka Paula McCartneya. Będzie też oczywiście, jak w każdy piątek, ABC polskiego rapu pod redakcją Kamila Kijanki. A zaczniemy muzycznie tę godzinę naszego spotkania od nagrania z wydanej dzisiaj płyty nowojorskiego duetu Widow Speak. Zapowiadaliśmy tę płytę grając pojedyncze utwory, które zespół publikował wcześniej i ciesząc się tymi naprawdę pięknymi i melodyjnymi klimatami, które tworzy Widow Speak. Płytę Roses nagrywali na wyspie Hydra, greckiej wyspie znanej przede wszystkim z obecności na niej kilkuletniej w latach 60. Leonarda Cohena. Zatem duch muzyki jest tam niezwykle silny. Zresztą Grecja w ogóle pobrzmiewa dźwiękami najróżniejszymi. Ale wydaje się, że nowojorski zespół prezentujący styl lekko folkowy, alternatywny, z takim pomysłem, aby nagrać płytę w miejscu, gdzie kiedyś przebywał Leonard Cohen, wydaje się rzeczą dość naturalną. Posłuchajmy z krążka Roses nagrania Angel Number.

Męskie granie 2021, czyli i ciebie też bardzo, piosenka, do której wideoklip zrealizowano w Łodzi. Tutaj Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, oczywiście Vito Bambino również, a wcześniej słuchaliśmy utworu zachwycającego. Angel Number, to jest z nowej płyty nowojorskiego duetu Widow Speak, czyli z płyty zatytułowanej Roses. Będziemy tej płyty słuchać i będziemy pożerać ją z pewnością, chociażby w najbliższej audycji Megafonia w czwartek po godzinie 21. To jest płyta, która ukazała się dzisiaj. Przypomnę jeszcze, choć myślę, że już parę osób o tym wie i nawet zaznaczyło sobie tę datę w kalendarzu, że 28 listopada Widow Speak przyjadą i zagrają koncert w warszawskim klubie Niebo. I ja tak sobie myślę, że chciałbym tam być. No pewnie każdy chciałby być ostatecznie w niebie, ale przynajmniej na razie w listopadzie, w tym warszawskim, kiedy będzie grał zespół Widow Speak. Na zegarze 16 minut po godzinie 19. Teraz, skoro w lekko folkowe klimaty dziś od czasu do czasu wpadamy, to teraz posłuchamy sobie Jenny Lewis, która na tym nowo-folkowym gruncie amerykańskim nagrała piękne rzeczy jako solistka. Wcześniej jeszcze z takim alternatywnym zespołem Rilo Kiley też nawiązywała do tych klimatów, przynajmniej odrobinę. A w roku 2010 wydała między innymi płytę z Jonathanem Ricem, płytę zatytułowaną I'm Having Fun Now. I z tej płyty posłuchamy utworu Big Wave. To faktycznie jest taka płyta, na której znajdujemy przede wszystkim rockowe, melodyjne utwory utrzymane w takim kalifornijskim, słonecznym stylu. Zatem z płyty Jenny and Johnny utwór Big Wave, a potem przeniesiemy jeszcze się o 5 lat w tył, wstecz, do roku 2005, kiedy Jenny Lewis i siostry Watson, czyli The Watson Twins, bo to bliźniaczki, wydały wspólnie płytę Rabbit Fur Coat. Z tej płyty posłuchamy prześlicznej piosenki zatytułowanej You Are What You Love. No a potem powróci, bo dziś dwukrotnie spotykamy się z naszą płytą tygodnia. To będzie już ostatnie spotkanie z krążkiem Paula McCartneya, chociaż pewnie Paul McCartney powróci po godzinie 20 w audycji Macieja Werka, który naszą płytę tygodnia prezentuje. Zatem Jenny and Johnny, potem Jenny Lewis i The Watson Twins, a potem raz jeszcze nasza płyta tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: No i czas na ostatnią odsłonę naszej płyty tygodnia, The Boys of Danger Lane, 20 płyta solowa Paula McCartneya, bardzo dobra płyta, śmiem twierdzić, że od wielu lat najlepsza. No i na koniec zostawiłem utwór, który uważam za najlepszy z tej płyty, Silent Saint. To jest bardzo intymna opowieść o rodzicach. Paul McCartney sięga tutaj do czasów wojennych, kiedy to się urodził i kiedy jego rodzice tak naprawdę musieli wychowywać dziecko jeszcze w czasie wojny. Zawsze mnie to zastanawia, jakie to musiało być trudne. O tym właśnie jest też ten utwór. Jak twierdzi sam Paul, jego ojciec był sprzedawcą, a jego mama świętą. No i tutaj mamy taki tekst, który opowiada o tym, że ledwo wiązali koniec z końcem, żeby płacić czynsz. Zresztą mam takie w ogóle wrażenie, że to międzywojenne pokolenie, szczególnie artystów, nie tylko oczywiście brytyjskich, to są ludzie, którzy przetrwali tak wiele, że mają okazję cieszyć nas do dziś dnia. Tak jest z Beatlesami poniekąd, tak jest z Rolling Stonesami i parą jeszcze innymi fantastycznymi osobami, które urodziły się właśnie mniej więcej w latach 40. ubiegłego stulecia. Paul wspomina, jak to w czasie wojny spadały bomby, co oczywiście niestety dzieje się też teraz na świecie, ale on wspomina swoich rodziców, jak ogarnęli to wszystko w tych trudnych czasach. Myślę, że to też taki ukłon w stronę tych rodziców, którzy wychowują dzieci teraz w miastach, gdzie też spadają bomby. Ale mówi też o tym, że muzyka ich ratowała, muzyka, której słuchali. Więc to sentymentalna piosenka o moich rodzicach. Bardzo się cieszę, że miałem okazję Państwu zaprezentować 5 utworów z tej płyty. Moim zdaniem najlepszych, ale oczywiście 14 utworów znakomitych. Może do jednego bym się doczepił. Paul McCartney.

To jest przedostatni utwór na płycie najnowszej Paula McCartneya, płycie The Boys of Dungeon Line, którą prezentował Maciej Werk. Później jeszcze następuje kompozycja Momo Gets By. Moim zdaniem również jeden z najpiękniejszych utworów na tej płycie. Być może nawet najpiękniejszy. Też uważam, że jest to jedna z lepszych płyt Paula McCartneya w ostatnich latach. Może nawet od czasu płyty Chaos and Creation, The Backyard, którą niezmiennie uważam za najlepszy krążek Paula McCartneya w XXI wieku. I Paul McCartney pewnie powróci, klimaty i tematy Beatlesowskie w jakimś stopniu po godzinie 20, kiedy na naszej antenie pojawi się audycja Tutti Frutti Werk Show Macieja Werka. A przed nami już teraz kolejne spotkanie z polskim rapem w magazynie ABC Polskiego Rapu Kamila Kijanki.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Ponownie mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś wracamy do rozmowy z Promem i Numerem, z którymi to rozmawiamy o ich ostatnim wspólnym projekcie nagranym razem z Free 15. Chodzi o płytę Żyje się tylko raz, która została wydana przez Numera, uwaga, po 17 latach. Przerwy. Dowiemy się m.in. tego, w jaki sposób doszło do współpracy z Natalią Kukulską na tej płycie, ale i także wielu innych ciekawych rzeczy, także zachęcam, zostańcie z nami.

0: Cześć, przepraszam cię najmocniej. Dopiero wczoraj miałam szansę posłuchać. Nam się bardzo podoba. Bardzo fajnie zmiksowane. Nie mam zastrzeżeń do wokalu, do ekwalizacji, także w ogóle super. Także działajcie, zamykajcie i powodzenia. Pozdrawiam, pa.
1: To utwór Szczęście z gościnnym udziałem Natalii Kukulskiej. W jakich to okolicznościach ta artystka znalazła się na tym albumie, o tym posłuchamy już za chwilę, ale przypomnę, że wspólnie omawiamy płytę Żyje się tylko raz, która ewidentnie nie była robiona pod trendy, a mimo to brzmi tak dobrze. A może właśnie dlatego posłuchajmy.
2: To było, myślę, że najważniejsze. Zero kalkulacji, zero myślenia o algorytmach. Co będzie, to będzie. Ja zawsze podchodziłem tak do muzyki, że jednak wybierałem tą swoją drogę, może trudniejszą i tak naprawdę pod górkę, ale jednak sprawia mi to większą przyjemność niż... No poza tym zrobić coś łatwego i takiego, co akurat będzie hitem, to też nie jest takie łatwe wcale. No ale dzisiejsze czasy dają nam takie możliwości, właśnie trochę te czasy instant, że jesteśmy w stanie nagrać piosenkę, pewnie nawet całą płytę na telefonie komórkowym. Wiadomo, że jakościowo to nie będzie pewnie super, ale da się to dzisiaj zrobić, więc mi chodziło też głównie o to podejście do słuchania muzyki, że ludzie dzisiaj nie mają czasu na słuchanie całych albumów i pomimo tego, że ta płyta trwa godzinę prawie, bez dwóch minut, tam bez niecałych dwóch minut, no to ja w ogóle się tym nie przejmowałem. Ja nawet chciałem, żeby ta płyta trwała jeszcze dłużej, ale idealnie nam się zamknęła w godzinę i mówię, i tutaj zupełnie ja nie patrzyłem na to, czy tej płyty ktoś przesłucha w całości. Jest to płyta do słuchania w całości, oczywiście, jeżeli ktoś znajdzie czas, a jest to płyta w sumie dla naszych rówieśników, chociaż młodzi ludzie też dostałem głosy, że im się ta płyta podoba, ale no to jest dla naszych rówieśników, którzy już też przerobili sporo życia i którzy moim zdaniem oczekują takich produkcji, bo właśnie takich produkcji bez pośpiechu. Płyta była nagrywana w przeciągu 2 lat, więc tutaj nikt się nie spieszył za bardzo. Mieliśmy oczywiście jakieś tam małe pożary, które gasiliśmy ze względu na gości, którzy po prostu bardzo długo zwlekali z nagraniem, z napisaniem, z zarejestrowaniem zwrotek. No i tak naprawdę to można powiedzieć, że było trochę na styk, no bo Włodzi nagrał ostatniego dnia możliwego zwrotkę. EPROM tego samego dnia jeszcze musiał to zmasterować i wrzucić, żeby to po prostu się zaczęło dziać, jeżeli chodzi o tłoczenie płyt.
1: Koniec końców naprawdę ta płyta jest jednym z takich przykładów, tak myślę, że płyt należy słuchać właśnie w całości i wtedy docenia się ją zdecydowanie mocniej, bardziej. A propos tego wątku o algorytmach, kiedy to twórcy właśnie kreują, tworzą różne utwory właśnie pod trendy, to taką pogawędkę ciekawą w zeszłym tygodniu uciąłem sobie właśnie z Góralem, że właśnie ci przedstawiciele tej starej szkoły jakby mniej patrzą na to, a mimo to mają swoich wiernych słuchaczy i to jest jednak dowód na to, że warto iść swoją drogą, nie patrząc na to, co jest obecnie modne, i prawdziwi słuchacze na pewno to docenią. Jeżeli chodzi o kwestię gości, no to tutaj bardzo się ucieszyłem, bardzo tutaj szerokie spektrum bardzo ciekawych gości, wspomniana Molesta, ale jest także Peja, jest także Natalia Kukulska, z czego się bardzo cieszę, bo uważam, że jest to jeden z najciekawszych, najbardziej pozytywnych utworów na tej płycie. I czy mógłbyś zdradzić, jak to było, że właśnie połączyliście siły? Czy to był twój pomysł, czy ktoś podesłał ci taką sugestię, że tutaj pasowałby wokal Natalii Kukulskiej?
2: Sorry, nie mogę ci tego zdradzić. Nie, no, żartuję oczywiście. Słuchaj, nie ma żadnych tutaj ekscytujących scenariuszy, ale faktycznie to trochę było tak, że Natalia do mnie przyszła do radia na wywiad. Jak ja ją zobaczyłem, pomyślałem sobie, mówię, kurczę, w sumie chciałbym mieć utwór z Natalią Kukulską. I zaproponowałem jej to. Nawet wtedy chyba jeszcze nie mieliśmy wybranego bitu, więc Natalka trochę poczekała. No i pewnego dnia Damian po prostu wysłał mi ten bit, który jest na albumie. Oczywiście zmieniony, bo z tym bitem też było trochę roboty. I myślę, że EPROM chyba napracował się tutaj najbardziej przy tym bicie. Nie wiem, czy najbardziej, no bo tam mieliśmy problem z tym, że to był dosyć rozpoznawalny sample. No i trzeba było tak go ubrać i tak go zmienić, żeby on jednak nie był rozpoznawalny. No i dzięki temu, że EPROM po prostu pozmieniał jakieś tam delikatne nutki, tutaj przyciął, tutaj odciął, więc brzmi praktycznie tak samo jak oryginał, no ale jednak sprawdzaliśmy to Shazamem, czy po prostu nam się nie wyświetli oryginał i finalnie nam się nie wyświetlił, więc to była naprawdę fajna zabawa. Dodatkowo pojechaliśmy z EPROM-em do Natalii, do studia, do Komorowa i tam żeśmy nagrali te wokale. Najpierw usiedliśmy z Natalią, napisaliśmy razem tekst, refren, No, ona oczywiście przepięknie zaśpiewała, więc myślę, że tu dla nas wszystkich w ogóle to jakieś takie trochę spełnienie marzeń, żeby jednak z tak wielką artystką nagrać, bo umówmy się, to jest tak jak ty mi powiedziałeś, że w sumie dorasta z moją muzyką, no ja dorastałem z muzyką Natalii, chcąc nie chcąc, bo była ona wtedy puszczana w radiostacjach, w telewizji, więc od Puszka Okruszka z Natalią dorastałem, no i te płyty jej, pomimo tego, że może jakimś super fanem specjalnym nie byłem, no to znam jej produkcję, znam jej płyty, więc no, no to był dla mnie w ogóle zaszczyt i niespodzianka, że Natalia tak po prostu się zgodziła i powiedziała: okej, wysyłajcie beat i będziemy kombinować, więc to w ogóle był jak dla mnie totalny, no chyba najfajniejsza przygoda, jeżeli chodzi o gości na tą płytę.
1: Słychać tę radość zdecydowanie w tym utworze, ale ty także wracasz do przeszłości, niekoniecznie pozytywnej. Tutaj mam w głowie taki przykład historii, część druga. W moim odczuciu jest to próba zmierzenia się z niezbyt przyjemnymi wspomnieniami z twojej przeszłości. Takie moje pytanie się nasuwa, co cię skłoniło, żeby po latach do tego wrócić? Czy to była próba oczyszczenia, próba rozliczenia się z pewnymi osobami? A może teraz odczuwasz jakąś satysfakcję, że możesz o tym mówić? Z czego to wynikało?
2: Wiesz co, na pewno była to chęć po prostu wyplucia z siebie pewnych rzeczy, które się działy. Ta sprawa to w ogóle jest sprawa sprzed już chyba prawie 20 lat, więc można powiedzieć, że to już bardzo zamierzchłe czasy. No ale niestety ludzie, zazwyczaj ci hejterzy, nie pozwalają o tym zapomnieć, bo do tej pory pojawiają się w sieci komentarze właśnie tego typu, że jestem konfidentem, żebym coś tam. Więc ja, mając czyste sumienie, tak naprawdę nie chciałem się z tego tłumaczyć, no bo umówmy się, zazwyczaj winni się tłumaczą, więc ja po prostu chciałem tego uniknąć. Ja gdzieś tam szczątkowo o tym mówiłem, ale cały czas chciałem nagrać kawałek i z tym kawałkiem mierzyłem się od wielu, wielu lat, tak naprawdę od samego początku tej sytuacji, czyli prawie od tamtych 18, nie wiem, 20 lat. I to był ten moment, gdzie po prostu dostałem odpowiedni beat od 350, usiadłem i to jest tekst napisany chyba w 2 godziny. Po prostu, no tak jakby był napisany na kolanie, ale po prostu myślę, że te emocje przeze mnie przemawiały i chęć uregulowania tego we własnej głowie, uregulowania tego też w stosunku do tych ludzi, którzy bardzo mi źle życzyli, więc pomimo tego, że tam żadne nazwiska nie padają, to myślę, że ci ludzie, którzy byli zainteresowani tą sprawą, doskonale wiedzą, że to jest do nich i to na pewno było taki katarzis po tylu latach, aczkolwiek to już też nie był ten czas taki bardzo mocny, bo wtedy po prostu nie miałem odwagi tego zrobić, prawdopodobnie, trochę się gryzłem, no ale już po tylu latach stwierdziłem, że to jest ten moment, żeby postawić taką kropkę nad i zakończyć tą sprawę dla samego siebie.
1: To ja spuentuję tutaj cytatem z innego twojego utworu akurat, ale myślę, że bardziej zasadnego, bardzo pasującego. Główny atrybut to szczerość i prawda.
2: To prawda. To prawda, myślę, że to jest w ogóle takie moje wartości, z którymi lub chcę iść przez życie, bo też zdarzało mi się niestety trochę w życiu pokłamać i to w takich w sumie życiowych sytuacjach. Nigdy tym kłamstwem nikomu krzywdy nie zrobiłem, ale w pewnym momencie doszedłem do takiego muru, do takiej ściany, że prędzej czy później i tak wszystko, co robimy, będzie miało swoje konsekwencje. No i od dobrych paru lat tak naprawdę kieruję się tą dewizą, że faktycznie szczerość i prawda, bo myślę, że jak jesteśmy szczerzy ze sobą i prawdziwi dla kogoś, no to nie jesteśmy w stanie być zaskoczeni. A jeżeli kogoś udajemy albo oszukujemy na każdym kroku, to wiadomo, że prędzej czy później to wyjdzie i potem sami jesteśmy ugotowani. No.
1: Bardzo ładnie powiedziane. Ja myślę, że to są właśnie przemyślenia dojrzałego człowieka, których na tej płycie jest dużo. A ja chciałbym teraz zapytać Eproma, jakbyś miał wybrać jeden numer z tej płyty, twój ulubiony może, za którym stoi jakaś ciekawa historia. Mówię tutaj o produkcji, pomysłach na utwór albo jakiejś innej historii. To byłby taki jeden numer?
3: Nie, raczej to ja traktuję to jako całość, jako projekt, wiesz, to nie jest tak, że tu jakiś jeden konkretny numer mi jakoś szczególnie zapadł w pamięć, oczywiście utwór, który na pewno był taki wymagający, to był właśnie numer z Molestą z racji tego, że czekaliśmy długo na wokale, była zmiana bitu i koncepcji w połowie, potem walka z aranżami, więc to był na pewno taki utwór, który zapamiętałem, bo to było tak na ostatnią chwilę robione i w takim dosyć dużym stresie, ale raczej patrzę na to, na album z takiej, wiesz, perspektywy big picture, nie? I raczej myślę o tym albumie jako o całości, o takim kompletnym dziele, a nie mam jakichś swoich ulubionych singli, bo cały album mi się tak samo podoba.
1: A dla ciebie numer?
2: Oj, wiesz co, ja powiem, że tej płyty nie słuchałem w ogóle od wydania całej, tak, żeby posłuchać sobie jej w całości. Jeszcze czekam, aż trochę odpocznę i będę mógł odpalić i po prostu cieszyć się znowu tą produkcją. Wiesz co, nie mam chyba ulubionego kawałka. Jednym z pierwszych, który w ogóle zarejestrowaliśmy, to był właśnie Mówi się Masz i Pora Wersów. I ten kawałek był dla mnie w ogóle na samym początku. I beat był bardzo fajny i bardzo fajna energia, więc ja się tutaj dobrze czułem, ale każdy z tych kawałków i ostatni zamykający album, który też jest bardzo osobisty poniekąd, myślę, że to jest gdzieś tam leży na tej półce z takimi moimi ulubionymi kawałkami, ale tak jak powiedział Eprom, to jest całość i tak naprawdę tutaj ja nie mam jakichś ulubionych kawałków. Jak słucham tych utworów, oczywiście doszukuję się jeszcze jakichś tam ewentualnie błędów, co można było zrobić lepiej, co jest oczywiście totalnie bez sensu, bo i tak tego nie poprawię, no ale myślę, że każdy artysta się trochę z tym boryka później, że a tu bym jednak na ten werbelek położył większy delayek, a tutaj na drugi rym od tyłu bym prawda, zmienił. No ale to już wiadomo, że się nie zmienia, że trzeba z tym żyć i no mówię, ja traktuję tą płytę jako takie naprawdę, trochę jako debiut, no bo po tylu latach wróciłem, że trochę czuję się znowu debiutantem.
1: No i pięknie można podsumować tę płytę właśnie tytułem kończącym tę płytę z utworu Po deszczu wychodzi słońce, bo myślę, że tym słońcem jest ta płyta dla ciebie, dla twoich fanów i myślę, że mam nadzieję. Spotkamy się na koncercie między innymi w Łodzi. Czy są takie plany?
2: W Łodzi? Wiesz co? A co będzie w Łodzi?
1: Bo nie, ja chciałem zapytać, czy masz plany.
2: A, że ja przyjadę. Mhm. Słuchaj, no myślę, że na pewno na jesień chcę jakąś trasę klubową zrobić. Myślę, że będzie jeszcze gdzieś mnie można zobaczyć w lato. Mam nadzieję, że na jakichś festiwalach, bo już coś tam mam wstępnie przyklepane, więc no mam nadzieję, że do Łodzi to akurat przyjedziemy, bo jest blisko, więc mam nadzieję, że się uda.
1: Życzę tego sobie i Państwu, w końcu żyje się tylko raz. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się ponownego lub po raz pierwszy, jeżeli nie mieliście Państwo okazji posłuchać nowej płyty Free 50'ego, DJ-a Eproma i Numeraza, o której właśnie rozmawialiśmy z Numerem i z DJ-em Epromem i którym bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki bardzo.
2: Ja również dziękuję, dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy serdecznie. Drogie Radio Łódź, chcielibyśmy Wam życzyć razem z Epromem wszystkiego najlepszego.
3: Z okazji Waszego pięknego jubileuszu 95-lecia, wszystkiego dobrego i cały czas tak samo fajnych słuchaczy.
2: Dokładnie.
1: A za dzisiejsze spotkanie z polskim rapem w Radiu Łódź ponownie dziękuję Kamil Kijanka. Do usłyszenia.
4: W 2003 roku potężny wirus zaatakował naszą cywilizację, niemal doprowadzając rap do wyginięcia. Raper Numer Raz poświęcił całe swoje życie na tworzenie muzyki z duszą i krzewienie pasji i misji, jaką ten gatunek niósł ze sobą od końca lat 80. 23 września 2023 roku wynalazł antidotum. 9 stycznia 2026 roku wprowadził je w życie. Jesteśmy jego spuścizną. Oto jego legenda. Rozświetlić ciemność.

Ostatnim dźwiękom magazynu ABC Polskiego Rapu Kamila Kijanki towarzyszy piękny snop słonecznego światła, który wlał się w tej chwili przez nasze radiowe okno do studia. Ten wieczór wcale nie musi być koniecznie taki deszczowy, jak go wcześniej synoptycy malowali. Zobaczymy. Na zegarze w tej chwili już tylko 7,5 minuty do godziny 20. Kończymy nasze spotkanie. Piotr Śliwiński oczywiście w dalszym ciągu pozostaje na posterunku. Po 20 Tutti Frutti, Werkshow Macieja Werka, po 22 transmisja Kamil Ginglas i DJ-skie sety na żywo wprost z naszego studia. A wprowadzając nieco wieczorny klimat, na koniec naszego spotkania Kawiński i Love Fox w utworze Night Call. Do usłyszenia, mówi Marcin Tercjak.

0: Reklama.
1: Śniadanie, klucze, telefon, odwieźć dzieci, zrobić zakupy, obiad, przywieźć dzieci. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty?
2: Zwolnij, złap oddech i wybierz kierunek, który naprawdę jest twój. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
4: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Kampania społeczna. Wakacje? Ale co to?
8: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
9: Nigdzie. Jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
7: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
10: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Susza w Łódzkiem znów daje o sobie znać. Pięciolatka, która wypadła z okna na 11 piętrze we Włocławku, jest w stanie krytycznym. Wysłannik prezydenta Ukrainy z pilną wizytą w Warszawie. W nocy jeszcze deszczowo, ale jutro dużo słońca i do 24 stopni. Na początek o tym, że mogą być kłopoty z przejazdem w centrum Łodzi. Jeden pas jest zablokowany na ulicy Nawrot. Auto uderzyło tam w drzewo. Trwają przygotowania do usunięcia samochodu, który stoi bokiem i zajmuje część jezdni. Do zdarzenia doszło przed godziną 18 na skrzyżowaniu ulicy Nawrot i Sienkiewicza. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na chodnik. Auto uderzyło jeszcze w drzewo. Kierowcy nic się nie stało, ale dostał mandat. Susza w Łódzkiem znów daje o sobie znać. Najmocniej widoczna jest w rolnictwie i zasobach wodnych. Samorządy apelują, żeby oszczędzać wodę, a podlewanie ogrodów zaplanować na wieczór lub godziny nocne. Tematem zajął się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: W Łódzkiem susza pozostaje realnym zagrożeniem mimo lokalnych opadów i burz. IMG informuje, że na wybranych stacjach na Pilicy w regionie utrzymuje się strefa stanów niskich. Z kolei Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że w czerwcu w województwie łódzkim możliwa jest niżówka hydrologiczna, czyli obniżenie poziomu płytkich wód podziemnych. Samorządy apelują o rozsądne korzystanie z wody. Na przykład w Bełchatowie w ostatnim czasie wzrosło zużycie wody. Ma to związek m.in. z podlewaniem ogrodów i napełnianiem przydomowych basenów. Łukasz Pietras z bełchatowskiego Wodkanu tłumaczy, żeby takie prace wykonywać w godzinach nocnych.
14: I wtedy podlewanie nie powoduje spadków ciśnienia w sieci.
13: W godzinach największego poboru w sieci wodociągowej może spadać ciśnienie, a niektórzy mieszkańcy mogą mieć kłopot z dostępem do wody. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Przedstawiciele bełchatowskiego Wodkanu przypominają o odpowiedzialnym korzystaniu z wody przez mieszkańców.
15: Więcej na radiołódź.pl.
12: Stan pięciolatki, która wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku, jest krytyczny. Helikopter przetransportował dziewczynkę do szpitala w Bydgoszczy. relacjonuje podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej we Włocławku.
16: Około godziny 10 dostaliśmy zgłoszenie. Według relacji osoby zgłaszającej, 5-letnia dziewczynka miała wypaść z okna 11 piętra. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy lotniczego pogotowia ratunkowego. To dziecko było pod opieką matki, kobiety w wieku 21 lat.
12: Kobieta była pod wpływem alkoholu. Okoliczności wypadku są wyjaśniane. Wysłannik prezydenta Ukrainy z pilną wizytą w Warszawie. To próba załagodzenia sporu wokół decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W Warszawie rozmowy w tej sprawie prowadzi szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow. Wiadomo, że spotkał się już z wiceministrem spraw zagranicznych. W planach są kolejne spotkania, a polski rząd oczekuje cofnięcia kontrowersyjnej decyzji. Polski prezydent dodatkowo cofnięcia decyzji o przyznaniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
17: Wiadomo, że w Warszawie Kryło Budanow będzie rozmawiał między innymi z szefem resortu obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował wcześniej do ministra obrony Ukrainy apel o odstąpienie od kontrowersyjnej decyzji. W opublikowanym wystąpieniu zaapelował do władz w Kijowie o ponowne jej rozważenie.
18: Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy, chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku.
17: Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy uważa, że przylot do Warszawy wysłannika Załańskiego to znak, że doszło po stronie ukraińskiej do pewnej refleksji.
19: Strona ukraińska musi przeprosić, zadośćuczynić i musimy pójść dalej, bo przed nami jest przyszłość. Ta przyszłość to jest współpraca, ta przyszłość to jest odbudowa Ukrainy, a kłótnie między nami tylko i wyłącznie wzmacniają Putina i Rosję.
17: Prezydent Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu opowiedział się za tym, by Wołodymyrowi Załańskiemu odebrać Order Orła Białego. Kapituła orderu zbiera się w tej sprawie w najbliższy poniedziałek.
12: Te relacje przygotowała Sylwia Białek, a teraz już czas na informacje sportowe. Piotr Andrzejczak.
20: Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Serbią 3-2 w rozgrywanym w Nankinie meczu Ligi Narodów. Polki do zwycięstwa poprowadziła Julia Szczurowska, która zdobyła 35 punktów. Środkowa Anna Obiała cieszy się, że drużyna zrealizowała taktykę nakreśloną przez trenera Stefano Lovariniego.
21: Na pewno funkcjonowała fajnie nasza obrona, plus mądre wybory w ataku. Wiemy, że Serbki mają solidny blok, dobre środkowe i na pewno najważniejsze było to, żeby wybierać mądrze te ataki, żeby unikać środkowych. Myślę, że to był fajny element, który wykonałyśmy.
20: A w niedzielę Polki zmierzą się z gospodyniami turnieju Chinkami. Liderem tabeli Ligi Narodów jest Polska, druga jest Brazylia. Kamil Majszek awansował do półfinału Challengera w Birmingham. W ćwierćfinale Piotr Kowianin pokonał w dwóch setach japońskiego tenisistę Shuo Shimbukuro, a kluczowe jego zdaniem było zwycięstwo w pierwszym secie.
22: Przesądził tiebreak, w którym obroniłem piłkę setową na returnie. Myślę, że ten tiebreak był bardzo ważny dla losów drugiego seta. Grałem od początku bardzo dobrze, wyszedłem na podwójne przełamanie. Finalnie pewnie domknąłem spotkanie.
20: A w walce o finał rywalem naszego tenisisty będzie Fin Otto Virtanen, który broni tytułu zdobytego w Birmingham rok temu. Włoch Flavio Coboli natomiast bez gry awansował do finału wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu. W spotkaniu ćwierćfinałowym Coboli wygrał walkowerem ze swoim rodakiem Matteo Arnaldim. 25-letni Arnaldi wycofał się z turnieju z powodu choroby, a w finale rywalem Coboliego będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła drugie miejsce w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się Mateusz Polaczyk. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
12: W nocy w regionie zanikające jeszcze przelotne opady deszczu, potem będą mgły. Temperatura spadnie do 8 stopni, a w sobotę sporo słońca z temperaturą maksymalną 24 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
23: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
24: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
25: Hello, people, I'm Boyd George, and you're
26: listening to Different Minds.
27: I'm Boyd George.
28: You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
29: My name is
30: Hi there, this is Thomas, and you are listening to Tutti Frutti Workshop.
31: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Workshop.

0: Tutti Frutti Werk Show, Maciej Werk, pierwszy piątek czerwca. I ja jestem na dniu dziecka, można by rzec, nieustającym, na wyjeździe, ale troszkę o tym opowiem w drugiej godzinie programu, a pierwszą godzinę postanowiłem jednak zgodnie z umową, jaką z Państwem zawarłem tydzień temu, poświęcić jeszcze nowej płycie Paula McCartneya, która dokładnie tydzień temu się ukazała i była naszą płytą tygodnia do dziś. The Boys of Dungeon Lane. Stojąc teraz w studio i nagrywając ten program, widzę po lewej stronie właśnie piękną nalepkę z tym hasłem i też z kodem pocztowym L24, czyli Liverpool 24 Speak. Dokładnie tak się nazywa ta dzielnica, w której się wychowywał Paul McCartney. No i przywitał nas utwór moim zdaniem najlepszy na tej płycie. Po tygodniu słuchania jestem w stanie stwierdzić, że to najlepsza kompozycja, najbardziej chyba ruszająca też emocjonalnie. Piosenka dla mamy i taty. Tata pokazał mu trąbkę. Wszystko działo się, kiedy właściwie skończyła się II wojna światowa. Zresztą w domu Paula McCartneya rodzinnym przy Faltering Road w Liverpoolu odtworzono ten salon, w którym stało pianino i w którym pierwsze dźwięki młody Paul miał okazję usłyszeć od ojca, który grał. No i tak to się wszystko zaczęło. Zawsze jest jakiś impuls. Często bywa on domowy i tego się trzymajmy. Będzie dużo Paula McCartneya w tej pierwszej godzinie audycji, ale nie tylko. Całkiem niedawno urodziny obchodził Ronnie Wood, jego fantastyczny kolega. I tak też było na koncercie w Londynie, kiedy miałem okazję doświadczyć zupełnie z pierwszego rzędu dwóch Beatlesów i jednego Rolling Stonesa.
1: Introduce the fantastic member of the Rolling Stones, Ronnie.

think we might as well do a song together.

0: With Andrew, when I first worked with him, we didn't like work through a whole month. We'd do like a few days and then I had to do something else. Something that was touring. I'd talked to Ringo and said, there's this guy, you know. And so Ringo,
1: kiedy zacząłem pracę z Andy Wattem, to system był taki, że nie pracowaliśmy przez cały miesiąc, tylko parę dni w tygodniu. I w którymś momencie rozmawiałem przez telefon z Ringo i zapytałem go, czy nie zagrałby na bębnach w jednym z utworów. Zapytałem Andy Watta, co o tym sądzi? To był pomysł Andy Watta, który wpadł jednak na to, że nie tylko Ringo powinien na tym utworze bębnić, ale też świetnie, żeby jednak coś zaśpiewał. A ponieważ zostawiłem wolne fragmenty w utworze na jego wokal, no to tak też się stało. Wysłaliśmy to do Ringo. Wszystko się udało. To nasza wspólna piosenka. A opowiada o tym, skąd się wzięliśmy, że wzięliśmy się znikąd, zaczęliśmy od niczego. No właśnie, chodzi o to, że John był trochę bardziej poshi, z lepszego domu pochodził, a ja i George i Ringo byliśmy z tak zwanych nizin społecznych. Nie mieliśmy nic. Ale to był nasz dom. I o tym właśnie jest ta piosenka.
0: I was talking about that, you know, that even though it was crazy, it was home to us. You know, so I made the song around that idea. So then once he'd sung it all through and I'd sung it all through.
1: Zrobiliśmy z tego po prostu duet. Wcześniej tego nigdy nie robiliśmy, nigdy nie śpiewaliśmy w duecie. Nigdy nie było duetu z Ringo Starrem.
0: And we'd never done that before.
1: Potrzebowaliśmy też chórków do tego utworu i zaprosiliśmy do niego Chrissie Hynde z Pretenders i Charlene z Teksasu. Zaśpiewały wspaniałe chórki. Home to Us. Paul McCartney, Ringo Starr z naszej płyty tygodnia, nowej płyty McCartneya Paula. Ach, cudo.

Ringo Starr z jego ostatniej płyty, kolejnej płyty country, zresztą świetnej, moim zdaniem bardzo dobrej, podobnie jak i poprzednia wyprodukowana przez T-Bone Burnetta. No i to piękny czas jest, tak jak już mówiłem tydzień temu, że na przełomie kilku miesięcy mamy nową płytę Ringo Starra, nową płytę Paula McCartneya i za chwilę nową płytę Rolling Stonesów, na której to płycie również pojawi się Paul McCartney. I Robert Smith z The Cure, to też jest niesamowita zupełnie historia. Robert Smith i Beatlesi. Tak, jest połączenie, mili państwo, jak najbardziej.

0: The Art of McCartney to kompilacja utworów Paula McCartneya i Beatlesów w wykonaniu innych artystów, między innymi grupa The Cure pokusiła się o wersję Hello Goodbye. A Robert Smith, Steve Severin, czyli basista grupy Suzy and the Banshees, razem stworzyli projekt pod nazwą The Glove. No i to jest oczywista oczywistość, już od okładki wiadomo, że chodzi o tą rękawicę z żółtej łodzi podwodnej.
1: Start it again then.
2: No, what do you do then? I'll just play.
1: No,
2: it.
1: No,
2: it's
1: no.
2: You'll never hear it with two of us. Anyway, just sing.
1: No, but you know how to sing it. You're
2: okay,
1: gonna
2: well
1: do
2: I
1: it.
2: Can't see it.
1: Oh yeah, okay. It's just critical the mic. Can you read that?
2: Yeah, I can read it okay now, Paul.
1: Right.
2: You can play your track and I'll play on it.

Czy to nie wspaniałe, że w Radiu Łódź możemy słuchać utworu Żółtej Łodzi Podwodnej? Jak kto wie, co wydarzy się w urodziny Ringo Starra w lipcu? Być może przemaszeruje przez miasto jakaś parada Żółtej Łodzi Podwodnej, ale zanim będziemy świętować urodziny Ringo, to jeszcze mamy po drodze urodziny Paula. A skoro Paul McCartney, to nasz suplement do płyty tygodnia, utwór, który opowiada o George'u tak naprawdę, o George'u Harrisonie.

koncertu dla Georgia Eric Clapton, Paul McCartney i młody Johnny Harrison, który teraz przez chwilę wybrzmi z solowej swojej płyty pierwszej, znakomitej, jako i druga też znakomita. Miałem okazję widzieć go na koncercie w Berlinie, bardzo małym klubie, kiedy odgrywał te dwie płyty utwór po utworze w kolejności takiej jak na płytach i to jest naprawdę znakomity artysta, wspaniały muzyk. No i oczywiście genów nie wydłubiesz, syn swego ojca, George'a. Danny Harrison.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowię ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Zbigniew Ziobro sam sobie pożycza pieniądze. Premier Donald Tusk nie jest zaskoczony. Podpowiemy, gdzie szukać w Łodzi opieki medycznej podczas tak zwanej czerwcówki. A na koniec będzie o próbie kosztownego przeniesienia symbolicznego pomnika w Wieruszowie. W nocy jeszcze przelotny deszcz, ale jutro dużo słońca i do 24 stopni. Zbigniew Ziobro sam sobie pożycza pieniądze. Premier Donald Tusk nie jest zaskoczony. Szef rządu skomentował doniesienia, że podczas pobytu na Węgrzech były minister sprawiedliwości pożyczył od swojej fundacji pieniądze na pokrycie kosztów obrony prawnej, jak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego polityka PiS. TVN24 zwraca uwagę na związki Fundacji Instytut Polski Suwerennej z prezesem Zonda Krypto, co mocno komentuje premier Donald Tusk.
7: Prędzej czy później Ziobro odpowie przed sądem, ale tak naprawdę ta informacja jest przecież mocniejsza niż jakikolwiek taki sądowy akt oskarżenia. Znaczy brać pieniądze na własne konto z tytułu tego co najmniej dwuznacznego bałaganu, jakim była Zonda Krypto i a w tle te rosyjskie pieniądze, to chyba mówi samo za siebie.
6: Prokuratura od kwietnia bada podejrzenia oszustwa oraz prania pieniędzy w związku z działalnością tej giełdy kryptowalut. Według informacji prokuratury regionalnej w Katowicach liczba poszkodowanych w sprawie Zonda Krypto liczona jest w setkach i rośnie. Wartość szkód przekracza 350 milionów złotych.
8: Więcej na radiołódź.pl.
6: Opieka medyczna na długi czerwcowy weekend. W Łódzkiem działa prawie 30 punktów świątecznej opieki zdrowotnej. Tam szukać możemy pomocy w przypadku nagłego zachorowania, przypomina Anna Leder z Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
9: To są poradnie na terenie całej Polski. Tutaj możemy się zgłosić bez kolejki, bez żadnego skierowania i bezpłatnie. Zaopiekuje się nami lekarz i pielęgniarka. Otrzymamy receptę, poradę lekarską, poradę pielęgniarską. Możemy również dostać zwolnienie lekarskie.
6: W przypadku zagrożenia życia pacjenci powinni zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy. Ruszyło głosowanie w łódzkim budżecie obywatelskim. Już po raz 14 mieszkańcy Łodzi mogą wskazać, które projekty powinny zostać zrealizowane w ich bezpośrednim sąsiedztwie i w całym mieście. Zmienił się termin głosowania, przypomina Agata Burlińska z Fabryki Aktywności Miejskiej.
10: Od 1 do 30 czerwca trwa głosowanie w wersji elektronicznej na formularzu i przy pomocy aplikacji, którą Państwo doskonale znają. Od 1 do 15 czerwca można głosować w papierze w jednym tylko miejscu w mieście u nas przy ulicy Tuwima 10.
6: W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego pod głosowanie zostanie poddanych ponad 700 projektów, z czego ponad 100 dotyczy działań ponadosiedlowych. W tym roku na realizację projektów z budżetu obywatelskiego przewidziano prawie 35 milionów złotych. Kosztowne przeniesienie symbolicznego pomnika, ponad 600 zł dziennie, może kosztować gminę Wieruszów przeniesienie pomnika samolotu w nowe miejsce. Tyle ma kosztować użyczenie miejsca przy drodze wojewódzkiej, które należy do Urzędu Marszałkowskiego. Dla samorządu to jak na razie za duży wydatek, a informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Adam Łużyński.
11: Samolot Li-2, symbol Wieruszowa. Od kilkudziesięciu lat stoi w miejscu ruin dawnego zamku w centrum miasta. Burmistrz Rafał Przybył wie, że zdecydowana większość mieszkańców jest przeciwko przeniesieniu.
12: Od wieków stał tutaj zamek, a nie samolot. Absolutnie nie chcemy pozbywać się tego symbolu miasta, chcemy go tylko relokować.
11: Koszt przeniesienia to ponad 600 zł dziennie, bo samolot miałby stanąć na działce w pobliżu drogi wojewódzkiej, a ta należy do Urzędu Marszałkowskiego, który domaga się takich opłat. Burmistrz Wieruszowa dodaje, że jak na razie miasto ma ważniejsze wydatki.
6: Samolot Li-2 to radziecka wersja amerykańskiego DC-3. Te maszyny były wykorzystywane jako pierwsze powojenne samoloty pasażerskie w polskich liniach lotniczych LOT. Egzemplarz z Wieruszowa trafił do miasta jako eksponat pod koniec lat 60. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. W nocy w regionie jeszcze zanikające przelotne opady deszczu, potem będą mgły. Temperatura spadnie do 8 stopni. W sobotę sporo słońca z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
13: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
14: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
15: Hello, people, I'm Boyd Jr. This is
16: You are listening to the Tutti Frutti Buck Show. My name is
17: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Buck Show.
18: Hi, I'm Mitch Ure, you're listening to Tutti Frutti Buck Show.

Tutti Frutti Werk, show Maciej Werk, Radio Łódź, druga godzina programu, zupełnie w innych klimatach, choć kto wie, może Temporary Secretary się jeszcze pojawi, jako synth-popowa piosenka. Przywitała nas supergrupa Double Speak, Vince Clark, nie muszę przedstawiać pewnie, ale na wszelki wypadek, Erasure, Depeche Mode i parę jeszcze innych fantastycznych projektów. Neil Arthur z grupy Blancmange i producent Benji. I to trio właśnie wydało album, który zawiera znakomite covery nie tylko artystów klimatycznych, synthpopowych, choć przywitała nas wersja, ich wersja utworu Back to Nature Fada Gadgeta, czyli legendy muzyki industrialno-elektronicznej związanego z wytwórnią Mute Records od samego początku. Ale na tej płycie też zaskakująco na przykład mamy Abbe. To posłuchajmy supergrupy. Będzie dzisiaj bardzo synth-popowo i popowo i elektronicznie i będzie też Kylie za chwilę.

Brief, Kylie Minogue. To jest płyta właściwie od początku. Dlaczego Kylie? Obejrzałem dokument o Kylie Minogue, taki miniserial na platformie na literkę N. No i poczułem do niej ogromną sympatię. Jakieś to takie niewymuszone wszystko jest i widać jej starania o to, żeby się zmieniać, żeby pracować nad sobą artystycznie, żeby robić coraz bardziej zaskakujące dźwięki. To jej się udało właśnie na tej płycie, z której fragmentu posłuchaliśmy. A dodam tylko, że utwór współkomponował i produkował Dave Ball, który niestety zmarł niedawno. Jedna, druga duetu Soft Cell, do którego to duetu jeszcze przejdziemy dziś w tej godzinie programu. Ale dlaczego ta Kylie? Bo to się po prostu świetnie ogląda. Ponieważ ostatnio też oglądałem dokument o Dodzie, chyba na tym samym kanale. I tak jak tu czułem taką rozpierającą mnie pozytywną energię w przypadku Kylie, jakąś taką szczerą radość, tak w przypadku tego drugiego dokumentu czułem jakieś takie szczere zażenowanie.

Gorąco polecam dokument do Kylie Minogue, nie tylko dla niej, ale też dla Nicka Cave'a, który się tam pojawia i pięknie opowiada. No i przypomniałem sobie, jak to piękna jest piosenka Where the Wild Roses Grow. Kiedy wyszła, trochę w to nie wierzyliśmy wszyscy miłośnicy Cave'a, że doszło do takiej fuzji, mariażu, zderzenia. No ale wyszło to cudownie. Wracamy do producentów, wracamy do elektroniki, wracamy do Soft Cell, o którym wspomniałem, Dave Ball i Mark Almond. Mark Almond w tym roku się pojawi na festiwalu Sound Edit 24 października w Łodzi w klubie Wytwórnia.

To Wolfgang Fleur z gościnnym udziałem Petera Hooka z jego ostatniej płyty, to znaczy Wolfganga, nie Petera, której to płyty na żywo posłuchamy dokładnie tego samego dnia, kiedy Marka Almonda, czyli 24 października w sobotę na festiwalu Sound Edit w Łodzi. A do końca programu będzie sekcja kraftwerkowa, bo właśnie jestem na koncercie Kraftwerk w Royal Albert Hall, życząc Państwu miłej nocy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Pijana matka z Radomska próbowała opiekować się niemowlęciem. Ukraina próbuje łagodzić polską reakcję na kontrowersyjną nazwę jednostki wojskowej. Grill na balkonie może skończyć się mandatem, wystarczy czujny sąsiad. W nocy w regionie przelotny deszcz i silne mgły, ale jutro będzie dużo słońca i do 24 stopni. Pijana matka próbowała opiekować się niemowlęciem. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie Radomska. 31-letnia kobieta wezwała pogotowie, skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Ratownicy podejrzewali, że kobieta jest nietrzeźwa i wezwali policję. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu, mówi Radiu Łódź aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
13: Najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa niemowlęciu. Dziecko zostało przebadane przez zespół ratownictwa medycznego i nie wymagało hospitalizacji. Do czasu przyjazdu rodziny opiekę nad niemowlęciem sprawowali policjanci. Następnie dziecko zostało bezpiecznie przekazane bliskim.
12: Kobiecie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ukraina próbuje łagodzić polską reakcję na kontrowersyjną nazwę jednostki wojskowej. W Warszawie jest szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Specjalny wysłannik Władimira Zełenskiego przyleciał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
14: Ukraińska delegacja była w kancelarii premiera, gdzie spotkała się z przedstawicielami szefa rządu. Wcześniej Kryło Budanow gościł w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie rozmawiał z wiceszefem resortu Marcinem Bosackim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że głównym tematem była kwestia nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
15: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji. Panowie potwierdzili, że Polskę i Ukrainę wiąże strategiczna relacja, szczególnie w świetle rosyjskiej agresji.
14: Jutro Kryło Budanow ma spotkać się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach jest też spotkanie z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
12: Ukraiński przedstawiciel spotkał się także z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Wyciek powietrza na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA nakazała astronautom przejście w stan gotowości do ewakuacji w związku z powiększającym się wyciekiem powietrza na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas gdy rosyjska agencja kosmiczna ustalała sposób naprawy wycieku w jednym ze swoich modułów, amerykańska agencja kosmiczna poleciła 5 astronautom wejść do zacumowanego na stacji statku kosmicznego i założyć skafandry. Następnie te wytyczne zostały wycofane. Chodzi o 2 wycieki powietrza. Nie stanowiły one jednak zagrożenia dla załogi. Jeden naprawiono, a drugi zostanie wkrótce usunięty. Grill na balkonie może skończyć się mandatem i choć nie jest zakazany, wystarczy, że ryzyko pożaru przeszkadza sąsiadom. Mandat może wynieść nawet 500 zł. Jak informuje Dawid Andrzejczak z Łódzkiej Straży Miejskiej, w sezonie letnim takich zgłoszeń jest bardzo dużo.
10: Jeżeli zgłoszenie dotyczy jedynie zapachu czy dymu, funkcjonariusze muszą każdorazowo ocenić, czy doszło do wykroczenia. Ewentualnie można rozważyć zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
12: W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić też do sądu. Przy okazji warto dodać, że w Łodzi jest sporo specjalnie przygotowanych miejsc do grillowania na świeżym powietrzu, najczęściej w parkach. Teraz czas na informacje sportowe. Piotr Andrzejczak.
16: Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Serbią 3-2 w rozgrywanym w Nankinie meczu Ligi Narodów. Polki do zwycięstwa poprowadziła Julia Szczurowska, która zdobyła 35 punktów. W niedzielę Polki zmierzą się z gospodyniami turnieju Chinkami. Polskie siatkarki prowadzą w tej chwili w tabeli Ligi Narodów. Dzisiaj przez około 40 minut na korcie numer 4 otwarty trening dla publiczności miała Maja Chwalińska. Polska tenisistka przygotowuje się do sobotniego finału wielkoszlamowego French Open, w którym zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Natomiast Kamil Majszak zagra w półfinale tenisowego Challengera w Birmingham. W ćwierćfinale Majszak wygrał z Japończykiem Sho Shimbukuro 7-6, 6-3, a kolejnym przeciwnikiem urodzonego w Piotrkowie tenisisty będzie Fin Otto Virtanen. Po Aleksandrze Antypowie drugi koszykarz UKS-u Kulpak żegna się z zespołem. W kolejnym sezonie w biało-czerwono-białych barwach nie zobaczymy już Tymona Szymańskiego. Zawodnik UKS-u przenosi się do ligowego rywala Łodzian, czyli do Nutecino-Wrocław. Tymon Szymański pojawił się w Łodzi przed tym sezonem. Przyszedł z Deki Pelplin. Ostatni mecz w UKS-ie rozegrał jednak pod koniec lutego przeciwko Żubrom Białystok. Po tym kibice nie widzieli go już na parkiecie. Nie zagrał także w fazie play-off. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały z Francją 0-2 w meczu grupy drugiej kwalifikacji Mistrzostw Świata. Bramki niestety zdobyć się nie udało, a ten wynik oznacza, że Polki zajmą ostatnie miejsce w swojej grupie i opuszczą poziom A Ligi Narodów. A jutro poznamy zwycięzcę finałowego spotkania o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim w Łodzi. Widzew 2 Łódź zmierzy się z Pelikanem Łowicz. Areną walki o awans na szczebel centralny będzie stadion przy Alei Piłsudskiego. Niewątpliwie faworytem będą trzecioligowe rezerwy Widzewa, ale trener Paweł Ściebura podkreśla, że jego zespół potraktuje mecz z Pelikanem bardzo poważnie.
17: Z naszej strony nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek lekceważeniu i myślę, że będziemy dobrze przygotowani do tego meczu. Ten finał będzie fajną okazją, żeby dobrze zamknąć tą rundę takim pozytywnym akcentem i mam nadzieję, że zniesiemy puchar do góry.
16: A dodam, że Pelikan Łowicz w tym sezonie awansował do trzeciej ligi, a finał wojewódzkiego Pucharu Polski na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi odbędzie się jutro, początek godzina 17.30. A następne wiadomości sportowe jutro rano po 8.00.
12: Wieczorem i w nocy w regionie zanikające przelotne opady deszczu. Teraz mogą miejscami już być silne mgły. Temperatura spadnie w nocy do 8 stopni. W sobotę sporo słońca z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.

Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Kamil Ginglas, jak co piątek w transmisji, bawimy się dzisiaj w rytmach muzyki elektronicznej, jak zwykle od 22 do 1 w nocy. Razem ze mną dzisiaj są ludzie od Reykjavik, na pewno słyszeliście o tym festiwalu, który już chyba 10 lat jest na rynku łódzkim. Oczywiście porozmawiałem sobie z Igorem Hanke z Reykjavik oraz z Grossmanem, który tam zagra, który grał wcześniej u nas już jako część ekipy Ruchy, więc na pewno już go znacie. Oczywiście są też realizatorzy naszego programu, czyli Piotr Sobczak i Adam Kolasiński, którzy pilnują tego, żeby muzyka trafiała bezpośrednio do Was, zarówno do radioodbiornika, do aplikacji Radio Łódź w Waszym telefonie oraz bezpośrednio na Radio Łódź na kanale Radio Łódź na YouTubie Polskie Radio Lot. Tam możecie zobaczyć, co się u nas dzieje w studiu numer 2 na ulicy Narutowicza w Łodzi. Jak już wcześniej wspomniałem, będziemy mówić dzisiaj dużo o artystach, którzy wystąpią 26 i 27 czerwca na Reykjavik. Jeżeli będziecie mieli pytania do naszych gości, zachęcam do zadawania pytań na czacie na YouTubie. Tam będziecie mogli nas zobaczyć na żywo, ale właśnie też zapytać pytanie do naszych gości. Serdecznie proszę też o udostępnienie oraz polubienie naszego profilu na YouTubie. Polskie Radio Łódź, do subskrypcji oczywiście i do kciuków w górę, jak to się potocznie mawia w obecnych czasach. Tak jak wspomniałem, będziemy mówić dzisiaj o artystach, którzy wystąpią na najbliższym Reykjavik. Pierwszy z artystów to będzie kolaboracja Jamesa Holdena, którego na pewno osoby, które słuchają muzyki elektronicznej, znają. Kolaboracja Jamesa Holdena oraz Wacława Zimpela. Jest to ciekawe połączenie muzyki oraz klarnetu, o czym na pewno będziecie się mogli przekonać już 26 i 27 czerwca. Zagramy na początek utwór pod tytułem Sunbeam Puff i tym utworem się właśnie dzisiaj przywitamy.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Musicie się przedstawić, takie są zasady. Bardzo proszę.
1: Igor Hanke, Stowarzyszenie RVVK Reykjavik.
0: Oraz?
3: Gracjan Sobczak, przyjaciel Stowarzyszenia RVVK Reykjavik.
0: I fan Arsenalu.
3: I fan Arsenalu.
0: Żółwik.
3: Gratulacje. Przyszedłem tu o piłce porozmawiać, tak, Kamil, tak?
0: Przyszliśmy tutaj, żeby porozmawiać o piłce, ale o tym porozmawiamy poza anteną w takim razie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o Reykjavik. Reykjavik jest na rynku łódzkim ile lat już?
1: 9,5.
0: 9,5, no czyli 10 w tym roku.
1: 10. edycja.
0: To gratuluję, tak, serdecznie.
1: Dziękujemy.
0: 10 lat organizacji festiwalu. No to albo musisz wyłysieć, albo osiwieć w takim razie.
1: Ja łysina, niestety.
0: No okej, okay, dobra. No to u mnie w drugą stronę poszło właśnie.
1: Rozumiem. Tu żółwia może przyjść.
0: Tak, rozumiem, jak to jest. W każdym razie, jak to wygląda, że Reykjavik tak długo zajmuje się przestrzeniami, które nie są do końca na co dzień dostępne, bo byliście na Wólczańskiej, byliście w EC1. Gdzie jeszcze byliście? Poza Niczernianą oczywiście.
1: Byliśmy na Targowej, byliśmy w... Teraz to jest hospicjum, tak? Na teledysku. Byliśmy 3 razy na Wólczańskiej i teraz po raz trzeci wracamy na Niczernianą. No, jest jeszcze sporo fabryk, natomiast gentryfikacja postępuje w Łodzi. Miejsc jest coraz mniej, coraz więcej miejsc zostaje odnawianych, przeznaczonych na inne funkcje niż rejwy. No, ale działamy dalej, staramy się znajdować nowe lokacje, no i wtłaczać w nie życie, tak, sztukę, muzykę, no i pokazywać to industrialne dziedzictwo Łodzi jakiemuś szerszemu grą zainteresowanych.
0: Wspaniale to powiedziałeś. Powiem ci szczerze, że nie wiem tak naprawdę o co zapytać w tym momencie. Natomiast powiedziałeś o sztuce właśnie. Jaki jest zawsze motyw przewodni? Bo nie tylko muzyka, tak jak wspomniałeś. To są też różnego rodzaju murale, które pięknie się...
1: Sztuki wizualne. Szeroko pojęte, tak.
0: Pięknie to powiedziałeś. Dobra, muszę się nauczyć sztuki wizualne. Ale to są też jakby spotkania za dnia.
1: Tak.
0: Prawda? Jak to będzie wyglądać w tym roku?
1: No w tym roku troszeczkę redefiniujemy program, redefiniujemy w ogóle Reykjavik, szukamy czegoś nowego. No taka jest w sumie idea Reykjaviku, tak? Poszukiwanie nowych przestrzeni, nowych gatunków muzycznych, nowych artystów, przedstawienie też młodych, wschodzących twórców, no i szukanie nie tyle odpowiedzi, czy może jednak pytań, zadawanie nowych pytań i wchodzenie w kolaborację z instytucjami kulturalnymi, z innymi festiwalami i podchodzenie w taki holistyczny sposób do tego doświadczenia. Stąd właśnie sztuki wizualne, na początku plakat, obrazy. Teraz idziemy bardziej w stronę rzeczy multimedialnych, audiowizualnych. No a do tego program merytoryczny, czyli panele dyskusyjne, gdzie też rozmawiamy o ważnych kwestiach, o rzeczach aktualnych, takich jak narkotyki, alkohol, seksualność. W tym roku będziemy z NCKF-em rozmawiać na temat stanu...
0: Emocjonalnego?
1: Nie, stanu sceny.
0: Okay.
1: Sceny rejwowej i tego, jak to wszystko obecnie wygląda, więc to będzie taka autodiagnoza. Zachęcam serdecznie do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym połączonym z projekcją filmu Bestia w dżungli.
0: Czy panele dyskusyjne też będą na Niczerniana 52, dobrze pamiętam?
1: Tak? 52, tak, dokładnie. W tym roku panele przenosimy do EC1, do Narodowego Centrum Kultury Filmowej. No i to też jest duża zmiana, jeśli chodzi o Reykjavik, bo Reykjavik będzie w 4 lokalizacjach, tak? Mamy Fuzję, czyli Milionowa 6A, później, jeszcze nie ogłoszony, więc dzisiaj pierwszy raz o tym mówimy publicznie, taki After or Before, czyli Ladostan, współpraca z Lado w mieście, w Niebostanie.
0: Ladostan, dobra, zrozumiałem.
1: Lado, kolektyw warszawski, No, nasza współpraca będzie opierała się na zaproszeniu kolektywu palestyńskiego. To wszystko właśnie w Niebostanie. W sobotę przenosimy się na Nicianianą 52, a w niedzielę w NCKF-ie i w Pałacu Bidermana kończymy festiwal razem z fotofestiwalem.
0: Pałac Bidermana na Północnej, nie Fabryka Bidermana na Chińskiego.
1: Po przeciwnej stronie.
0: Tak, bo to jest dość ważne, bo akurat ten kompleks, wiele osób czasami pytało, gdzie to jest, a lądowało zamiast w klubie na Kielińskiego 3 lądowało na Północnej. Na Północnej czy Północna tam już jest. W drugim końcu tak naprawdę ulicy. Przepraszam, za skrzyżowaniem ulicy Kielińskiego. Tak, w Północną. Dobra. W każdym razie chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo bardzo w tym roku zmieniacie profil muzyczny również. To zresztą co słychać w backgroundzie. To jest kolejny utwór od Jamesa Holdena oraz Wacława Zimpela, który jest Polakiem, jak dogadaliśmy tutaj poza anteną. To ciekawe, James Zabiela jest raczej znany z muzyki, rzekłbym, house'owej, tech house'owej, trudno to powiedzieć. Natomiast to, co tutaj się prezentuje, co przygotowałem tak naprawdę chwilę przed audycją, jest dla mnie totalnie zaskakujące. Czy to jest wypadkowa tego, co się dzieje w Łodzi właśnie, że chcecie pokazać szerszą sferę muzyki elektronicznej, zamiast jakby, no może nie kopiować, ale robić mniej więcej podobne bookingi muzycznie, co inne festiwale?
1: No nigdy naszą ambicją nie było być podobnym, raczej robić swoje rzeczy. Elektronika jest no na tyle szeroka, że no, można ją eksplorować. W tym roku wychodzimy trochę poza elektronikę, stąd właśnie bookingi i rapowe, i jazzowe, bardziej eksperymentalne. Pokazujemy też nowe rzeczy, hyperpop chociażby, Latinx. To są gatunki, które no, rzadko goszczą w Polsce, no na pewno w Łodzi, więc dywersyfikujemy, powiedzmy, to portfolio no i przedstawiamy świeże brzmienia z różnych stron świata. To się akurat nie zmienia. Myślę, że ta selekcja jest eklektyczna, tak? Jest bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy i myślę, że jakby wszystkie są tak powybierane z tej szerokiej puli, ale poziom artystyczny i poziom jakościowy będzie na pewno wysoki.
0: Serdecznie pozdrawiamy przy okazji dziada Stefana oraz Mono. Mono, mam nadzieję, że się wyspałeś po sirodzie. Pozdrowienia dla najfajniejszych łódzkich owiec. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi w tym temacie.
1: Tak, technowce. Okay.
0: Technowce. Dobra, rozumiem. To widzisz, nie skojarzyłem, że to ma coś wspólnego. Jedno pytanie mi przyszło do głowy, które najczęściej gdzieś tam słyszę, najczęściej pytają niektórzy. Dlaczego Rave Kjavik? Dlaczego ta nazwa Rave Kjavik? Co to ma wspólnego z Reykjavikiem, z Islandią? Bo no, ja wiem, słyszałem, dopytywałem sam, o co chodzi, natomiast myślę, że jeżeli ktoś nas słucha i ogląda, powinien też o tym usłyszeć oficjalnie.
1: No, Reykjavik zakładaliśmy i nadal tworzymy jako partnerstwo polsko-islandzkie. Jeszcze właśnie dekadę temu w Łódzkiej Szkole Filmowej Heikur, Asta studiowali reżyserię, operatorkę i to właśnie razem z nimi, z Łukaszem, z Pawłem i tutaj z naszą ekipą chcieliśmy wspólnie coś zrobić ciekawego. Tak właśnie powstał Reykjavik i tak powstała pierwsza islandzka rzeźnia elektroniczna w fabryce Szmula Jarocińskiego na Targowej. No i wtedy to wszystko się zaczęło, tak? Jesteśmy 10 lat później, no ale to nasze polsko-islandzkie przymierze nadal trwa i bardzo się z tego cieszę, że...
3: I owce dalej biegają.
1: Tak, dokładnie, że raz do roku możemy wspólnie celebrować tą polsko-islandzką przyjaźń.
0: Dopiero teraz, jak odpowiedzieliście na pytanie właśnie od Mono, czy na pozdrowienie od Mono, dopiero ja sobie skojarzyłem, że w waszym logo jest owca. Biała.
1: Logo, no. W logo nie, no, logo jest RVVK, ale w naszym brand hero jest owca, tak.
3: Identyfikacja często jest z wykorzystaniem owiec.
0: To się zgadza. No, musiałem
1: na Islandii jest więcej owiec niż ludzi, więc...
0: O proszę.
1: Taki...
0: To ciekawostka.
3: Położymy się wszyscy dzisiaj mądrzejsi.
0: Jeden z moich ulubionych instagramerów jest z Islandii, na pewno go znacie, taki jaki gościu, który opowiada o różnych ciekawych rzeczach, które się dzieją na Islandii.
1: Tak, na pewno kojarzę.
0: Wiecie, zapomniałem jak on się nazywał, zaraz możemy znaleźć, ale no, jest mocny naprawdę.
1: To na pewno rodzina czyjaś.
0: Tak, okay. Dobrze, rozmawialiśmy tutaj o tym, co się dzieje w Reykjaviku w tym roku. Porozmawiamy w takim razie o artystach. Skoro już jesteśmy przy Islandii, jacy artyści stamtąd wystąpią w tym roku na festiwalu? No. Bo zawsze jest tam jakaś grupa, która się pojawi, nie?
1: Tak, Arni Vector, Rookspin to jakby nasi rezydenci i przyjaciele, z którymi też tworzymy ten festiwal od wielu, wielu lat. Z tego co pamiętam, Rookspin występował na pierwszej edycji Reykjaviku, więc to wielki powrót Rookspina na scenę festiwalu. Flugvel og Gameskip. Artystka islandzka. No, to będzie na pewno jedna z ciekawszych pozycji w line-upie. Mocno eksperymentalna, wręcz teatralna figura. Na pograniczu takiego jakiegoś surrealizmu, więc to na pewno będzie coś ciekawego. No i myślę, że warto być na tym występie. Arni Vector, Rookspin, Pantor Arensen ze swoim składem Tungelista będzie zamykał festiwal w niedzielę właśnie w Pałacu Bidermana. Mhm. I to jeśli chodzi o islandzką reprezentację muzyczną, to chyba by było na tyle.
0: Dobrze, a kto zatem zagra z Polski? Patrzymy.

0: basu, UK-a. No, wszystko jest pomieszane, tak? Mamy reprezentantów naprawdę wielu styli.
1: To, co słyszycie w backgroundzie, to kolejny utwór Jamesa Holdena i Wacława Zimpela. No naprawdę eksperymentalna muzyka. Myślę, że takiej muzyki naprawdę bardzo mi się spodobała. Myślę, że to jest bardzo dobra muzyka na przykład na jogę, do którą chodzę. I tam się to idealnie wpasuje. Powiedziałeś też o Zebra Cats. Więc myślę, że powinniśmy teraz rozbujać trochę tę audycję, zanim jeszcze zaczniecie grać, bo oczywiście chłopaki dzisiaj zagrają swoje sety, których jestem bardzo ciekawy. Więc przejdźmy trochę do takiego przerywnika dzisiejszej audycji i zagram utwór Tear the House Up od Zebra Cats.

0: No pięknie, aż zazdroszczę wszystkim, którzy tam będą. Mnie niestety nie będzie wtedy w Łodzi, ale serdecznie polecam wszystkim, którzy będą w 26 i 27 czerwca w Łodzi, żeby koniecznie pojawili się na Reykjaviku, gdzie zagra między innymi właśnie Zebra Cats, a zagra w piątek czy w sobotę?
1: W piątek, zaraz po Holdenie i Zimplu.
0: No to będzie duży przeskok muzyczny. Zatem.
1: O to chodziło.
0: Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do nas dołączyli na czacie. Serdecznie zapraszamy do kciuków w górę oczywiście oraz udostępnienia audycji, w której chłopaki zagrają za jakieś 20 minut mniej więcej. Rozmawialiśmy sobie o tym, gdzie będzie Reykjavik i chciałbym jeszcze nawiązać do tego. Nie wiem, czy wiecie, to są takie magazyny pofabryczne, jak większość imprez w Łodzi. Magazyny pofabryczne na Nieciarnianej 52. Są to wspaniałe przestrzenie, jeżeli ktokolwiek słuchający, słuchaczy oraz osób, które oglądają nas na YouTubie, nie było jeszcze na festiwalu Reykjavik, serdecznie serdecznie zapraszam i musicie tam pójść ze względu na to, żeby zobaczyć tę przestrzeń, bo jestem oniemiały, o czym zresztą przed chwilą rozmawialiśmy. Uważam, że to jest najlepsza przestrzeń na festiwal, typowo łódzki, ponieważ jednak te przestrzenie industrialne idealnie się wpisują w muzykę industrialną, bo trzeba to tak nazwać. Akurat to, co dzisiaj słuchaliśmy, jak najbardziej jest muzyką industrialną. I jeszcze jak macie jakieś pytania, drodzy czatowicze, którzy nas oglądają na YouTubie, to serdecznie zapraszamy. I dla tych owiec, które do Łodzi jeszcze nie dopłynęły, bo mają pod prąd. Łodzi pod prąd, no Łódź pod prąd.
1: Łodzi jest zawsze pod prąd.
0: Łodzi jest zawsze pod prąd, szczególnie muzycznie. Tak, zgadza się. Posłuchaliśmy ciekawej muzyki od Zebra Cats. Przejdziemy teraz płynnie do kolejnego artysty, o którym chciałbym, żebyście trochę powiedzieli, bo dla mnie to jest zaskakujący człowiek, Abadir. Kim on jest, skąd on jest?
1: Abadir? Z Kairu, tak. To jest człowiek z Egiptu. No, który gniecie mocno.
2: Szybsze tempa, czyli 160 plus, mieszanka breaków, footworku i no, jazda bez trzymanki w zasadzie.
0: No ten utwór, który zaraz usłyszycie, jest naprawdę jazdą bez trzymanki. Przeskakujemy bardziej pod rzeczy, które mnie się podobają, bo jednak muzyka, rzekłbym breakbeat, jungle, zwał jak zwał.
1: Jest w okolicach 175.
0: No, znaczy 175, umówmy się, to jest jedyne tempo, które do mnie przemawia.
1: 176 za szybko już.
0: Za szybko. Jest parzyście, ale to wam wytłumaczę,
2: no to teraz
0: jak będziemy poza
2: anteną. Będzie wolna piosenka.
0: Będziemy tak, jeżeli ta piosenka standard. Na przykład by już miała tyle, 163, to już jest dla mnie do przełknięcia. Zaraz wam wytłumaczę poza anteną dlaczego, ale usłyszymy pierwszy utwór od Abadira pod tytułem Another One, a zaraz po nim usłyszycie kawałek, który się nazywa Bass Belly. Abadir.

0: Świetne, świetne i jeszcze raz świetne utwory. Abadir z Skairu, który mieszka w Berlinie. Tak, tak, chłopaki nam tu powiedzieli poza anteną. No wspaniałe utwory, tym bardziej, kurde, zaczynam żałować, że mnie niestety nie będzie. Musicie tam być, drodzy słuchacze oraz widzowie. No myślę, że nie trzeba więcej przekonywać osób do tego, żeby spróbowali, zasmakowali takiej muzyki, jaką tutaj będziecie, jaką tutaj prezentujemy, a jaką będziecie też prezentować na żywo na Rejfkowiku. Ktoś do nas napisał, pozdrawia nas z mokrego Półwyspu Helskiego. To dobrze, że mnie tam nie ma, bo był taki plan, żebym tam pojechał, ale u nas też padało w Łodzi i to dość długo, bo praktycznie cały dzień.
1: Może to nad morzem, a nie o deszcz.
0: A, może tak.
1: Od razu pesymistyczny scenariusz.
0: No przepraszam, no ktoś ten, ktoś
1: nie,
0: tutaj...
1: Nie, padało.
0: Po drugiej stronie Zatoki Gdańskiej też padało, mówią.
2: Serwis pogodowy.
0: Serwis pogodowy był przed chwilą, przed całą audycją. Dobrze, wróćmy w takim razie do artystów. Kolejnym artystą jest DJ Stingray 313. Skąd jest i jaką muzykę nam tutaj zaprezentuje w Łodzi?
2: No, zaczęło się od tego, że miał Sting być w Łodzi i stwierdziliśmy, że zamiast Stinga sprowadzimy Stingraya.
0: No ma to sens oczywiście, dlatego ma 313, żeby ktoś rozpoznał.
2: Że to nie on, a spod kominiarki trudno go rozpoznać.
0: Uuu, teraz modnie.
1: Może to tak naprawdę Sting.
0: Może być Stingiem.
2: To wszystko się okaże, jak wpadniecie na Rejfkowik.
0: Czyli Englishman in Łódź będzie. In Balaklava. Dobrze, w takim razie nie będziemy tutaj, bo chłopaki mają zagrać, tam jeszcze 8 minut zostało do godziny 23, więc chłopaki nam zagrają dwa sety po godzinie, o czym już wcześniej mówiłem, ale teraz zagramy utwór jeden, zatem od Stingray 313, więc to utwór pod tytułem Potential. You have a destiny, and now is your time to fulfill it. You have a destiny, and now is your time to fulfill it.

0: tempie?
1: Takim w okolicach 160? Doskonale.
2: Czas pokaże.
1: No tak, to właśnie, ale no liczę na to, że jednak zagra taki coś, co podchodzi pod jakiś psytrance, powiedzmy, no tak to ja nazywam, może się mylę. Kolejny utwór, teraz przeniesiemy się do Polski, do Warszawy. Utwór pod tytułem Exotic Terror od Kręc. Kim jest Kręc?
3: Kręc jest chłopakiem z Polski, który kręci bity, nawija do tego. Osadzony jest w brytyjskim klimacie. Jakieś breaki, dżungle, basy. Jest to stosunkowo brudne brzmienie, bardzo ciekawe, no i dobrze to brzmi po polsku, on ma po prostu swoją wkrętkę i jest bardzo oryginalny, przynajmniej w mojej opinii.
1: I jest to ciekawe, bo ja tego utworu akurat, który zagramy, słuchałem wcześniej i byłem totalnie zaskoczony tym, że już tak dobrą muzykę UK basową, powiedzmy, robią w Polsce. Więc przejdźmy w takim razie do ostatniego utworu, który dzisiaj zagramy, jeśli chodzi o nawiązanie do Reykjavik, a potem już zostawię was tylko z chłopakami, którzy zagrają sety. Pierwszy zagra Igor.
2: Tak jest.
1: A potem zagra Grassman, więc jeszcze raz tylko powiem, poproszę tak naprawdę wszystkich o kciuki w górę oraz o udostępnienie audycji na waszych social mediach. Dzięki temu będziemy docierać zarówno z informacjami a propos Reykjaviku, jak i z tymi setami dzisiaj do większej ilości ludzi, waszych znajomych, którzy na pewno chcą posłuchać takiej muzyki i z pewnością tym bardziej chcą się pojawić na festiwalu Reykjavik, bo to powinni zrobić. Dobrze, zostawiam was w takim razie jeszcze z utworem Kręc, Exotic Terror, a potem zagra Igor, a po nim za godzinę Grassman.

my eyes.

Zostało nam 5 minut audycji. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dzisiaj do nas dołączyli przed radioodbiornikami w aplikacji Radio Łódź oraz oczywiście na czacie na YouTubie. Dziękuję Wam bardzo za wytrwałość do godziny pierwszej. Oczywiście w imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na festiwal Rave Kiavi, który odbędzie się 26 i 27 czerwca, między innymi na Niciarnianej w 52, o czym możecie sprawdzić, poczytać i sprawdzić na stronie www.ravekiavik.pl. Dziękuję za dzisiaj, słyszymy się i widzimy oczywiście za tydzień, a kto będzie naszym gościem, dowiecie się już we wtorek. Dobrej nocy życzę, dobranoc, Kamil Inglas, dziękuję Wam bardzo.

jednych i gorących łąk. Potem z